0: Dzień dobry, dzień dobry. Fajnie, fajnie, że nie poniedziałek. Szkoda, że nie jakiś czwartek albo piątek, no ale dobrze, bo już myślenie tylko jakieś negatywne, pesymistyczne chodzą po głowie. Radio Złote Przeboje na dzień dobry we wtorek. Witamy Piotr Jakim, Piotr Jaworski. Kłaniamy się nisko. Już za chwilę będzie szósta i wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: Przed Międzynarodowym Dniem Sushi przyjrzymy się temu tradycyjnemu japońskiemu daniu.
2: Powiemy, jakie wartości odżywcze ma ta popularna w Polsce potrawa.
1: Sprawdzimy też, czy dzieci mogą jeść sushi.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
1: Autopromocja.
0: 16 czerwca mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest wtorek, no i punktualnie godzina 6. Teraz Paulina Nawrocka i wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Stany Zjednoczone podpisały wstępne porozumienie z Iranem. Program ceny paliwa niżej będzie stopniowo ograniczany. I idzie duża zmiana w pogodzie już w tym tygodniu. Prezydent USA oświadczył, że w piątek zostanie całkowicie otwarta cieśnina Ormus. Wstępne porozumienie z Iranem zostało podpisane przez Trumpa i wiceprezydenta J.D. Vance'a, a także przewodniczącego irańskiego parlamentu Mohammada Ghalibafa. Przedstawiciele administracji zapowiedzieli, że jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się negocjacje techniczne na temat szczegółów porozumienia dotyczącego irańskiego programu nuklearnego. Umowa między USA i Iranem ma na celu trwałe zakończenie trwającej od 28 lutego wojny na Bliskim Wschodzie. A prezydent USA podtrzymał swoją deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, poinformował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Karol Nawrocki rozmawiał o tym z amerykańskim przywódcą podczas jego urodzinowego bankietu.
4: Dodatkowych 5000 w stosunku do tego, co mamy. Ona została podtrzymana, ta deklaracja, także i podczas wczorajszych rozmów. Natomiast dzisiaj trzeba wypełnić te deklaracje konkretnymi poddecyzjami już na poziomie strategiczno planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
3: Po powrocie do Polski prezydent Nawrocki ma spotkać się z szefem MONU. Rządowy program paliwowy CPN będzie stopniowo ograniczany, zapowiada Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT-u będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dziś, 16 czerwca. Unia Europejska otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą. Stało się to 4 lata od momentu nadania temu krajowi statusu kandydata i 2 lata od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Już pod koniec tygodnia do Polski zawitają upały. Jakie będzie według długoterminowych prognoz lato?
5: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych przynoszących gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontów spodziewane są okresy z niższą temperaturą,
3: zapowiada synoptyk Przemysław Makarewicz.
2: Złote przeboje w drodze.
6: Dzień dobry, o poranku. Mamy wtorek, to już 16 dzień czerwca. Niektórzy już odliczają dni do letnich wakacji i mogą być trochę rozkojarzeni za kierownicą, więc proszę uważać. Za oknami dziś trochę lepsza pogoda niż w ostatnich dniach. Region powoli budzi się do życia. Na drogach na razie spokojnie, ruch jest umiarkowany.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Pogoda w Wolinie.
6: W tym tygodniu czeka nas zdecydowana poprawa pogody. Dziś w naszym regionie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami postraszy jeszcze deszczem. Od 15 do 20 stopni zobaczymy dziś na termometrach. Wiatr nad morzem powieje do 55 km na godzinę. Z każdym dniem będzie coraz cieplej. W weekend pogoda już wakacyjna, do 30 stopni wzrośnie temperatura.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Po 6 pojawi się tasiemia.

0: Z gatunku telewizyjnych, a będzie to tasiemiec wyjątkowo długi i pożerający czas.
1: No i po szóstej poprosimy też śpiewająca odpowiedzieć na pytanie, gdyby moje życie było piosenką, to jaki byłby jej tytuł? To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, już nie w poniedziałek, dokładnie 4 minuty po szóstej mówimy dzień dobry, a gra dla nas Sefer David Words.

0: Lutricia McKnee dla nas zaśpiewała we wtorkowy poranek na dzień dobry. Mamy 16 dzień czerwca, no to czas zajrzeć teraz do kalendarza.
1: No i dzisiaj, jak się okazuje, obchodzimy Światowy Dzień Żółwia Wodnego. Mhm. Natomiast uwaga, 29 lat temu na antenie TVP1 wyemitowano pierwszy odcinek Tasiemca, telenoweli Klan. Do dzisiaj powstało ponad 4,5 tysiąca odcinków tego wspomnianego Tasiemca właśnie.
0: No i w tym czasie naprawdę wiele wydarzyło się w rodzinie Lubiczów, no bo w ich dom nawet trafił kiedyś meteoryt.
1: A czy państwo słuchacze, kochani, we wtorkowy poranek czują się jak po uderzeniu meteorytu?
0: Ała.
1: Czy jest może jednak ała, nieco lepiej?
0: Zaczynamy apel poranny wtorkowy, no to dzwońcie i dajcie znać, jak się macie. 2-2-4-4 i 3-0. Czekamy i gramy w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Phila Collinsa, Dance into the Light, 11 minut po 6.

0: wolność kocham i rozumiem. No, przed wakacjami ta wolność kojarzy nam się z urlopem, z wyjazdem, ze spaceraniem po plaży albo z wędrówką po górach. Nie rozumiem tylko jednego, że dlaczego ten urlop i ta wolność jeszcze nie nadeszła i musimy na to czekać. Chłopcy z Placu Broni, kocham wolność w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jest 19 minut po 6.
1: No i dlaczego ten urlop jest zawsze za krótki?
0: Tak.
1: Spróbujemy za chwilę natomiast pogodowego zaklęcia, no bo od jakiegoś czasu chłodno u nas i deszczowo, no to może w zmianie aury pomoże nam nieco Ewa Bem. We wtorkowy poranek zagramy Podaruj mi trochę słońca. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
1: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
2: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Zaklinamy pogodę o poranku. Podaruj mi trochę słońca. Ewa Bem w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Jest wtorek, dobrze, że już nie poniedziałek, ale ważne jak się czujecie. Czy wspaniale, czy tak jakby was, no nie wiem, jakiś meteoryt przywalił. Apel poranny, zaczynamy i o to pytamy. 2244430, halo, dzień dobry.
1: Chciałbym tylko powiedzieć odnośnie tego meteorytu, że po meteorycie to jest ta pogoda. Pozdrawiam serdecznie.
0: Jest taka szansa.
2: No tak, tak, pozdrawiamy, to prawda. Ale jak mówiliśmy wam już dzisiaj w wiadomościach Radia Złote Przeboje, pod koniec tygodnia będziemy już narzekać nie na zimno i deszcz, tylko na koszmarne upały.
0: No jeszcze się taki nie urodził, co by tam nam pogodą dogodził.
2: Tak jest, tak jest. 22, 4, 4, 3, 0 to jest numer dla spóźnionych na apel poranny w Radiu Złote Przeboje. A żebyście się nie spóźnili do pracy, to zagramy na dzień dobry Modern Talking. 2 minuty po 6:30.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Startuj.

0: Oddaj głos już dziś.
1: Reklama. Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Wczoraj na terenie gminy Dziwnów zaczęła działać strefa płatnego parkowania. Będzie obowiązywać do połowy września, a od ubiegłego czwartku działa już biuro strefy. Mieści się przy ulicy Mickiewicza 11. Jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Mieszkańcy mogą tam wykupić abonament na parkowanie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Poniedziałek za nami, nadciąga ocieplenie, a chmury przesuwają się tak w dobrym kierunku. No to dzisiaj mamy taki temat do obgadania. Gdyby wasze życie było piosenką, to jaki byłby jej tytuł?
2: No jak patrzę na swój stan konta, to chyba mniej niż zero. Albo dlaczego nic? No ale z tym optymizmem, no to bez przesady.
1: Bez przesady, tak. No ja przegolony zmuszam się z kolei do śpiewania. Nie liczę godzin i lat. O. Czasami się udaje nie liczyć, naprawdę.
2: No ale w ogóle, no to w koło jest wesoło. I no teraz jasne, czas no na was. Dzwońcie pod 224430 albo napiszcie na poranek @złoteprzeboje.pl. Gdyby wasze życie było piosenką, jaki byłby jej tytuł?
1: Za najlepszą propozycję, najweselszą, najśmieszniejszą, wyślemy złotą kawę porannego programu. No to 224430.
0: Mamy temat.

0: radosny. To był kawałek Patrycji Kosiarkiewicz w radiu. Złote przeboje na dzień dobry. Za 4 minuty będzie 7. Radosny, chciałoby się powiedzieć, jak ten wtorkowy poranek, ale to się dopiero teraz okaże, jaki ten poranek jest, bo Paulina Nawrocka nam powie, co w wiadomościach o 7.
1: Będzie między innymi o arcyciekawym raporcie Moralność finansowa Polaków, których zapytano między innymi, czy długi należy oddawać. No i ten powiem.
0: I jeśli chodzi o radość, to tyle. No to posłuchajcie wiadomości o 7:00.

0: Mamy dzisiaj 16 czerwca i to jest wtorek. Jest punktualnie 7. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Paulina Nawrocka.
1: Trwa obława na zabójcę Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrudnieni w ochronie zdrowia od lipca dostaną podwyżki. Czy długi należy oddawać? Powiemy, co sądzą na ten temat Polacy. Trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny w Białej Podlaskiej i jego ofiarą padł wczoraj 44-letni Rosjanin, artysta znany z krytyki Władimira Putina. Obława za zabójcą trwa. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie, Andrzej Fijołek.
2: Jeżeli widzieli takiego mężczyznę oddalającego się z takiego miejsca, czy mężczyznę, który ma przy sobie broń, o to, żeby nie dokonywać jakiegoś ujęcia tej osoby, tylko przekazywać nam informacje, żeby w sposób bezpieczny można było go zatrzymać.
1: Sprawą zajmuje się prokuratura. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł podwyżki minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy zł brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to tylko pracowników na etacie, zaznacza Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
3: Kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
1: Podwyżki otrzymają też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. Z pozoru dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność Finansowa Polaków wynika, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
4: Najbardziej niepokoi przyzwolenie na działania, które utrudniają skuteczne dochodzenie należności. Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę, czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
1: Ponad połowa Polaków jest za płaceniem gotówką bez rachunku, żeby nie płacić VAT-u. Znana brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler została wybudzona ze śpiączki, w której znajdowała się od ponad miesiąca w szpitalu w Portugalii. Lekarze wierzą, że uda się jej odzyskać zdrowie, przekazali bliscy. Zaplanowane koncerty z udziałem piosenkarki zostały przełożone na przyszły rok, ale niewykluczone, że 74-latka wróci na scenę już w październiku.
5: Radio Złote Przeboje. Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl. Sport 30 sekund.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Mamy pierwszą mega sensację na piłkarskich mistrzostwach świata. Mistrzowie Europy, czyli Hiszpanie, tylko zremisowali 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. W drugim spotkaniu grupy H Arabia Saudyjska zremisowała z Urugwajem 1-1. W pozostałych meczach także padły wyniki remisowe. Iran, Nowa Zelandia 2-2 i Belgia, Egipt 1-1. Tunezyjski Związek Piłki Nożnej zwolnił trenera Sabriego Lamouchiego i to kilka godzin po tym, jak jego drużyna przegrała ze Szwecją 1-5 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata rozegranym w meksykańskim Monterrey.
5: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl

0: Złote przeboje w drodze.
1: Motocykliści, rowerzyści i użytkownicy elektrycznych hulajnóg wciąż pod lupą zachodniopomorskiej policji. Trwa akcja Jednośladem bezpiecznie do celu. To akcja profilaktyczno-edukacyjna, ale też wyrywkowe kontrole pod kątem bezpieczeństwa, trzeźwości i prędkości. Akcja potrwa do wakacji.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Już tylko kilka dni do pierwszego dnia lata. Nie tylko w kalendarzu, ale i za oknem lato pojawi się już w weekend. Na termometrach w Świnoujściu czy Kamieniu Pomorskim zobaczymy nawet 30 stopni. Dziś maksymalnie 20 stopni pokażą termometry na Pomorzu Zachodnim. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie spadnie jeszcze trochę deszczu. Wiatr dość silny w porywach do 55 km na godzinę.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: Dzień dobry, po siódmej pojawi się Polska, czyli Krajowa Fontanna Cezowa, a my sprawdzimy, czy trzeba się tego bać.
3: Tak, po siódmej też wtorkowe krótkie zwoje w radiu Złote Przeboje. No a dzisiaj sztuczna inteligencja, weźmie się za poezję. Oj, może być ciekawie, a my na razie prozaicznie mówimy dzień dobry, jest 5 minut po siódmej i gramy wam AB.

0: panowie z Częstochowy w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Tilaw, 11 minut po siódmej, a teraz mamy wiadomości z Kielc i są to wiadomości niestandardowe, gdyż nie dotyczą ani majonezu, ani tego, że tam mocno wieje.
1: Powiało, ale nowoczesnością w Kielcach uruchomiono fontannę cezową. To jest niesłychanie precyzyjne urządzenie podające wzorzec czasu. Mhm. Fontanna cezowa zwiększa nasze możliwości w zakresie wyznaczania czasu urzędowego.
2: No i nie oszukujmy się, niespecjalnie wiemy, co to wszystko znaczy, ale bardzo nas to uspokoiło, bo jak ostatnio w Czarnobylu w powietrze leciał cez, to my piliśmy jod. Chcieliśmy tutaj przypomnieć. Teraz będzie Steve Winwood i Valerie. Jest 12 minut po godzinie 7, a wysłuchacie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry.

0: So Excited, Pointer Sisters i wielki złoty przebój pod tytułem I'm So Excited właśnie. Ta piosenka początkowo w ogóle, wyobraźcie sobie, nie spodobała się wydawcom i została w ogóle odrzucona, że jej nie będzie nagrana. I to jest dowód na to, że to, co się podoba panu albo panie od muzyki, nie musi się podobać uczniom i vice versa.
1: Dokładnie, 20 minut po siódmej, a za 10 minut krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje, czyli czas dla AI. Dzisiaj poprosimy sztuczną inteligencję o jakieś popisy literackie.
0: Posłuchajcie
1: koniecznie, co z tego wyjdzie. Polecamy się na dzień dobry.
2: Autopromocja.
3: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
2: Autopromocja.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroën.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
17: Reklama.

0: Słodkie zwoje w radiu Złote Przewoje.
1: Całkiem niedawno przetoczyła się przez Polskę burza po tym, jak nasza noblistka literacka Olga Tokarczuk przyznała się do używania sztucznej inteligencji.
2: My chcieliśmy sprawdzić, o co tyle szumu i czy w ogóle AI ma jakiekolwiek zdolności literackie. No więc AI-u, gdybyś miał być takim, dodajmy, współczesnym Mickiewiczem na przykład i napisać jeszcze raz scenę polowania z pana Tadeusza, to co byś napisał?
3: Na ten czas Wojski chwycił na pasku przypięty swój smartfon nowy, nie tani, rozdęty. Nacisnął ekran palcem, odblokował twarzą i zaczął kręcić filmik, jak się w knili parzą. Wzrok wytężył, kamerę zbliżył nadwątloną, gdy nagle z rzeki wyszło coś z paszczą ubłoconą. Wojski puścił telefon, krzycząc w leśne knieje:
4: Bober! Jakie bydle!
3: Co tu się dzieje?
1: No, rzeczywiście może lepiej, że literaturą zajmują się jednak ludzie. Krótkie zwoje, tylko w radiu Złote Przeboje. W każdy wtorek o stałej porze porannej.
0: Krótkie zwoje w radiu Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
4: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
5: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
15: Skoda.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Trzeba przyhamować na Zamkowej w Wolinie. Duży ruch na Grunwaldzkiej w Świnoujściu. Trwa 8. edycja rowerowej stolicy Polski, ogólnopolskiej rywalizacji miast i gmin promującej jazdę na rowerze. W województwie zachodniopomorskim w rywalizacji bierze udział 19 miast i gmin, więc na ulicach można spotkać sporo rowerzystów.
16: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj mamy taki temat do obgadania. Gdyby wasze życie było piosenką, jaki byłby jej tytuł? Pytamy, gdyż poniedziałek za nami, nadciąga ocieplenie, no i generalnie, ale w koło jest wesoło. Ale czy aby na pewno? 2244 i 3-0.
2: Gdyby nasze życie było piosenką, były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
3: Gdyby moje życie miało być piosenką, byłoby to: jestem wesoły Romek, mam na przedmieściu domek.
4: Luciola, Luciola, ktoś woła mnie poprzez wiatr.
5: Do tytułu piosenki powiedziałbym: chwilę trwaj.
6: Moja piosenka życiowa to oczywiście Niech żyje bal.
7: No tak, no tak. No ja w połowie czerwca jednak postawiłbym chyba na Zamki na piasku. A wy, gdyby wasze życie było piosenką, to jaki byłby jej tytuł? Dzwońcie pod numer 224430 albo napiszcie na poranek@złoteprzeboje.pl. A my za najlepszą propozycję obiecujemy złotą kawę porannego programu. 224430.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry śpiewała. Za 5 minut będzie 8. Trzeba do roboty, a ja tu siedzę i myślę, proszę Państwa. No jeden temat do rozmyślań zdejmiemy z głowy. Czego nam w najbliższym czasie zabraknie, o tym powie Paulina Nawrocka w wiadomościach.
1: To niestety może nam zabraknąć taniego paliwa, bo rząd podjął decyzję, że wygasza program ceny paliwa niżej. Akcyza ta obniżona już nie obowiązuje, ale jeszcze dzisiaj ceny niskie, więc tyle dobrze.
0: No też szczegóły w wiadomościach o 8. Polecamy się.
2: Autopromocja. W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
17: Nowy port kontenerowy z perspektywy mieszkańców i ich oczekiwań. Dostęp do plaży, komfort życia, korzyści dla Świnoujścia. O tym rozmawiamy z Elżbietą Jabłońską, wiceprzewodniczącą Rady Miasta.
16: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.

0: Policja poszukuje 19-latka, który podejrzewany jest o zabójstwo byłej partnerki, także 19-latki. Kobieta zginęła wczoraj wieczorem w Mszanie Dolnej. Poszukiwany to Kacper Wójtowicz. Policja opublikowała jego wizerunek. W okolicy, gdzie zginęła kobieta, rozstawiono punkty blokadowe na drogach. Trwają kontrole pojazdów, a teren jest monitorowany za pomocą dronów. Izrael krytykuje wstępne porozumienie administracji Donalda Trumpa z Iranem. Przeciwni umowie są politycy koalicji rządzącej i opozycji, którzy określają ją wprost jako katastrofę. Ze strony Jerozolimy słychać już zapowiedzi, że porozumienie między Teheranem i Waszyngtonem do niczego nie zobowiązuje. Widać to na południu Libanu, gdzie wieczorem doszło do kolejnej wymiany ognia między Hezbollahem a izraelskimi żołnierzami. Cezary Jaszczyk.
1: Bejrut poinformował o jednej ofierze śmiertelnej, pierwszej od ogłoszenia porozumienia, które miało zakończyć walki na wszystkich frontach, także w Libanie. Izraelskie media podają, że władze w Jerozolimie miały być wręcz zszokowane ogłoszeniem porozumienia, a premier Benjamin Netanyahu miał przeprowadzić dość napiętą rozmowę z amerykańskim wiceprezydentem J.D. Vance'em, w czasie której odmówił ograniczenia liczby izraelskich żołnierzy w regionie.
0: Rząd wycofuje się na razie częściowo z programu CPN obniżającego ceny paliw. Obniżka VAT-u będzie obowiązywać do 30 czerwca. Obniżka akcyzy wygasa dzisiaj, ale dziś ceny na stacjach na pewno nie wzrosną. Będą takie, jak resort ustalił wcześniej, czyli jeszcze gdy przepisy o obniżonej akcyzie obowiązywały. Zapłacimy nie więcej niż 5,97 za 95 i 6,37 za litr diesla. W punktach skupu brakuje truskawek, a to szczyt truskawkowego sezonu. Powodem jest pogoda, mówią plantatorzy z truskawkowego Zagłębia, z okolic Goławina na Mazowszu.
2: W tym roku nie urodzę. Są mokre, co już ma plamy, to i tak będzie wszystko.
3: Jak mówiliśmy, pogoda niesprzyjająca, deszcze, słońce.
2: No bo gniwio teraz.
0: Dlatego sezon na truskawki może zakończyć się jeszcze przed końcem czerwca.
4: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
5: W Świnoujściu wzmożony ruch utrzymuje się na Grunwaldzkiej, w Kamieniu Pomorskim ciasno na Mieszka I i Szczecińskiej. Trwają prace drogowe na drodze wojewódzkiej nr 103 na odcinku w rejonie Jatek i Świeżna. Już wkrótce ma się tam pojawić nowy asfalt. Na razie kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda w Wolinie.
2: W ostatnich dniach pogoda nas za bardzo nie rozpieszczała, ale to się zmieni. Z każdym dniem będzie coraz cieplej. W weekend poczujemy już wakacyjny klimat. Na Pomorzu Zachodnim temperatura wzrośnie do 30 stopni, ale niewykluczone, że zagrzmi. Dziś spokojnie w pogodzie, miejscami jeszcze pokapie z nieba. Poza tym zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wiatr silny i porywisty, będzie maksymalnie 20 stopni.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej pojawi się u nas kura czarna jak noc, a my sprawdzimy komu ona potrzebna i do czego.
2: No i po ósmej ogłosimy także początek przygotowań do Bożego Narodzenia. I nie, absolutnie to nie jest pomyłka, to są fakty. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, gra dla nas Ottawan, dokładnie 4 minuty po ósmej.

0: 11 minut po 8. Franz Gall dla nas zagrała w ten wtorkowy poranek. No i w naszym porannym programie wystąpią teraz niezłe jaja związane z kurą, ale nie jakąś tam zwykłą, no bo kury hoduje się także dla urody i to wyjaśni nam Paulina Nawrocka.
1: No, za jedną z najpiękniejszych ras uważana jest kura Ayam Ciamani. Pochodzi z Indonezji, a jej niezwykłość polega na tym, że wszystko ma totalnie czarne, nawet narządy wewnętrzne i krew. Za kurczaka Ayam Ciamani z rodowodem trzeba zapłacić bagatelka nawet 6 tysięcy złotych.
2: Wow. Jeśli mogę się wypowiedzieć, to się totalnie, proszę Państwa, nie opłaca, bo na grillu to nie ogarniesz, czy ciągle kurak surowy, czy już się spalił. A propos grilla, to teraz formacja Niezwykłych Schabów w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i wiadomość, że weekend zapowiada się pięknie i gorąco. 12 minut po 8 we wtorek.

0: Początek do najłatwiejszych nie należał, bo jej pierwsza płyta rozeszła się w nakładzie, uważajcie, 125 sztuk. No później jednak kariera nabrała... Sztuk, dokładnie, 125 sztuk. Później jednak kariera nabrała tempa, no i do dziś Sandra sprzedała łącznie 33 miliony płyt, a w radiu Złoty Przeboj na Dzień Dobry zagrała swój Złoty Przebój Maria Magdalena, dokładnie 18 minut po 8.
1: A gdyby wasze życie było piosenką, to jaki byłby jej tytuł? O to pytamy dzisiaj w naszym kąciku dyskusyjnym. Mamy temat w radiu Złote Przeboje. Macie jakiś dobry pomysł, to zadzwońcie pod 224430, bo już za 10 minut za najlepszy pomysł wręczymy złotą kawę naszego porannego programu. Polecamy się.
2: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny!
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
12: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
14: Skoda.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
18: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
19: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Ponieważ poniedziałek szczęśliwie za nami, ponieważ przyszłość maluje się w ciepłych barwach, to dzisiaj śmiało pytaliśmy od rana, gdyby wasze życie było piosenką, to jaki byłby jej tytuł? No to posłuchajmy.
2: Z racji tego, że w tym roku obchodzimy z żoną 30-lecie ślubu, to naszą taką wspólną piosenką byłoby Bo do tanga trzeba dwojga.
3: Gdyby moje życie miało być piosenką, to oczywiście nosiłoby tytuł 100 kroków.
4: Moje życie z tytułem piosenki, no po prostu nie mogę ci wiele dać.
5: Gdyby moje życie miało być piosenką, to by była piosenka elektryczny gitar, przewróciło się, niech leży.
6: Nie sądzicie, że życie jest tak zwariowane, a przy tym tak piękne, że może to być tylko jedna, jedyna piosenka. Jozus Bazi.
5: Gdyby piosenka była moim życiem, to byłaby to ta piosenka. To ja, typ niepokorny, nic nie wie, co we mnie tkwi.
7: No to za chwilę będzie w naszym słuchaczu tkwiła złota kawa naszego porannego programu, gdyż za ten głos wysyłamy ją w nagrodę. Za wszystkie śpiewające głosy dziękujemy, a jutro zastanowimy się, co z rzeczy, które zniknęły, mogliby nam przywrócić do życia, no oprócz kaucji za butelki naszej klasy.
1: Jeszcze jedno pytanie na koniec. To co teraz zagramy?
2: Bo do tanga trzeba dwojga.
1: I budka suflera jest minuta po 8:30.

0: Paula Abdul i jej Straight Up w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 22 minuty przed 9:00. A ponieważ mamy dzisiaj okazję, to po raz pierwszy w tym roku zagramy wam kawałek naszej ulubionej piosenki.
1: Po dwóch nutkach rozpoznaliśmy, że to Last Christmas, ale skąd ten Christmas się wziął w połowie czerwca, to wam wytłumaczymy już za kilka minut. Bądźcie z Radiem Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Autopromocja.
3: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w Radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już dziś po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Autopromocja.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
13: Skoda.
14: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Reklama.
6: Złote przeboje w drodze.
13: O tej porze te największe korki tworzą się w biurach przed ekspresami do kawy. To dobra pora na filiżankę czarnego napoju. Na drogach regionu wciąż spory ruch, ciasno w centrum Kamienia Pomorskiego. Przyhamować trzeba na Kopernika i Mickiewicza w Wolinie. Podróżując przez Świnoujście też nie będziecie sami na drodze.
6: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: naszych ulubionych 90. Wielki przebój zespołu Backstreet Boys, Everybody. Tak wam gramy 10 minut przed 9. A teraz państwa słuchaczy kochanych nieco zaskoczymy. Wiemy, że jeszcze nie ma wakacji, ale w niektórych branżach to normalnie już zima.
1: A i to nie jest żart. Otóż branża zabawkarska już ustaliła, jakie zabawki będą hitem w tegoroczne Boże Narodzenie. Podobno to mają być zabawki edukacyjne w dodatku dla całej rodziny, czyli takie, które sprzyjają wspólnym zabawom.
2: Czyli na przykład tablety. Dla dzieci tablety 11-calowe, a dla rodziców tablety na nadciśnienie. A teraz, proszę państwa, na uspokojenie. Urszula, na razie, bo do świąt jeszcze daleko. Malinowy Król za 9 minut 9.

0: Król w czasie truskawkowych żni. Za nami Urszula, a przed nami informacje bardzo poważne. Paulina Nawrocka i zapowiedź tego, co się będzie działo w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 9:00.
1: Poważne, bo zakończyły się dwie obławy, o których informowaliśmy już wcześniej. Wiemy od naszych reporterów o szczegółach tych wydarzeń i o tym między innymi w informacjach o 9:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Reklama.
9: Mamy dzisiaj wtorek i to jest 16 dzień czerwca, jest 9. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Paulina Nawrocka.
10: Obławy w Małopolsce i Białej Podlaskiej zakończone. Pary z 50-letnim stażem wciąż czekają na medale. I tajemnica numeru PESEL, jak się okazuje, nie wszyscy umiemy go odszyfrować. Koniec policyjnej obławy w Małopolsce. Jak nieoficjalnie udało się ustalić naszym reporterom, służby znalazły ciało poszukiwanego 19-latka. Młody mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojej byłej dziewczyny, także 19-latki. Młoda kobieta zginęła wczoraj wieczorem. Jej ciało odnaleziono w gminie Mszana Dolna w powiecie limanowskim. Policyjna obława zakończyła się także w Białej Podlaskiej. Tu także z nieoficjalnych źródeł wiemy, że

0: szybciej rozpatrzył te wnioski.
1: Kancelaria prezydenta zwłokę w rozpatrywaniu wniosków tłumaczy rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadających na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy. Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie, więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Tak wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania smartfon, mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka raportu.
2: Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
1: Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z portali społecznościowych. Nie wszyscy Polacy znają zawartość numeru PESEL. To, przypomnę, data urodzenia, cyfrowy kod konkretnej osoby, oznaczenie płci i cyfra kontrolna. Jednak przepytani przez firmę badawczą IMAS International uważają, że PESEL zawiera także miejsce urodzenia, oznaczenie Urzędu Stanu Cywilnego, a część jest przekonana, że numer zawiera też informacje o województwie, w którym posiadacz numeru jest zameldowany.
3: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. Żaden z poniedziałkowych meczów piłkarskich Mistrzostw Świata nie wyłonił zwycięzcy. Najpierw Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka 0-0, a później Urugwaj nie zdołał pokonać Arabii Saudyjskiej i mecz skończył się wynikiem 1-1. Najgłośniej z powodów pozasportowych było jednak o meczu Iranu z Nową Zelandią. W nim padł wynik 2-2, a Belgia zremisowała z Egiptem 1-1. Dziś natomiast pierwszy mecz na Mundialu poprowadzi Szymon Marciniak. Będzie to wieczorne spotkanie Francja-Senegal. Marciniak 4 lata temu prowadził finał Mundialu w Katarze.
3: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Wtorek w większej części kraju z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Najwięcej chmur na północnym wschodzie i tam przelotny deszcz. Po południu również burza. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 19 w centrum i 23 na zachodzie.
5: Dzień dobry. Po 9:00 sprawimy, że wakacje będą już naprawdę blisko i w dodatku będą nęciły dźwiękami i zaprosimy Was na koncert OMD.
6: No, dokładnie to powiemy, jak jeszcze dzisiaj, już za niecałe pół godziny zdobyć zaproszenia na koncert tej super grupy. To jest Radio Złote Przeboje. Dzień dobry, polecamy się we wtorek, 4 minuty po 9:00, gramy Wilki.

0: złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia w Warszawie. No będzie się działo głośno i bardzo przyjemnie się będzie działo. My was zapraszamy na koncert zespołu OMD i co najważniejsze, mamy dla was w radiu złote przeboje, bilety na to wydarzenie. Jeśli chcecie posłuchać takich dźwięków na żywo...
2: Chcecie? No to zgłoście się do naszej codziennej zabawy. Żeby zdobyć podwójne zaproszenie na OMD Summer of Hits, musicie wejść na złoteprzeboje.pl i tam w jak najciekawszy sposób rozwinąć skrót OMD. No może Orkiestra Młodych Dżdżownic albo Operatorzy Muzycznych Doznań.
1: Ale może być, chciałem tu wtrącić i owsianka, mortadela, dynia. Na przykład może być smacznie i spożywczo. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl i zabawnie rozszyfrujcie skrót OMD. A my nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert zespołu OMD do wygrania już dzisiaj o 9.30.
0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia w Warszawie supergrupa OMD zagra gorący wakacyjny koncert pod nazwą Summer of Hits. A my w Radiu Złote Przeboje mamy dla was złote bilety na to wydarzenie.
2: No ale, żeby je zdobyć, to na stronie złoteprzeboje.pl musicie zabawnie rozszyfrować skrót OMD, 3 litery OMD. No i dzisiaj wybraliśmy cudowny wpis słuchaczki Joli. Znamy słowa z opolszczyzny. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No to mów w takim razie, co według ciebie oznacza ten skrót OMD?
3: Dla mnie to jest ogromna magia dźwięku.
2: Pięknie, pięknie, czyli w tym, co panowie grają, jest jakaś magia, tak? Lubisz te kawałki?
3: Bardzo, to są przeboje mojej młodości.
2: No to cudownie, my za tę odpowiedź mamy dla ciebie złote bilety na koncert OMD w Warszawie. Bla, brawo jest. Dla ciebie! Brawo.
0: Wygrywasz złoty bilet.
3: Super, bardzo dziękuję.
2: Brawo dla Joli, znamy słowa.
1: No to miłego koncertu życzymy, a już jutro znów ktoś z was dostanie od nas podwójne zaproszenie na koncert OMD w Warszawie. Nie czekajcie, tylko wejdźcie na złoteprzeboje.pl i walczcie o złote bilety.
0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kończysz remont lub budowę? Prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroën.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Reklama.

0: defunto.
1: Juanes w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i La Camisanera, czyli to była piosenka o czarnej koszuli. Gdyby ktoś miał ochotę, to zalecamy pośpiech, gdyż z końcem tygodnia, kiedy o czernie zacznie opierać się gorące słońce, to zrobi się naprawdę nieznośnie upalnie. Zapowiedzią dobrej pogody na weekend. Żegnamy się, ale tylko do jutra.
2: Poniedziałek już dawno za nami. Wtorek obudzony do weekendu coraz bliżej i pięknie Wam dziękujemy za ten wtorkowy poranek. Paulina Nawrocka, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, kłaniamy się nisko, zapraszamy na jutro. No i witamy w studiu Gosię Kościelnie.
3: Dziękuję bardzo panie i panowie, dziękuję za ten poranek i teraz zapraszam, tak zmysłowo się powitamy przepiękną piosenką z zamszowym głosem. Tak mi się zawsze, może aksamitny głos Sade kojarzy. Na dzień dobry, Smooth Operator.

0: Przepięknie płynie ten wielki przebój z 1984 roku w wykonaniu Sade o każdej porze. A teraz już za 4 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy, posłuchajmy je razem.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert. Expert.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Duży wybór?
9: Jest.
8: Projekt?
9: Jest.
8: Szybka dostawa towaru?
9: Jest.
8: Wszystko jest.
9: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
8: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
9: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
8: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
9: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
8: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
13: Wiadomości z Wolina.
14: Iwona Wyciślok, zapraszam. Zachodniopomorski sanepid rozpoczął przedwakacyjne kontrole nadmorskiej gastronomii. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w barach, restauracjach i kawiarniach. O szczegółach Miłosz Gocłowski.
15: Co roku w sezonie wakacyjnym nad morzem dochodzi do kilku albo nawet kilkudziesięciu zatruć pokarmowych. By zminimalizować ryzyko, kontrolerzy jadą nad morze wszystkiego przypilnować. Kontrole potrwają do końca września.
14: Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Bolesława Chrobrego, Uzdrowiskowej i Zdrojowej w Świnoujściu. Głos w sprawie przyszłości tego terenu należy m.in. do mieszkańców. Uwagi i opinie można zgłaszać do 12 lipca. Można grać nawet po zmroku. Na boisku na Warszawie przy ulicy Białoruskiej pojawiło się nowe oświetlenie. Jest też nowe ogrodzenie, które oddziela trybuny od bieżni i płyty boiska. Inwestycja kosztowała niespełna 100 tysięcy złotych. Teraz to wszystko. Kolejna porcja informacji z regionu. Za godzinę.
13: Radio Złote Przeboje.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku

0: Producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: A teraz wchodzimy sobie we wtorkowe przedpołudnie z uśmiechem i największymi przebojami lat 80. i 90. Zaczniemy po francusku, a potem przechodzimy sobie do zespołu. Aha!
3: Radio Złote Przeboje!
2: Gosia Kościelniak, dzień dobry.

oczach to słońce, które wiecznie świeci w telewizji i aha. Zawodów, prac, rodzajów mamy mnóstwo. Wykonujemy przeróżne prace, a ciekawych i nietypowych zawodów także nie brakuje. Na przykład nie wiem, czy słyszeliście, że jest taki zawód profesjonalna syrenka. No, brzmi ciekawie. Pokazy pływania z ogonem syreny to na przykład w Stanach Zjednoczonych jest całkiem popularne i nieźle płatne zajęcie do $250 za godzinę. W Polsce nie ma jeszcze profesjonalnych syrenek, przynajmniej nie zostało to zgłoszone. Jeśli gdzieś widzieliście, to dajcie znać. Ale niektóre baseny oferują zajęcia dla dzieci z tak zwanego mermaidingu, czyli takiego syrenkowania. Ten termin się nawet doczekał własnego hasła na Wikipedii. I pytam was dzisiaj, jaką najdziwniejszą, nietypową pracę przyszło wam wykonywać w życiu, jakąś ciekawą, dziwną. Są ciekawe opowieści, już kiedyś kilka osób mówiło o swoich przygodach tego typu na antenie Radia Złote Przeboje. Za najciekawszą odpowiedź oddam z przyjemnością torbę lnianą z limitowanej edycji. Telefon 224430. Jaką najdziwniejszą, nietypową pracę przyszło wam wykonywać w życiu?

Pain? No, I can't.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Reklama.

Radio Złote Przeboje jest 10.30. Przed nami Alan Parsons i jego projekt muzyczny. Jeszcze jako 17-latek Alan dostał pracę w londyńskim oddziale wytwórni EMI, a polegała ona na powielaniu zarejestrowanych wcześniej taśm. Najpóźniej zaczął się uczyć obsługi profesjonalnych magnetofonów, co w pewnym momencie zaprowadziło go do słynnego studia Abbey Road. I tam miał okazję spotkania ludzi, którzy zajmowali się nagrywaniem największych gwiazd. Przysłuchiwał się pracy arcymistrzów, czasami rzucał jakieś uwagi. No i musiały być wyjątkowo trafne te uwagi, bo zaproponowano mu funkcję asystenta inżyniera dźwięku, więc przynosił herbatkę, przynosił ciasteczka. No i szkolił się, jak nagrywać, jak produkować piosenki. Pomagał w sesjach, które przyniosły rockowy album wszechczasów, czyli Abbey Road Beatlesów. Tak zaczynał Alan Parsons, a potem stworzył własny zespół, wyjątkowo pięknie grający. No a dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając, największe przeboje lat 80. i 90. rozdzielamy sobie rozmowami o ciekawych pracach, jakie przyszło Wam w życiu wykonywać. Podzielcie się z nami 22 44 30. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. A teraz już The Alan Parsons Project.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed Międzynarodowym Dniem Sushi przyjrzymy się temu tradycyjnemu japońskiemu daniu.
1: Powiemy, jakie wartości odżywcze ma ta popularna w Polsce potrawa.
2: Sprawdzimy też, czy dzieci mogą jeść sushi.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, 1,50 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit

0: liczy się zwinność i precyzja. Poprzestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Kaufland jest!
14: Już 4 kategorie z laurą klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
15: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: minuta, nie zając.
1: Zawodów mamy mnóstwo, wykonujemy przeróżne prace, ciekawych i nietypowych zawodów nie brakuje. Kolejny przykład. No, horrory i thrillery to są jedne z najbardziej popularnych gatunków filmowych. Można więc wybrać się na jakąś wycieczkę ciekawą, na przykład do nawiedzonego domu, albo zostać przewodnikiem paranormalnych atrakcji. Co robisz w życiu? Jaki jest twój zawód? Jestem przewodnikiem wycieczek paranormalnych. Ciekawe, dzwonicie.
2: Dzień dobry. Moja praca najciekawsza wyglądała następująco. Pracowałem w sezonie przy selekcji zbóż. Szło się z tak zwanym pistoletem, selektorem i było pole ze zbożem, na przykład pszenicę się wyrywało, skręcało i pod nogi wstrzykiwało się płyn ze selektora, następnie szło się dalej. I tak przez 8 godzin. Pozdrawiam, Wojciech.
1: No, skomplikowane, podziwiam, to brzmi ciekawie i egzotycznie trochę. Jaką najdziwniejszą, nietypową pracę przyszło wam wykonywać? Za najciekawszą odpowiedź oddam z przyjemnością po 12 torbelnianą Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Telefon 22 44 i 30. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: To był 89 rok. W Polsce wtedy działo się dużo rzeczy. Mieliśmy zupełnie inny rodzaj muzyki, a tymczasem Snap wypuścił właśnie ten przebój The Power. Za 3 minuty będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radio Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Reklama.
10: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
7: Wiadomości z Wolina.
11: Iwona Wyciślok, zapraszam. W najbliższy piątek otwarta zostanie nowa jednostka ratowniczo-gaśnicza w Międzyzdrojach. Została wybudowana przy ulicy Nowomyśliwskiej, a szczegóły zna Justyna Rudzka.
12: Nowoczesny kompleks obejmuje budynek strażnicy, główną halę garażową na 5 pojazdów, część magazynowo-warsztatową z myjnią dla wozów oraz wielofunkcyjny plac do ćwiczeń. Jest też duże zaplecze socjalne.
11: Koszt inwestycji to 23 miliony złotych. Blisko 10 milionów złotych kosztowały dwa duże projekty zrealizowane przez miejskie przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wolinie. Wybudowano nowe odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zmodernizowano przepompownię i oczyszczalnię ścieków, a także zamontowano dwa zbiorniki retencyjne na stacji uzdatniania wody. Rejsy testowe wypadły pomyślnie, więc można uruchomić regularne połączenia. 27 czerwca rusza tramwaj wodny na trasie Świnoujście-Trzebież-Nowe Warpno. Z Trzebieży będzie można popłynąć również do Stepnicy i Szczecina. Lekarze rezydenci już wkrótce będą mogli pracować w Świnoujskim Szpitalu, a szczegóły za godzinę.
7: Radio Złote Przeboje.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Pogoda w Wolinie.
11: Już tylko kilka dni do pierwszego dnia lata. Nie tylko w kalendarzu, ale i za oknem lato pojawi się już w weekend. Na termometrach w Świnoujściu czy Kamieniu Pomorskim zobaczymy nawet 30 stopni. Dziś maksymalnie 20 stopni pokażą termometry na Pomorzu Zachodnim. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie spadnie jeszcze trochę deszczu.

właśnie, kto przyjaźni prawa zna. Już od pierwszych momentów spędzonych wspólnie w studiu nagraniowym Michael Jackson i Paul McCartney, bo teraz oni przed nami, świetnie się dogadywali, dopełniali się muzycznie. Paul McCartney sprawował pieczę nad melodiami, a Michael Jackson co chwilę podrzucał nowe pomysły na teksty. Szybko stworzyli wstępną wersję utworu Say, Say, Say, który przed nami teraz w Radiu Złote Przeboje. Niedługo zawitał ten utwór na szczycie amerykańskiej listy przebojów i zyskał miano ponadczasowego hitu. Muzycy wydawało się, że stali się prawdziwymi przyjaciółmi McCartney i Jackson. A legendarny basista The Beatles zaczął traktować młodszego kolegę, czyli Jacksona, jak brata. Udzielał mu wielu wskazówek związanych z showbiznesem i prowadzeniem swojej kariery. Skupiał się w tych rozmowach przede wszystkim na radach dotyczących praw do nagrań. I to właśnie przy okazji jednej z takich rozmów, Michael Jackson rzucił niespodziewanie: któregoś dnia kupię twoje piosenki. Paul McCartney nie spodziewał się, że słowa Jacksona wreszcie się ziszczą i że przyjaźń skończy się w sposób dość gwałtowny w związku z tym, ale wspólna piosenka została.

0: Robota nie zając.
1: Wtorkowe przedpołudnie. Dzielicie się dzisiaj na antenie Radia Złote Przyboje w naszym cyklu Robota nie zając nietypowymi zajęciami, jakie przyszło Wam wykonać w Waszej pracy.
2: Pracowałam kiedyś jako housekeeper w Londynie i opiekowałam się również dzieciaczkami, ale przy okazji robiłam też pranie. Kiedyś któregoś dnia wywieszałam bieliznę moich szefów i tak się zastanawiałam, w jakiej pracy można prać bieliznę szefa. Otóż można.
3: Nietypowe zadanie, które miałam do wykonania, było wykonanie kostiumu dla psa, który występował w reklamie. Bardzo mnie zaskoczyło ta po prostu propozycja. Podołałam temu zadaniu, także dwie strony były zadowolone z efektów.
1: Uszycie kostiumu dla psa, który występuje w reklamie. No... Trudno będzie to przebić, naprawdę wspaniałe. Pozdrawiam serdecznie. Za najciekawszą odpowiedź oddam z przyjemnością torbę lnianą Radia Złote Przyboje z limitowanej edycji na pamiątkę tego dnia. Telefon 224-430. Jaką najdziwniejszą, nietypową pracę przyszło Wam wykonywać? Można też napisać robota@złoteprzyboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert,
2: dalej masz. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
4: Nowy port kontenerowy z perspektywy mieszkańców i ich oczekiwań. Dostęp do plaży, komfort życia, korzyści dla Świnoujścia. O tym rozmawiamy z Elżbietą Jabłońską, wiceprzewodniczącą Rady Miasta.
3: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Duży wybór?
12: Jest.
11: Projekt?
12: Jest.
11: Szybka dostawa towaru?
12: Jest.
11: Wszystko jest.
12: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
11: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
12: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
11: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
12: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
11: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Reklama.

saksofon, to właśnie Baker Street, ten utwór, który kończy się w Radiu Złote Przeboje, zapoczątkowało długą modę na solówki saksofonowe w muzyce. Wielu słuchaczy skupia się podczas słuchania tego przeboju właśnie na tej linii hipnotycznego saksofonu. Po premierze tej piosenki w 1978 roku, to się wydarzyło w Wielkiej Brytanii, Baker Street wspięło się błyskawicznie na pozycję numer 3 na liście przebojów. Na pierwszym miejscu znajdował się wtedy hit Kate Bush, na drugim przebój Blondie. W Stanach Zjednoczonych piosenka twardo trzymała się na drugim miejscu przez 6 kolejnych tygodni. No ale fani byli zachwyceni, artyści też. Oczywiście przebój tego kalibru był nie tylko zachętą do wypróbowania saksofonów w licznych nowych kompozycjach, ale też przez lata stał się wyzwaniem dla gwiazd rocka, bo wykonanie dobrego coveru Baker Street to jednak było i jest spore wyzwanie. Radio Złote Przeboje, daj do. I didn't hear.

0: Demona i ostatni pocałunek, ostatni tego przedpołudnia, bo już za 4 minuty będzie 12. Wiadomości w Radiu Złote Przeboje z naszego miasta i naszej okolicy, a potem już przejdziemy sobie do wtorkowego popołudnia, więc zostańcie z nami, posłuchajmy razem wiadomości. Potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar.
3: Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Duży wybór?
11: Jest.
10: Projekt?
11: Jest.
10: Szybka dostawa towaru?
11: Jest.
10: Wszystko jest.
11: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
10: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
11: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
10: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
11: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
10: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
0: Reklama.
14: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Wolina.
15: Iwona Wyciślok, zapraszam. Lekarze rezydenci już wkrótce będą mogli pracować w Świnoujskim Szpitalu. Wczoraj podpisane zostało porozumienie między placówką a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie. Dzięki tej współpracy lekarze odbywający specjalizację będą mogli wybierać Świnoujście jako miejsce realizacji swoich 6-miesięcznych staży. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach, mówi Renata Opiela z zachodniopomorskiego sanepidu.
16: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
15: Kontrole potrwają do końca września. 20 czerwca ruszają dyżury ratowników na plażach w Świnoujściu. Na początku zadbają o bezpieczeństwo wypoczywających na centralnym odcinku kąpieliska. Od 27 czerwca ratownicy będą obecni na wszystkich kąpieliskach. Będą pełnić dyżury codziennie w godzinach od 10 do 17.
1: Radio Złote Przeboje.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda w Wolinie.
15: W ostatnich dniach pogoda nas za bardzo nie rozpieszczała, ale to się zmieni. Z każdym dniem będzie coraz cieplej. W weekend poczujemy już wakacyjny klimat. Na Pomorzu Zachodnim temperatura wzrośnie do 30 stopni, ale niewykluczone, że zagrzmi. Dziś spokojnie w pogodzie, miejscami jeszcze pokapie z nieba. Poza tym zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wiatr silny i porywisty, będzie maksymalnie 20 stopni.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
17: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: No i mamy już popołudnie wtorkowe, albo dopiero, zależy jak szybko dzisiaj Wam czas płynie w pracy lub poza nią. Prawie 2:02. Gosia Kościelniak, zapraszam, to jest Radio Złote Przeboje. Za kilka chwil podsumujemy sobie nasze dzisiejsze rozmowy z cyklu Robota nie za.

0: Robota nie zając.
1: Otóż to, dlatego dzisiaj sobie gawędzimy pomiędzy największymi przebojami lat 80. i 90. Pracujemy w przeróżnych zawodach. Różnymi zajęciami w życiu mieliśmy do czynienia. Dzisiaj między największymi przebojami lat 80. i 90. umilaliśmy sobie dzień opowiadaniem o tym, jakimi to dziwnymi rzeczami czasem w życiu przyszło nam się zajmować. No i mamy kolejny taki przykład, kolejną taką rzecz. Posłuchajcie.
2: Chciałam tutaj się pochwalić, iż pracowałam, uwaga, jako tester karmy dla zwierząt. Praca polegająca na próbowaniu, smakowaniu psiej i kociej karmy, aby ocenić jej konsystencję, zapach i jakość przed trawieniem do sklepów. Proszę sobie wyobrazić, że przez miesiąc nie mogłam na tą karmę później patrzeć. Pozdrawiam serdecznie cały zespół.
1: My też mocno pozdrawiamy. Szczerze mówiąc, myślałam, że tylko koty i psy testują taką karmę, a potem siedzą jak jury za stołem, podnoszą łapy z numerkami od 1 do 10 z oceną smaków. Oczywiście żartuję. Dla ciebie dzisiaj torba lniana z radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Dziękuję bardzo i dziękuję za wszystkie telefony. Życzę nam wszystkim dobrego dnia w pracy.
0: Robota nie zając.

0: dostosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
12: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.

tym tygodniu kolejne przyjemności muzyczne dla Was, bo oto do Polski przyjeżdża zespół OMD, co już wiecie, i mamy dla Was podwójne bilety na ten koncert. Codziennie złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Summer of Hits, to będzie 24 sierpnia. Na czym polega zabawa? Otóż na tym, żebyście rozwinęli po swojemu skrót tych trzech liter OMD według własnego pomysłu i własnej kreatywności. Oczywiście używając tylko trzech słów. Nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi. Czekamy na zgłoszenia na naszej stronie złoteprzeboje.pl i zadzwonimy jutro do kogoś z Was, jutro rano, tak jak się to stało także dzisiaj. A potem z tymi, którzy otrzymają złoty bilet od Radia Złote Przeboje na koncert OMD, spotkamy się na tym koncercie.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money!
16: Cherry Money?
15: Nowy

0: kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

Berlin i Take My Breath Away. Pierwsza współpraca Terry Nunn, czyli wokalistki z grupą Berlin, nie trwała długo, bo po zaledwie 2 latach piosenkarka opuściła skład na rzecz spróbowania swoich sił jako aktorka. No ale przed kamerą młodej gwieździe nie powodziło się tak dobrze jak na estradzie. No i ostatecznie powróciła do kolegów z zespołu Berlin i skupiła się na pielęgnowaniu wokalnego talentu. Szybko okazało się to naprawdę słuszną decyzją. Z Terry Nunn w składzie zespół Berlin zaczął osiągać coraz większe sukcesy, a największym z nich było oczywiście wydanie tego przeboju Take My Breath Away. Wykorzystano go w filmie Top Gun z 1986 roku. No i potem po raz kolejny odeszła z zespołu Berlin, żeby zacząć solowe działania. W Radiu Złote Przeboje, Big Mountain.

0: gorączka sobotniej nocy, Night Fever i Bee Gees, a teraz mamy delikatną gorączkę wtorkowego, wczesnego popołudnia, czyli właściwie gorączki nie ma, bo we wtorek po południu, to tak wiecie, po prostu spokojnie. Za 6 minut 13 i wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
5: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: i oddaj głos już dziś. Reklama.
1: Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
2: Maja Chwalińska z dziką kartą zagra w Wimbledonie w turnieju głównym. Paliwo w górę, zwłaszcza benzyna, za chwilę ceny maksymalne w środę. Wrócimy też do strzelniny w Białej Podlaskiej. Marcin Krzemiński. Na początek Maja Chwalińska, która zagra od razu w turnieju głównym w Wimbledonie. Niespodziewana wicemistrzyni wielkoszlemowego French Open dostała właśnie od organizatorów turnieju w Londynie tak zwaną dziką kartę. To oznacza, że Maja nie będzie musiała przechodzić kwalifikacji, a to nie było pewne, bo zgłoszenia do imprezy w Londynie zakończyły się, zanim jeszcze Maja dotarła do finału w Paryżu i awansowała aż na 21. miejsce w rankingu WTA. Zmagania na kortach Wimbledonu ruszają 29 czerwca. Teraz ważne informacje dla kierowców. Minister energii ogłosił ceny paliw maksymalnych na jutro. No i będzie niestety drożej niż dziś. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 10 groszy. To wzrost o 13. 98 6,75 to aż 23 grosze więcej. Najmniej zdrożeje olej napędowy do 6,44, czyli o 7 groszy. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Do tej pory żaden z nich nie usłyszał zarzutów. Poszukiwania samego sprawcy lub sprawców zabójstwa cały czas trwają. Służby potwierdziły już tożsamość ofiary. To 44-letni rosyjski satyryk, który kilka lat temu wyemigrował do Polski w obawie przed represjami. Był bowiem krytykiem rosyjskich władz, w tym Władimira Putina. Cezary Jaszczyk.
3: Śledczy weryfikują teraz różne hipotezy w sprawie zabójstwa, ale rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak, pytany o to, czy mogła to być egzekucja, nie pozostawia wątpliwości.
4: Do mężczyzny, który przebywał na chodniku, podszedł inny mężczyzna, oddał 3 strzały z tyłu, następnie po upadku tego mężczyzny podszedł do niego i oddał kolejne 2 strzały. No wnioski chyba nasuwają się same, ale to jest, ja jestem zobligowany do opierania się na faktach, a nie na domysłach.
3: W Białej Podlaskiej zlikwidowano już policyjne posterunki na drogach wyjazdowych z miasta, ale poszukiwania sprawcy nadal trwają.
2: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani również funkcjonariusze ABW. Dwie osoby zatrzymane podczas sesji absolutoryjnej Poznańskiej Rady Miasta po tym, jak prezydenta obrzucono prawdopodobnie tortem.
5: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jeszkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim.
2: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Obrady już zostały wznowione. Dziś miejscy radni decydują o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania prezydentowi miasta Jackowi Jaśkowiakowi. Na tegoroczny wakacyjny urlop większość z nas chce przeznaczyć od 2 do 4 tysięcy złotych. Wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Autorzy badania poinformowali, że łącznie 63% ankietowanych planuje w tym sezonie wakacyjny wyjazd. Najczęściej będą to krótkie urlopy. Ponad 30% deklaruje, że potrwają maksymalnie 7 dni.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Dzisiaj zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. W północno-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a na Podlasiu i Suwalszczyźnie możliwe burze. 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum Polski, do 23 w Katowicach i Wrocławiu. Wiatr mamy słaby i umiarkowany, ale porywisty. Dzień dobry, wtorkowe popołudnie trwa, 2 minuty po godzinie 13:00. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. specjalnie dla Was. No to teraz po podróży.

Madonna brzmiała tak w roku 1984, a brytyjski tabloid Daily Mail opublikował informacje sugerujące, że Madonna rozpoczęła przygotowania do nowej światowej trasy koncertowej. Te doniesienia należy traktować z ostrożnością. Nie padają w nich żadne konkrety, ale według gazety Madonna nie zamierza zwalniać tempa, mimo zbliżających się 68 urodzin. Źródła twierdzą, że wokalistka planuje powrót na scenę i rozważa występ na największych brytyjskich obiektach, w tym na stadionie Wembley. I rzekomo też Madonna ma być zajęta intensywnymi próbami przed występem na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej i to ma się odbyć 19 lipca. No, pożyjemy, zobaczymy. Radio Złote Przeboje, takie są plotki, a teraz The Calling.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed Międzynarodowym Dniem Sushi przyjrzymy się temu tradycyjnemu japońskiemu daniu.
1: Powiemy, jakie wartości odżywcze ma ta popularna w Polsce potrawa.
2: Sprawdzimy też, czy dzieci mogą jeść sushi.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

Przepiękna melodia Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams z roku 87, a przed nami Cher, która przez kolejne lata konsekwentnie udowadniała, że moda to jest dla niej wyłącznie narzędzie wyrażania siebie. Zawsze mówiła, że lubi to, co lubi i nie obchodzi jej, co jest modne. Trzeba nosić to, co dobrze leży na twoim ciele, powiadała, i nie ma znaczenia, jak bardzo jesteś na czasie, jeśli wyglądasz fatalnie. Cher nie zamierza się też poddawać presji wieku. Mówi, że nie wierzy w to gadanie, że jak osiągniesz pewien wiek, to musisz ściąć włosy na krótko albo przestać coś robić. Myśli, że będzie nosić swoje rzeczy tak długo, jak będzie się w nie mieścić. Na Met Gala miesiąc temu 80-letnia Cher przyszła w tiulu i skórzanej kurtce i wygląda oczywiście zjawiskowo. Radio Złote Przeboje.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
3: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
4: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. Jantar Senior.

0: Lidl i oddaj głos już dziś.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Marian?
7: Mm.
6: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Reklama.

0: dziękuję wam bardzo za dziś, bo to był bardzo przyjemny kawałek wtorku. I tak się zastanawiam właśnie, jak wy w swojej pracy mijacie się z kimś, kto właśnie przychodzi, a ja właśnie wychodzę, to podajecie sobie dłonie, czy co? Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień
0: bo
1: dobry.
0: My jak się dzisiaj na przykład możemy...
1: Pod warunkiem, że praca jest zmianowa.
0: No wiesz, tak,
1: to
0: no.
1: Nie we wszystkich
0: pod
1: wypadkach.
0: Warunkiem,
1: tak
0: ale
1: jest,
0: u nas
1: oczywiście.
0: Nie jest zmianowa, u nas zawsze ktoś jest.
1: U nas zawsze ktoś
0: każda zmiana
1: jest. I teraz się tym tortem wtorkiem podzielimy. Gosia swój kawałek ma już skonsumowany, ja teraz ten z wisienką na tym torcie. Także no zapraszamy, na pewno będzie pysznie. To ja mogę serdecznie obiecać w imieniu swoim i Barego Manilowa.
0: Ale jakie to jest ładne, tort

0: Katrina and the Waves w Radiu Złote Przeboje, w którym powiemy za moment, że zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy. Szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
12: Tu Radio Złote Przeboje. Jest wtorek, 16 czerwca. Posłuchajmy wiadomości.
13: Uwaga rodzice, za chwilę ważna data dotycząca 800+. Potem premier o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w Polsce i radość w sztabie Mai Chwalińskiej. A chodzi o dziką kartę. Marcin Krzemiński. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+, na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnią formalności, stracą część pieniędzy. Agnieszka Wynarska.
14: Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca, przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
15: Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
14: Rodzic, który złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec. Wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mogą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji.
13: Prokuratura w Nowym Sączu potwierdza, że odnalezione rano na terenie gminy Mszana Dolna ciało należy do 19-letniego Kaspra W., poszukiwanego w związku z zabójstwem swojej byłej partnerki. Jak informują śledczy, w sprawie samobójczej śmierci mężczyzny wszczęte zostanie odrębne śledztwo. To bardzo dobry ruch. Polska nie może w tej sprawie czekać, mówił premier Donald Tusk o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w naszym kraju. Rząd chce przyjąć się w tej sprawie specjalną uchwałę.
16: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
13: Mówił premier. Przygotowania do uruchomienia stałej amerykańskiej bazy w Polsce były tematem dzisiejszego posiedzenia Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w czasie wizyty w USA miał usłyszeć prezydent Karol Nawrocki. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagrała w Wimbledonie bez kwalifikacji. Dziś przyszło potwierdzenie z Londynu, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
17: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Maji i dla jej trenerów na przygotowanie.
13: Chwalińska po dotarciu do finału French Open awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. Dzika karta dla Maji oznacza, że w sumie w Londynie zagra 6 Polaków, także Magdalena French, Magdalinet, Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i broniąca tytułu Iga Świątek. Polscy wyznawcy islamu rozpoczęli diś 1448 rok według kalendarza księżycowego. Oparty na fazach księżyca, kalendarz bierze swój początek od

Brian Wilson, twórca Beach Boysów, na niemal 15 lat trafił pod opiekę psychologa, który czerpał korzyści z jego choroby. Bliscy oskarżali lekarza o przejęcie kontroli nad Wilsonem. Podporządkował go całkowitej swojej stałej obecności i pobierał coraz wyższe opłaty. Ostatecznie w grudniu 76 roku został zwolniony przez menadżera The Beach Boys po tym, kiedy zażyczył sobie podniesienia honorarium z 10 do 20 tysięcy dolarów. Ostatecznie rocznie miał pobierać od Wilsona nawet 430 tysięcy dolarów. To straszne.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl.

0: ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiska w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

Największe przeboje lat 80. i 90. i Tina Turner na naszej antenie. A wyobraźcie sobie jej współpracę, powiedzmy, z duetem Pet Shop Boys. To by było coś, prawda? Otóż nie ma co sobie wyobrażać, bo Tina Turner i Pet Shop Boys współpracowali muzycznie. Brytyjczycy napisali i wyprodukowali dla królowej rock'n'rolla utwór Confidential. Piosenka znalazła się na jej albumie Wildest Dreams w 96 roku. Polecam serdecznie. A teraz już panowie z Pet Shop Boys. No bo co? No bo u mnie to w ogóle tylko najfajniejsze gwiazdy. Baby,

0: To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90. Yes. Come on.
1: Martinez, you ready, girl?

0: autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: A jutro mamy pytanie, na które odpowiecie śpiewająco.
3: Gdyby Wasze życie było piosenką, jaki byłby jej tytuł?
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
5: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
8: Nowy port kontenerowy z perspektywy mieszkańców i ich oczekiwań. Dostęp do plaży, komfort życia, korzyści dla Świnoujścia. O tym rozmawiamy z Elżbietą Jabłońską, wiceprzewodniczącą Rady Miasta.
7: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
9: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
10: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
0: Reklama.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Savage, jedna z najjaśniej błyszczących gwiazd Italo Disco, lubi czasem zrobić muzyczny skok w bok i na przykład dla własnej przyjemności pograć sobie trochę jazzu. I bardzo słusznie, tylko kto by to przypuszczał, prawda? Dla waszej przyjemności na naszej antenie wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90. i grupa Backstreet Boys teraz.

0: Shaky Stevens, Bonnie Tyler i takie duety kochamy w Radiu Złote Przeboje i w tej kwestii się też nic nie zmienia, jak również w tej kwestii, że poza największymi przebojami lat 80. i 90. na naszej antenie również tylko sprawdzone wiadomości. W tych o 15:00 między innymi o fatalnym samopoczuciu polskich nauczycieli. Z czego wynika? O tym u nas już za moment.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Sponsorem programu był Ekoserwis, odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43, www.eko-serwis.com.pl.
2: Reklama. Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele Ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą wszystkie paluszki Beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Reklama.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
13: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorek. Jest 16 czerwca. Pora na wiadomości.
14: Fatalne samopoczucie nauczycielicy piątej chce odejść z pracy. Zmierza do końca pakiet CPN, wkrótce rządowa decyzja w sprawie VAT-u. Za chwilę też o kompletnie pijanym kierowcy karawanu. Marcin Krzemiński. Według badaczek z Uniwersytetu Warszawskiego aż 82% nauczycieli deklaruje chroniczne zmęczenie, a ponad 20% myśli o odejściu z pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego pogarszającą się kondycję psychiczną nauczycieli wiąże przede wszystkim z niskimi wynagrodzeniami, stresem i malejącym prestiżem zawodu. Ben O'Connor.
15: Według 1800 nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, problem przemęczenia dotyczy całej grupy zawodowej, mówi autorka badania, profesor Małgorzata Żydko z Uniwersytetu Warszawskiego.
16: Co jest najbardziej obciążające, to są czynniki systemowe. Związane z warunkami pracy, z takim brakiem uznania dla nauczycieli.
15: Ministerstwo Edukacji z raportu powinno wyciągnąć wnioski, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
17: Mamy do czynienia z tak istotnymi elementami, jak chociażby liczebność dzieci w klasach, czy liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych. To jest oczywiście poprawa warunków wynagradzania nauczycieli.
15: Wśród proponowanych rozwiązań jest zapewnienie nauczycielom superwizji, na której mogliby konsultować problemy, jakich doświadczają w pracy.
14: Zmieniamy temat. Wstrzymany ruch pociągów między Lublinem a Przeworskiem. To o pośmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Pszczelej w Lublinie. Przewoźnikom PKP zaleciło uruchomienie komunikacji zastępczej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Naczelna Izba Lekarska prowadzi postępowanie w sprawie patomorfolog Magdaleny H. Lekarce, która podejrzana jest o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem, grozi nawet dożywotnie wydalenie z zawodu lekarza. Kobieta jest w areszcie za popełnione czyny. Grozi jej karnie do 12 lat więzienia. Niższa akcyza na paliwa już nie obowiązuje, a za jakiś czas będzie decyzja w sprawie VAT-u, zapowiedział premier Donald Tusk. Pakiet CPN częściowo wciąż działa. W jego ramach codziennie ustalone są stawki maksymalne na stacjach paliw. Pakiet łagodził gwałtowny wzrost cen ropy związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W dużej mierze sfinansują go firmy paliwowe dzięki podatkowi od nadzwyczajnych zysków. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął dziś rząd. A ja przypomnę, że zgodnie z pakietem CPN jutro maksymalnie za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł 10 groszy, a za olej napędowy 6,44. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. 51-latek po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
11: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
14: Pojazd został namierzony, zatrzymano kierowcę. Karawan natomiast odebrał inny, trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej. Jego pijanemu koledze grozi grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wolinie?
19: Iwona Wyciślok, zapraszam. Od 26 do 28 czerwca potrwają tegoroczne Świnoujskie Dni Morza. To 3 dni muzyki i zabawy nad Bałtykiem w programie konkursy z nagrodami, animacje dla

0: aby poznać autora, porozmawiać o jego twórczości, inspiracjach oraz kulisach powstawania książek. To spotkanie w czwartek o 17.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
2: Od 15 stopni na wybrzeżu przez 19 w centrum do maksymalnych 23 na zachodzie i na południu. Deszczowo w całej północno-wschodniej części Polski, na Suwalszczyźnie i na Podlasiu może zagrzmieć. O fryzurach z lat 80., które wracają w wielkim stylu, o miłości do Lionela Richiego i o kilku innych równie ważnych rzeczach pogadamy o 15.30 z Marzeną Rogalską, która jest z nami już tylko w tym tygodniu przed wakacyjną przerwą. Jerzy Telesiński. Musimy się zatem nagadać. Zapraszam, zostańcie z nami.

Tłuczmek i 1987 rok. Jeśli i wam serce bije szybciej w związku z artystami z tej dekady, to mamy dla was bilety na koncert OMD w Polsce. Nie będę wchodził w szczegóły przesadnie. Najważniejsze jest to, że bilety są wspaniałe, są podwójne, złotoprzebojowe, do wygrania jutro rano u nas, a po resztę szczegółów odsyłam na złoteprzeboje.pl. Powodzenia, wygrywajcie!

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Erste Bank Polska. Sponsorem programu był Ecoservice. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl. Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
9: Reklama.

0: Lionel Richie zaśpiewał All Night Long, Marzen Rogalska,
1: Jurku Telesiński. I co?
0: No ale właśnie i co? No kto tutaj jest fanem?
1: Ja jestem Lionelska.
0: No, no właśnie,
1: ja jestem Lionelska. No. Kocham Lionela w każdej postaci. Kocham go all night.
0: A ten, powiedz nam, jaki on jest prywatnie. Jak się go spotyka, to co człowiek myśli o nim?
1: Jak się go spotyka na koncercie, to jest przewspaniała energia. I najwspanialsza energia jest, kiedy stoisz w tłumie i ten tłum śpiewa z tobą te wszystkie cudowne jego przeboje. To są niewytłumaczalne uczucia.
0: To są niewytłumaczalne uczucia. Ja mam takie uczucie do jego fryzury z tych pierwszych lat. Niestety.
1: O, NRD-owski piłkarz trochę, nie? Tak, te loczki tutaj wycięte. Czy ty wiesz, że to trochę wraca?
0: Tak.
1: Ostatnio Misiek Koterski przyszedł tak na nagrania naszego telewizyjnego show.
0: Ja ci muszę powiedzieć, że...
1: W takiej fryzurze, no po prostu...
0: Fantastyczna sprawa. No niestety nie wszyscy mają przestrzeń, żeby zaistnieć.
1: Ale pijesz, Jurku, do swojego jeżyka?
0: A, no. Tak, faktycznie, tak.
1: No.
0: Ale
1: no.
0: Takiego wąsika to sobie jeszcze jestem w stanie zapuścić.
1: Ale oczywiście, powąsuj sobie troszkę, tam zakręcisz jak Salvadore Dali, czy tam coś i od razu się poczujesz lepiej, no.
0: Ja się w ogóle teraz bardzo dobrze poczuję, może no po pierwsze tak, w twoim towarzystwie, to za dobrze.
1: No wiadomo, no przez grzeczność nie zaprzeczę, no jestem taka fajna i skromna przy okazji, no.
0: A po drugie, Martika i Toy Soldiers.
1: O, no i to jest, proszę, tak zrobi się monumentalnie. Nie, tak prawdziwie.
0: Załączam.
1: Załączasz?
0: Tak.
1: Załączaj.
0: Proszę bardzo.

0: autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się dziś o 18:00. Tomek Brehle.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
10: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
18: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Zacne lata 90. reprezentowali na naszej antenie muzycy Ace of Base. Rok 1989 i Ryszard Rynkowski przed nami. Chciałem was odesłać na jego listopadowy koncert do Tomaszowa Mazowieckiego, ale sprawdziłem, bilety się już wyprzedały co do jednego. No nie dziwię się.

0: Wypijmy za błędy. Ryszard Rynkowski na antenie Radia Złote Przeboje, w którym za chwilę powiemy o tym, że rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Tylko sprawdzone wiadomości u nas już za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie, 16 czerwca, pora na wiadomości.
10: Jest projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach lekarzy, potem ustalenia dotyczące Rosji i Ukrainy na szczycie G7. Będzie też prezydent Poznania o ataku tortem. Marcin Krzemiński. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą jednak dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej zmiany, mówi premier Donald Tusk.
11: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
10: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali mimo braku uprawnień. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Będą nowe sankcje na Rosję. Ukraina razem z Kanadą będzie produkować drony. Na Stany Zjednoczone są zainteresowane produkcją systemów rakietowych Patriot pod Kijowem. Tegoroczny szczyt G7 we Francji przynosi szereg dobrych informacji dla naszych wschodnich sąsiadów. Wołodymyr Załański po raz kolejny przekazał, że jest gotowy do spotkania z Putinem, tylko chce to zrobić na neutralnym gruncie w Turcji, Szwajcarii albo robiąc ukłon w stosunku do Donalda Trumpa w USA. Według niemieckich dyplomatów Rosja jest skłonna do negocjacji. Rozmowy pokojowe mogłyby ruszyć jeszcze tego lata. Do 3 lat więzienia może grozić mężczyźnie, który rzucił dziś tortem w prezydenta Poznania. To za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. W sumie po wydarzeniach na sesji Rady Miasta zatrzymano 2 mężczyzn. Na liście potencjalnych zarzutów jest też zakłócenie właśnie sesji. Tak zdarzenie opisuje prezydent Jacek Jaśkowiak.
12: Ten, który stał tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
10: Do sprawy obrzucenia prezydenta Poznania ciast odniósł się m.in. na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Stał się dziś obiektem ataku, który nigdy nie powinien mieć miejsca. Każdy taki atak zasługuje na bezwzględne potępienie, napisał polityk. Sport. Magdalena French przegrała z Niemką Yvonne Lis w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie. Polka odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale wystąpiła w głównej drabince jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się jednej z tenisistek. Z kolei Hubert Hurkacz pokonał rozstawionego z numerem 8 rosyjskiego tenisistę Andrija Rublowa 6-3, 6-2 i awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Na ćwierćfinał powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wolinie?
14: Iwona Wyciślok, zapraszam. Jeśli macie ochotę przenieść się w czasie, to w najbliższy piątek wybierzcie się na piknik słowiański w blasku ognia na dzikiej plaży w Kamieniu Pomorskim. Będą warsztaty tworzenia motanek, lepienia z gliny i plesenia wianków, a do tego pokazy walk historycznych, klimatyczne koncerty i wspólne bajanie przy ognisku. Początek godzina 17. Wcześniej można wybrać się do kina na najnowszy film Stevena Spielberga, Dzień Objawienia. To coś dla fanów science fiction i Emily Blunt. Film pełen emocji i filozoficznych pytań. Do zobaczenia w tym tygodniu w kinie Ewa w Międzyzdrojach. W niedzielę na Stadionie Miejskim Świnoujściu odbędą się czwarte otwarte Mistrzostwa Świnoujścia w biegu trzygodzinnym. Podczas imprezy zaplanowano bieg w kategorii Open. Można biegać, truchtać, maszerować. Można w każdej chwili odpocząć i wrócić na bieżnię, by kontynuować walkę. Impreza zaczyna się o 10:00.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
9: Jeśli chodzi o pogodę, najgwałtowniej dzisiaj na Podlasiu i na Suwalszczyźnie. Tutaj może zagrzmieć. Deszczowo w całej północno-wschodniej części Polski, na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu, przez 19 w centrum, do 23 na zachodzie i na południu.

Brytyjski wokalista Robert Palmer zaczynał jeszcze pod koniec lat 60. Tak bluesowo wtedy troszkę bardziej śpiewał, ale status gwiazdy przyniosła mu dopiero druga połowa lat 80., kiedy zaczął śpiewać popowe piosenki. W lipcu 83. gościnnie pojawił się na dobroczynnym koncercie w Birmingham, którego gwiazdą była popularna wówczas grupa Duran Duran, którą oczywiście dobrze znacie. No i wtedy Palmer zaprzyjaźnił się z muzykami z tej formacji, z którymi współtworzył potem obwołany supergrupą zespół The Power Station. Same największe przeboje lat 80. i 90. miałem, mam i będę miał dla was nadal. Zostańcie ze mną.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Reklama.

0: To formacja nieżywych schabów w Radiu Złote Przeboje, w którym raz na zawsze rozprawimy się teraz z odpowiedzią na pytanie: myjemy zęby przed śniadaniem, czy myjemy zęby po śniadaniu?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Odpowiedź? Ani jedno, ani drugie, a właściwie i jedno, i drugie. Przed śniadaniem, myjąc zęby, chronimy szkliwo. Fluor z pasty do zębów tworzy tarczę ochronną. Po śniadaniu myjemy zęby, żeby usunąć resztki jedzenia. Takie podejście jest poprawne, a jedno bez drugiego to tylko połowa sukcesu, twierdzą dentyści.
1: Dobrze wiedzieć.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
17: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
18: Reklama.
19: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Pogoda w większości regionów dość stabilna. Generalnie nie jest może zbyt ciepło, ale też nie brakuje słońca. Prócz północnego wschodu na Podlasiu i Suwalszczyźnie spodziewajcie się lokalnie burz i ulew, no i silnego wiatru. Na drogach może być więc tam bardzo ślisko, miejscami niezbyt stabilnie. Bądźcie więc bardzo ostrożni.
19: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
20: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

Długotrwały pozew o molestowanie seksualne, który Wade Robson i James Shevchuk wytoczyli firmom związanym z Michaelem Jacksonem, trafi na wokandę, uwaga, dopiero w 2028 roku, po tym, kiedy sędzia z Kalifornii podjął decyzję o kolejnym odroczeniu procesu. Także zdaje się, że ten serial będzie miał jeszcze kilka sezonów. No cóż, Paula i Kiara w Radiu Złote Przeboje.

0: Ola i Kiara w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę godzina 17, a więc wiadomości Radia Złote Przeboje, a w nich granat na placu zabaw. Serio. I w tej sprawie już za chwilę zajrzymy do Krakowa.
1: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska. Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Duży wybór?
12: Jest.
11: Projekt?
12: Jest.
11: Szybka dostawa towaru?
12: Jest.
11: Wszystko jest.
12: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
11: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
12: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
11: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
12: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
11: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
16: Tu Radio Złote Przeboje we wtorek. Jest 16 czerwca. Pora na wiadomości.
17: Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Są ostrzeżenia przed utrudnieniami. Granat na placu zabaw to historia z Krakowa. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledonie. Powiemy, dlaczego to takie ważne. Marcin Krzemiński. Jutro rano dwugodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą być problemy z obsługą, ostrzega zakład. Pracownicy ZUS-u odejdą od swoich biurek w godzinach od 8 do 10. A to może oznaczać w tym czasie znaczne wydłużenie obsługi klientów, dlatego lepiej zaplanować wizytę po 10. Zakład zachęca też do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu ZUS oraz aplikacji mobilnych. Strajk zorganizowali związkowcy z Solidarności, a chodzi głównie o podwyżki dla pracowników. Ceremonia podpisania wstępnego porozumienia USA-Iran odbędzie się w luksusowym szwajcarskim kurorcie Birkenstock w piątek, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarii. Kompleks położony jest nad Jeziorem Czterech Kantonów. W czerwcu 2024 roku zorganizowano tam szczyt dotyczący agresji Rosji na Ukrainę. Granat ręczny na placu zabaw w parku na krakowskim Prokocimiu. Odkopały go wieczorem dzieci. Na szczęście rodzice w porę zawiadomili policję, mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
18: Mówimy tutaj najprawdopodobniej o granacie bojowym pochodzącym z czasów II wojny światowej. Tam na miejsce udał się policyjny pirotechnik oraz policjanci, którzy zabezpieczyli rejon.
17: Dziś granat zabrali wojskowi saperzy. Policja apeluje, by w przypadku ujawnienia tego typu przedmiotów nie dotykać ich i wezwać służby. Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Może za to trafić do więzienia. Sąd może też zabrać mu auto, bo zatrzymany instruktor to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. Elka, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć po wrocławskich ulicach.
9: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
17: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji. Instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszlemowego Wimbledonu. Organizatorzy tej prestiżowej imprezy przyznali Polce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Michał Waszkiewicz.
19: Na logikę to ruch oczywisty. Mówimy o finalistce French Open, która po turnieju w Paryżu awansowała na 21 miejsce w światowym rankingu i powinna być na Wimbledonie rozstawiona. Z drugiej strony listy zostały zamknięte przed Rolandem Garrosem, gdy Maja Chwalińska była w tenisowym świecie dla wielu kibiców anonimowa. A organizatorzy Wimbledonu głównie premiują swoich rodaków i dawne gwiazdy. Tym razem jednak presja całego środowiska była spora, więc dziś Polka otrzymała z Londynu świetne wieści, mówi Aleksandra Musiał z teamu Maji Chwalińskiej.
20: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie.
19: Maja Chwalińska zapowiadała, że nie weźmie udziału w żadnym turnieju przed Wimbledonem, czyli ma teraz dodatkowy tydzień na przygotowanie się do tego wyjątkowego turnieju,
17: który rusza 29 czerwca.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Najcieplej w Polsce zachodniej i południowej, 23 stopnie, 19 w centrum. Na wybrzeżu 15 stopni, wszędzie może trochę popadać, ale najgwałtowniej na Podlasiu i na Suwalszczyźnie. Tutaj burze. Doktor Alban przyjechał do Szwecji zostać dentystą, a został artystą. No cóż, niby różnica niewielka, ale w tym pierwszym przypadku zapewne nie trafiłby na naszą antenę. Jerzy Telesiński gwarantuje szeroki, zdrowy uśmiech na całe wtorkowe popołudnie.

Frankie Goes to Hollywood i Relax. Tekst powstawał, przeszedł wiele zmian, zanim został oficjalnie wydany jako debiutancki singiel zespołu. Wokalista Holly Johnson stworzył utwór spacerując ulicami Liverpoolu, więc jeśli do domu wracacie spacerkiem na piechotę, to może im wam wpadnie do głowy jakiś dobry tekst? Jakby co, to dajcie znać.

0: Sponsorem programu był EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.

Zespół New Kids on the Block ogłosił jesienią ubiegłego roku przedłużenie rezydencji w Las Vegas na cały ten rok, organizując pozorowaną ceremonię ślubną w kaplicy Little White Wedding Chapel wraz z przysięgą małżeńską. No jeśli tak ma wyglądać ta długoterminowa rezydentura w Las Vegas, to fani są za, ja również, więc jeśli będziecie w Vegas, pozdrówcie chłopaków od Radia Złote Przeboje i życzcie im wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
7: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
8: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. Janter Senior Home.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
14: Duży wybór?
15: Jest.
14: Projekt?
15: Jest.
14: Szybka dostawa towaru?
15: Jest.
14: Wszystko jest.
15: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
14: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
15: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
14: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
15: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
14: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
17: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Złote przeboje w drodze.
18: Dachowanie osobówki na Krajowej 72 w Łódzkiem. Do zdarzenia doszło w miejscowości Brzeziny. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale jest ruch wahadłowy. Wahadło też na Dolnym Śląsku, na Krajowej 36, odcinek Ścinawa-Wąsosz. W Wińsku doszło do awarii sieci wodociągowej. Utrudnienia mogą potrwać nawet 6 godzin.
2: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Yeah!

0: Toto i Afryka, 1982 rok. Parę lat później tę piosenkę zapowiadałem na antenie radiowej jako pierwszą w ogóle zapowiadaną piosenkę w mojej radiowej historii. Muszę się pochwalić taką historię. Nie wiem, czy muszę się pochwalić, ale tak jakoś mi się powiedziało. Dzień dobry, Tomek Brel.
1: Dzień dobry. Ja mam to samo. To też była pierwsza piosenka, którą zapowiedziałem.
0: Co ty? Naprawdę? O Jezu, ale nie umawialiśmy się co do tego. No to ciekawa historia, no. Tomek Brel, no parę lat minęło od tego, kiedy pierwszy raz tę piosenkę zapowiadał, a tutaj mnóstwo ciekawych rzeczy na was czeka po godzinie 18. Mam rację?
1: Pewnie, że tak będą goście. No i jest kilka niespodzianek, ale na razie nic więcej nie powiem.

0: Fantastyczna Britney. Na pewno sprawdzimy dzisiaj w programie Cała Muzyka, co ciekawego słychać w jej mediach społecznościowych. A za chwilę 18:00 wiadomości sportowe.
1: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska. Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon,
9: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
10: To już za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Zerkniemy też na pewno do prognoz. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
11: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
12: Sport 30 sekund.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszlemowego Wimbledonu. Organizatorzy turnieju przyznali naszej zawodniczce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Dodatkowo, zgodnie z wysokim rankingiem, będzie rozstawiona. Kolejny dzień mundialu przyniósł nam kolejne niespodzianki. Cztery mecze zakończyły się remisami, choć miały wyraźnego faworyta. Tak było w przypadku Belgii z Egiptem, Urugwaju z Arabią Saudyjską i przede wszystkim Hiszpanii w starciu z Republiką Zielonego Przylądka. Niespodziankę sprawiła także Nowa Zelandia remisujący z Iranem.
11: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Pogoda. W nocy dość pogodnie, chociaż na wschodzie i krańcach południowych mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura od 7 stopni na północy przez 9 w centrum do 13 na południu. Jutro sporo słońca, nieco więcej chmur może pojawić się na północnym wschodzie, a także na południu. I tam też miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Na termometrach jutro od 16 stopni nad morzem przez 20 w centrum do 24 na południu i zachodzie.
14: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: No to teraz prognoza muzyczna. W takim razie w programie cała muzyka jak zwykle wszystko gra. Przede wszystkim największe hity lat 80. i 90. Jeżeli chodzi o lata 80., to przypomnimy sobie na przykład kawałek, który uwielbialiśmy chyba wszyscy. To za kilka minut, a lata 90. reprezentować będzie Cher, która zresztą mogłaby reprezentować jakąkolwiek inną dekadę. W końcu jest na scenie od ponad 60 lat.

świecie obserwuje Britney Spears na Instagramie, na którym to Instagramie w sumie nie ma absolutnie nic ciekawego. I to jest chyba największa zagadka mediów społecznościowych, nad którą głowią się pewnie niektórzy z nas. Wtorkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, teraz kawałek, który na początku lat 80. zrobił potężne zamieszanie na całym świecie. To był numer jeden na listach przebojów w aż 28 krajach. No i przy okazji też podwójna platyna, jeżeli chodzi o sprzedaż. Funky Town.

0: No, zapachniało wakacjami, prawda? Pięknie, scena w Jamaica i Gumbay Dance Band w Radiu Złote Przeboje. Teraz piosenka, która w 2002 roku przebojem wdarła się na listy. Co ciekawe, Robert Gawliński przyznał, kiedy rozmawialiśmy, że w sumie wyciągnął ją w ostatniej chwili z szuflady. Baśka, zespołu Wilki. Kiedyś, pamiętam, liczyliśmy, ile kobiecych imion pojawia się w tekście tej piosenki, no i bez pudła policzyliśmy, okazało się, że 16. A sam Robert Gawliński przyznał, że część tej historii jest oparta, jak to się ładnie mówi, na faktach, część jest zmyślona, ale nie powiedział nic więcej. Tak czy owak, z owych 16 pań, które pojawiły się w piosence Baśka, na placu boju ostatecznie została Monika, obecna żona Roberta Gawlińskiego. No i tu Robert Gawliński też opowiedział niezwykłą historię.
1: Jak żeśmy przyszli do rodziców Moniki, tam było spotkanie jakieś takie towarzyskie, tam była moja mama i też sytuacja wyglądała w taki sposób, że my żeśmy kupili szampana i mówimy: słuchajcie, chcemy wziąć ślub. I wszyscy: o rany boskie, to kiedy? Kiedy będzie małe? Bo byli przekonani, że Monika jest w ciąży, wiesz, a tymczasem nie była, tylko chcieliśmy wziąć ślub po prostu.
0: Tak po prostu, z własnej nieprzymuszonej woli. Z Robertem Gawlińskim jeszcze dzisiaj na pewno porozmawiamy w programie Cała Muzyka. Teraz Baśka.

Donna Summer, czyli królowa disco lat 70. Tak jest określana w niektórych kręgach. Przed nami wtorkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj na pewno dobre wieści dla fanów zespołu OMD. Powiem na ucho, będą to wiadomości koncertowe. Znajdzie się też dzisiaj wieczorem coś dla fanów i fanek Stinga. Wieczór będzie ciekawy, zostańcie z nami koniecznie.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
3: A jutro mamy pytanie, na które odpowiecie śpiewająco.
4: Gdyby Wasze życie było piosenką, jaki byłby jej tytuł?
2: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
7: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
8: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
14: Notino. Today is yours. Feel good.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Daleko jeszcze?
18: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
17: Wow, jaki błękitny.
19: A to nasz hotel przy samej plaży.
18: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
19: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
18: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
20: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
21: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
20: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
21: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
22: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
23: Renault.
0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
22: Komar. Zaraz część posmarujemy.
23: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
24: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
25: Już nie swędzi.
26: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
27: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej masz.
28: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
29: Reklama.
30: Złote przeboje w drodze.
31: Utrudnienia na A1 koło Łodzi. Zablokowany prawy pas w kierunku Gdańska. Zderzenie dwóch samochodów osobowych. Brak informacji o rannych, ale utrudnienia pewnie trochę potrwają. Kłopot też na A4. W pobliżu kątów wrocławskich dwa samochody ciężarowe zderzyły się. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Utrudnienia jeszcze mogą trwać.
30: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
32: Radio Złote Przeboje.
33: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: jest jeden z tych kawałków, których słuchaliśmy pasjami w latach 80., ale oczywiście takich hymnów było zdecydowanie więcej. Choćby piosenki z zespołu OMD, zespołu, który jest na scenie już ponad 4 dekady. Obaj panowie po 60, a energii mógłby im pozazdrościć pewnie nie jeden nastolatek. Koncert zespołu OMD już w te wakacje w sierpniu, no i to będzie kolejna szansa, żeby posłuchać legendy. No właśnie, a propos tego słowa, kiedyś tak ich określiłem, no i panowie w sumie nie zaprzeczyli.
1: If you keep doing music long enough, you become a legend.
2: Jeśli grasz wystarczająco długo, po prostu zostajesz legendą. Niezależnie od tego, czy to dobra sprawa, czy też nie. Jesteśmy na muzycznej scenie bardzo długo i ludzie często tak o nas mówią. Nie dyskutujemy z tym. Wiele osób tak o nas mówi, ponieważ byliśmy jedną z pierwszych grup grających pop na syntezatorach. Ludzie ciągle nas słuchają, a my ciągle tworzymy muzykę. Jeżeli to tworzy z ciebie legendę, kupujemy to.
1: If that makes you a legend, then yes, we'll take it. Thank you.
0: A bilety na koncert zespołu OMD do zdobycia zapraszam w tej sprawie gorąco na nasze strony internetowe na złoteprzeboje.pl.

0: Fantastyczna Donna Lewis w Radiu Złote Przeboje. Sprawdzałem przed chwilą jej profil na Instagramie, obserwuje 7 tysięcy osób. No, umówmy się, nie są to liczby, którymi można by się chwalić. Zdecydowanie lepiej radzą sobie panowie z zespołu OMD, ponad 60 tysięcy. No, tym bardziej, że zaczynali przecież w czasach, kiedy internetu w ogóle nie było. Nie tylko Instagrama nie było, ale niczego nie było. Przy okazji, kiedyś zadałem im pytanie, czy wyobrażają sobie, jak mogłaby wyglądać ich kariera, gdyby startowali teraz. No i przyznali, że no, kariery raczej by nie zrobili.
1: Gdybyśmy startowali teraz, pewnie nawet nie podpisalibyśmy kontraktu płytowego. Dwóch gości, dziwnie się nazywających, grających na syntezatorach piosenki, o których nawet nasi przyjaciele mówili, że są okropne. Myślę, że nie mielibyśmy szans.
0: Na szczęście nie muszą niczego nikomu udowadniać, na szczęście nie muszą zaczynać od nowa. Ich kariera ma się doskonale, ponad 40 lat na scenie, a w sierpniu ich kolejny koncert w Polsce. Przypominam, na naszych stronach internetowych do zdobycia złote bilety na to fantastyczne wydarzenie. Zapraszam na złoteprzeboje.pl.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama. Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
11: Właśnie minęła 19, słuchacie Radia Złote Przeboje, to program Cała Muzyka. Za chwilę zamienimy słówko z Andrzejem Krzywym, którego dawno u nas nie było. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
12: Sport w 30 sekund.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Obrońcy tytułu wkraczają do gry dziś w nocy. Pierwszy mecz Argentyny na tegorocznym mundialu. Rywalem Leo Messiego i spółki będzie Algieria. Wcześniej zobaczymy kolejnego z faworytów do zwycięstwa. Francja o 21:00 zagra z Senegalem, a o północy czarny koń turnieju. Norwegia zmierzy się z Irakiem. A jutro o 6:00 rano Austria zagra z debiutującą na Mistrzostwach Świata Jordanią. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie, dostała dziś dziką kartę. Polka wciąż odpoczywa po French Open, a do londyńskiego turnieju szykują się pozostali nasi tenisiści. Ze zmiennym szczęściem. Hubert Hurkacz pokonał w Halle Andrzeja Rublowa 6-2, 6-3, a Magdalena Fręch przegrała w Berlinie z Niemką Ewą Lis.
11: Pogoda. Jutro sporo słońca, nieco więcej chmur może pojawić się na północnym wschodzie, a także na południu i tam też miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Na termometrach od 16 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, do 24 na południu i zachodzie. W nocy dość pogodnie, chociaż na wschodzie i krańcach południowych miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura od 7 stopni na północy, przez 9 w centrum, do 13 na południu. A teraz w Radiu Złote Przeboje pojawi się jedna z najbardziej tajemniczych postaci w chyba całej historii show biznesu. Próbowałem się czegokolwiek dowiedzieć o niej, choćby o dacie urodzenia, no i nie ma takiej opcji. Funkcjonują przynajmniej 4 daty urodzenia i 3 miejsca urodzenia. Ciekawe tak swoją drogą, czy sama Amanda Lear potrafiłaby odpowiedzieć na pytanie, gdzie i kiedy się urodziła.

0: Cool and the Gang w Radiu Złote Przeboje. Wtorkowa cała muzyka przed nami, wieczór pięknie zaczyna nam się rozkręcać. Teraz zespół Demono i Andrzej Krzywy. Andrzej Krzywy, który przyznał się do rzeczy niebywałej. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, jak zaczęła się jego przygoda z muzyką. No i nie dość, że zaczęła się bardzo wcześnie, ale to nic nadzwyczajnego. Najważniejszy jest powód, dla którego choćby zaczął grać na gitarze.
1: To się zaczęło, w ogóle zaczęło się w szkole podstawowej, w 7 klasie szkoły podstawowej. Doszedłem do wniosku, że żeby zbudzić troszkę większe zainteresowanie moją osobą u płci przeciwnej, pomyślałem sobie, że dobrym haczykiem będzie, jeżeli będę mógł coś zagrać, zaśpiewać, zabawić towarzystwo na ławce pod blokiem, czy na jakichś domówkach. No i tak naprawdę przez to zacząłem grać.
0: No, jak to ktoś ładnie powiedział, gdyby nie kobiety, to nie byłoby muzyki, nie byłoby piłki nożnej, nie byłoby samochodów, niczego by nie było. Chociaż nie, piłka nożna pewnie by była.

0: Reilly i Mike Oldfield w Radiu Złote Przeboje. Kiedy ostatnio rozmawiałem z Maggie Reilly, przyznała, że przed laty, kiedy wychodziła na scenę, miewała tremę, ale od pewnego czasu uświadomiła sobie, że ludzie, którzy przychodzą na jej koncerty, chcą jej po prostu posłuchać i cała trema minęła. Za chwilę Sting, z którym kiedyś też na ten temat udało się słówko zamienić.
1: I'm always prepared mentally.
2: Zawsze jestem przygotowany, przede wszystkim mentalnie. Rozgrzewam swój głos, rozmawiam ze swoimi muzykami o zmianach, jakie wprowadziliśmy w planie występu. Więc wychodzę na scenę przygotowany, z odpowiednim stanem umysłu.
0: No zresztą przekonamy się o tym na własne oczy i uszy za nieco ponad tydzień.

Zupełnie nowy muzyczny porządek. New Order w Radiu Złote Przyboje. No, tak można było mówić w 87. Za chwilę piosenka, do której teledysk, jak się okazuje, był w kilku krajach zakazany, w co chyba obecnie trudno uwierzyć. Co to za piosenka? O tym za moment.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
6: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
7: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.eko-serwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na ten... mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: No i znowu zapachniało wakacjami Sabrina, którą pokolenie obecnych 40-50-latków doskonale pamięta. To był teledysk z cyklu Co się raz zobaczyło, tego się nie da zobaczyć. No pamiętamy doskonale, jak to Sabrina wyłaniała się z basenu. Co ciekawe, teledysk był w dwóch krajach, o ile dobrze pamiętam, zakazany. No co tylko oczywiście pogorszyło sprawę, bo nic nie smakuje bardziej niż zakazany owoc. To wiadomo nie od dzisiaj. Teraz Kaja z Bregowiczem, czyli duet, do którego doszło zupełnie przypadkowo. Niektórzy tę historię znają, jak to na gali rozdania pewnych nagród Kaję usadzono przy stoliku z pewnym facetem.
1: Po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam i dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Bregowicz, więc w ogóle masakra.
0: No i tak też zaczęła się wielka przygoda. Kaja, która słuchała Gorana Bregowicza, a potem nagrała z nim jedną z najlepszych płyt w historii ostatnich 30 lat. A propos, czego słuchały gwiazdy, nim same zaczęły śpiewać, kilka niezwykłych

0: Peter Gabriel w Radiu Złote Przeboje. Wtorkowa cała muzyka. Obiecałem, że sprawdzimy, czego słuchały gwiazdy, kiedy były dziećmi, lub co je fascynuje obecnie. Kiedyś na ten temat rozmawiałem z Justyną Styczkowską.
1: Niesamowite wrażenie w ostatnich tam 4 chyba latach. Przyjechało do Polski Gotan Project i grali w Stodole. Po prostu to był szok.
0: Natalia Kukulska z kolei jest wielką fanką zespołu Simply Red.
2: Pamiętam, jak dawno temu na stadionie Gwardii oni grali i koncert zrobił na mnie rewelacyjne wrażenie. Dla mnie w ogóle zespół Simply Red jest ikoną w ogóle muzyki takiej popowej i grania na żywo.
0: No to do kompletu jeszcze jedna śpiewająca pani, Patrycja Markowska, która być może jest dowodem na to, że czym skorupka za młodu?
3: Pierwszym takim koncertem jako dziecko to były koncerty Perfektu, kiedy widziałam pasję rock'n'rolla w oczach, wzruszenia i tak dalej. Natomiast potem to były 2 koncerty, na których byłam no już jako dorosła osoba i to był koncert Tiny Turner, gdzie po prostu widziałam kompletne zwierzę sceniczne, kobietę, która była dynamitem. To jest moja wielka miłość i ja ci powiem, że to jest naprawdę niełatwe, żeby ludziom dawać tyle dobrej energii. Płyt można słuchać różnych, ale dla mnie koncert to jest bycie z artystą. I nie lubię muru, który jest budowany. Dla mnie Tina Turner jest artystką, która tego muru nigdy nie tworzyła.
0: No to posłuchajmy w takim razie Tina Turner teraz w Radiu Złote Przeboje.

Beyoncé w programie Cała Muzyka. Beyoncé co prawda nie ma na liście gości dzisiejszego wieczoru w programie Cała Muzyka, ale i bez Beyoncé będzie fantastycznie. Kto nas odwiedzi? O tym za moment.

0: Sponsorem programu był EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: To będzie spotkanie z prawdziwą legendą lat 80. Przed laty jego plakaty wisiały pewnie w co drugim nastoletnim pokoju. Od czasu do czasu powraca, ale jego muzyka w zasadzie towarzyszy nam od zawsze. Rick Astley w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę porozmawiamy.

0: Dzisiaj w Radiu Złote przewoje legenda Rick Astley. Miałem twój plakat w pokoju, jak byłem nastolatkiem.
1: Showing your age.
2: To teraz wiadomo, ile masz lat.
0: Powiedz mi, jaki jest sekret twojej ciągłej popularności pomimo nowych trendów w muzyce? Masz jakiś?
1: To be honest, I don't think it's been constant.
2: Szczerze, nie powiedziałbym, że to nieprzerwana popularność. Byłem bardzo popularny przez może 4 czy 5 lat w latach 80., na początku lat 90. Później przeszedłem na emeryturę. Nie robiłem w zasadzie nic w związku z moją karierą przez bardzo długi okres. Może kilka małych projektów, ale nic poważnego. Od 10-12 lat znowu zacząłem koncertować. Ale to zupełnie co innego niż nagrywanie płyt, bo nie ma promocji, udzielania wywiadów. To tylko wyjście na scenę i zagranie koncertu, ale wszystko polega tylko na muzyce. I wydaje mi się, że moje początki nie skupiały się na muzyce. Za to polegały na udzielaniu wywiadów, na pojawianiu się w telewizji, a nie na graniu muzyki. Więc nie powiedziałbym, że to ciągłe, ale przez te ostatnie 10-12 lat sprawiło mi to dużo więcej przyjemności, bo ciągle gram koncerty. W tym wszystkim chodzi o granie na żywo. Więc nie, moja kariera nie była nieprzerwana. Powiedziałbym, że istnieje tylko kilku artystów, którzy cały czas tworzą.
0: Ostatnio rozmawiałem z jednym z największych polskich artystów. Powiedział mi, że gdyby miał rozpoczynać karierę dzisiaj, musiałby wziąć udział w programie typu Idol albo X Factor. Co myślisz o takich programach?
2: Wydaje mi się, że te programy stały się zupełnie inną kategorią. Ludzie nie oglądają takich programów, żeby sprawdzić, kto będzie kolejną wielką gwiazdą muzyki. Oglądają je, bo to sobotni wieczór przed telewizorem, bo zawsze dzieje się tam coś szalonego. Wydaje mi się też, że w takich programach liczy się bardziej gra aktorska niż talent. Dodatkowo, dziwna sprawa jest taka, że często osoby, które wygrywają te programy, niekoniecznie odnoszą wielkie sukcesy w swojej karierze. Mogą okazać się odpowiednimi osobami, które wygrywają tego rodzaju program, ale niekoniecznie radzą sobie później z na przykład 10-letnią karierą. Popatrz przykładowo na zespół One Direction, który był jednym z najpopularniejszych zespołów w Wielkiej Brytanii. Odnieśli ogromny sukces na całym świecie, a nie wygrali tego typu programu. To bardzo interesujące, że to nie zawsze ci, którzy wygrywają te programy. Nie wydaje mi się, żebym ja wygrał taki program. Nie wiem, czy dostałbym się nawet do finału.
0: Rick Astley dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Przez 30 lat na pewno zagrałeś kilka tysięcy koncertów. Miewasz jeszcze tremę? Czy to jest jakiś rodzaj podekscytowania?
2: Nie powiedziałbym, że to trema, ale trochę stresu, nerwów. Uważam, że musisz się trochę stresować przed występem. To jest rola adrenaliny. Nawet w sporcie, kiedy spojrzysz na zawodniczki i zawodników, czasem zamieniają się w istne zwierzęta, gotowe do akcji. I tak wydaje mi się ma każdy z nas. Ja jestem dość spokojną osobą i mogę tak wyglądać, ale w środku zawsze przygotowuję się do akcji. A znam osoby, które występując, często przed występem dziwnie się zachowują. Przykładowo, jeśli nie mają przy sobie jakiegoś konkretnego długopisu, no to jest problem. Nie ma to nic wspólnego ze śpiewaniem, ale jest to coś w stylu: potrzebuję tej herbaty, tej konkretnej herbaty i tego długopisu. Dziwne.
0: Dzisiaj w Radiu Złote przeboje Rick Astley. Niektórzy mówią, że twój nowy album jest pewnego rodzaju mostem pomiędzy teraźniejszością a latami 80. Co o tym myślisz?
2: Oczywiście, kilka ostatnich lat. W 2016 roku wydałem album, nazwałem go 50, bo tyle miałem wtedy lat. Nagrałem tę płytę w garażu, w moim studiu w garażu. Grałem na wszystkich instrumentach, zrobiłem wszystko sam. I ideą tego albumu dla mnie był mój kryzys wieku średniego. To była moja przejażdżka Harleyem Davidsonem przez Amerykę. To był mój sposób na kryzys wieku średniego. Zrobiłem ten album dla siebie, nie oczekując, że ujrzy światło dzienne, i okazało się, że ta płyta wypadła świetnie. Numer jeden w Wielkiej Brytanii. Płyta uzyskała platynę, co myślę, że nawet dla młodego artysty musi być niesamowite, a co dopiero dla takiego staruszka jak ja, wychodzącego z garażu z nowym albumem. To niesamowite. Dla ludzi, którzy lubią stare hity i nowe piosenki, jak płyty The Best Of z największymi przebojami, na takich płytach jest to pewne połączenie muzyki ze wszystkich lat tworzenia. Zwróciłem się do moich menadżerów

0: wytwórni. Nie można po prostu wyrzucić tych starych hitów. One już były. W internecie jest już wszystko, więc trzeba robić coś nowego. Więc nagrałem nową piosenkę. Nagrałem także 10 lub 11 starych piosenek w nowej aranżacji. To było coś fajnego i jednocześnie dziwnego i strasznego, bo Never Gonna Give You Up kończy 32 lata, więc zrobienie tej piosenki w zupełnie inny sposób było dla mnie bardzo dziwne, będąc szczerym. I kiedy będziemy to grać na koncertach, to będzie dopiero interesujące, bo muszę zagrać kawałek po staremu, w oryginale, muszę to zaśpiewać i dobrze, ale na pewno zagramy kilka piosenek w nowej aranżacji, więc to może być coś dziwnego i innego.
1: You know, the re-recordings as well, so that's going to be kind of strange, I think.
2: Powiedz mi, jak myślisz, czy styl z lat 80. powróci?
1: Yeah, I think I definitely do. You can see it literally in fashion, clothes as well.
0: Tak, na pewno. Widać to na pewno w modzie, w ubraniach. Właściwie myślę, że przechodzimy już do lat 90. Lata 80. to już starocie. Ale nawet jeśli popatrzysz na programy telewizyjne, no to one też wracają w nowych wersjach. Biorą film z lat 70., dodają kilku nowych aktorów i mamy nową wersję. Z muzyką jest trochę inaczej. Wydaje mi się, że dzisiejsze dzieciaki nie chcą słuchać muzyki swoich rodziców. To najgorsza rzecz na świecie. Ale i to się zmienia. Obecne pokolenie młodych osób naprawdę słucha wszystkiego. Mogą słuchać Elvisa i nieważne, czy on żyje, czy nie. Jeśli lubią jakąś piosenkę, to po prostu ją lubią, a zaraz po Elvisie będą słuchać Slipknot, a zaraz po tym Madonny i nie jest to dla nich ważne. Nie mówię tego w negatywnym tego słowa znaczeniu. Oczywiście zależy im na muzyce w ten sposób, w jaki mi zależało, kiedy byłem w ich wieku, ale oni nie mają problemu z tym, żeby słuchać jednej rzeczy, a za chwilę posłuchać czegoś zupełnie innego. Kiedy ja byłem młody, nie robiliśmy tak. Kiedy kupiłem jakąś płytę, no to słuchałem jej w domu do upadłego. Kiedy słuchałeś rocka, to słuchałeś tylko rocka. Lubisz soul? Słuchasz tylko soulu. I to się zupełnie zmieniło. Lata 70., 80., 90., cokolwiek to jest, ludzie są bardziej otwarci na słuchanie wszystkiego.
2: Rick Astley dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę wracamy i porozmawiamy o pewnym niezwykłym koncercie.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Prawdziwa legenda lat 80. Rick Astley. Słuchaj, widziałem twój niezwykły występ na scenie razem z Foo Fighters. Jak do tego doszło w ogóle?
1: It started in Japan because we did a festival and they headlined.
2: Właściwie zaczęło się to w Japonii, w trakcie festiwalu, podczas którego występowaliśmy, a oni byli główną gwiazdą. Festiwal trwał 2 dni i podczas drugiego wieczoru udało nam się pójść na ich koncert i być bardzo blisko sceny. Osobiście nigdy wcześniej ich nie poznałem i nagle Dave Grohl, wokalista, zobaczył mnie i podszedł w trakcie koncertu. Przyszedł, przywitał się, cześć, jestem Dave, cześć, jestem Rick. I 1,5 godziny później jeden z techników podszedł i dał mi mikrofon i mówi: Dave chce, żebyś wszedł na scenę. Byłem w szoku. Jak to Dave chce mnie na scenę? Na scenie Dave podszedł i szepnął: zagramy twój utwór, ale w wersji Smells Like Teen Spirit. Na co ja: okej, w porządku. I zobaczyło to 50 tysięcy ludzi.
0: Poczytałem trochę komentarzy pod jednym z twoich teledysków na YouTubie i znalazłem taki: legenda wróciła. Co o tym myślisz?
1: I think legend is thrown around way too much. You know, there's probably...
2: Wydaje mi się, że słowo legenda jest wykorzystywane zbyt często. Powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę jest może 20 legend w świecie muzyki, ale łatwo powiedzieć, łatwo nazwać kogoś legendą. Wydaje mi się, że bycie legendą to zupełnie coś innego. Paul McCartney to legenda. Jest ich kilku, nie tak dużo.
0: A powiedz mi, co myślisz, kiedy widzisz przed sceną kolejne pokolenie swoich fanów?
1: Well, obviously most people who come to a gig of mine are of a certain age because they were there when...
2: Na pewno część moich fanów to grupa ludzi w określonym wieku, bo to osoby, które dorastały przy moich pierwszych płytach. Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest całkiem interesujące, że młodzi ludzie cieszą się, odkrywając różne rodzaje muzyki, ale jest to dziwne, kiedy widujesz ich na koncercie. Zdarzyło mi się kiedyś przerwać koncert, to było gdzieś w Ameryce. Zauważyłem 4 chłopaków, mieli chyba po 18 lat. Byłem bardzo zdziwiony, kiedy ich zobaczyłem. Zatrzymałem więc zespół, poprosiłem, żeby światło padło na nich i zapytałem: co wy tu robicie? Czy wasze mamy zachorowały i wy zabraliście im bilety? Na koniec zaprosiłem ich na scenę, żeby zaśpiewali ze mną. To było zadziwiające. 18-letni faceci na moim koncercie. No ale większość fanów jest oczywiście dojrzalsza. To jest też zadziwiające, kiedy idę na koncert jakiejś kapeli. Przewiduję, że będą ludzie w wieku 40-50 lat, a później rozglądam się i widzę nastolatków na koncercie Fleetwood Mac. Bo po prostu bardzo im się to podoba. Jeszcze nie było ich na świecie, kiedy powstawały ich płyty, ale je po prostu uwielbiają. To jest niesamowite.
0: Rick Astley dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Jeden z największych artystów polskiej muzyki. I powiedział mi, że nie znosił lekcji muzyki w szkole. Jak to było z tobą?
2: Tak naprawdę nie miałem lekcji muzyki w szkole. Miałem kilka lekcji gry na pianinie. Moja mama świetnie gra na pianinie. Pierwszym instrumentem była dla mnie perkusja. Zacząłem, gdy miałem 15 lat i nigdy nie zaprzestałem gry na perkusji. Grałem nawet w zespołach jako perkusista. Myślę, że problem jest w tym, że kiedy jesteś nastolatkiem, to chcesz grać muzykę, jaką słyszysz na płytach, które kochasz. Nie chcesz uczyć się muzyki klasycznej. No może nie wszyscy, ale jeżeli chcesz uczyć się grać na instrumencie poprawnie, musisz zacząć od początku, tak jak uczyli się wszyscy od tylu lat. Większość dzieciaków chce nauczyć się 2 lub 3 akordów i grać to, co jest teraz popularne. Na pewno teraz to się zmieniło, od czasów, kiedy ja byłem nastolatkiem, i na pewno jest teraz wielu nauczycieli muzyki, którzy wybierają nowe metody, żeby zainteresować uczniów. Ale sam zacząłem grać w zespołach kilka lat po narodzeniu muzyki punkowej i to na pewno zmieniło postrzeganie ludzi, jak powinien wyglądać zespół i kto może grać w zespole. Nie musiałeś być dobrym, żeby grać. Wystarczyło, że chcesz grać. I to punk zmienił tę świadomość u ludzi.
0: Rick Astley dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Powiedz mi, pamiętasz swoją reakcję, kiedy po raz pierwszy usłyszałeś swoją piosenkę w radiu?
2: Nie wiem, czy pamiętam to dobrze. Wydaje mi się, że siedziałem w kawiarni niedaleko studia, w którym nagrywaliśmy. To było dla mnie dziwne doświadczenie, ponieważ często przychodziliśmy do tej kawiarni, nagrywając płytę. W dodatku pracowałem w tym studiu przez rok, zanim doszło do nagrania płyty. To może wydawać się dziwne, kiedy słyszysz, wiesz, jak płyta jest przygotowywana, nagrywana, a później słyszysz ją w normalnym środowisku w radiu. To takie pokręcone. Oczywiście to zupełnie coś innego, gdy siedzimy tu razem i wiem, że na pewno usłyszymy moją piosenkę, a co innego, kiedy siedzę w samochodzie i w radiu nagle słyszę moją piosenkę. To do dziś jest dla mnie coś dziwnego. Jedna z rzeczy, która jest dla mnie naprawdę zadziwiająca, to przykładowo, kiedy jestem w Stanach, jadę samochodem i słyszę moją piosenkę. Myślę, czy to oznacza, że ktoś taki jak Al Green czy Bill Withers, ktoś, kogo uwielbiałem jako dzieciak i bardzo go szanuję, to oznacza, że on też może słuchać teraz mojej piosenki? To jest dla mnie niesamowite i pokręcone.
0: Jedna z największych gwiazd lat 80. Uri Astley dzisiaj w studiu Radia Złote Przeboje. Za chwilę wracamy i porozmawiamy o czasach obecnych, o muzyce w internecie.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Duże zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam. Łukasz Piszczek.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Dzisiaj wśród gości programu cała muzyka, fantastyczny Rick Astley, legenda lat 80. No ale wracamy do rzeczywistości. Pamiętam, rozmawiałem kiedyś z Rodem Stewartem, powiedział mi, że muzyka w internecie to absolutnie fantastyczna rzecz, no pod warunkiem, że internauci płacą za muzykę. Co sądzisz o nowych platformach, nie wiem, takich jak Spotify, YouTube?
1: Yeah, I think YouTube is probably...
2: Wydaje mi się, że YouTube to zupełnie inna kategoria. Oczywiście Spotify zmienia sposób, w jaki przemysł muzyczny zarabia pieniądze. Kiedy przemysł przekaże te pieniądze artyście, tego nie wiem, to temat na inną rozmowę, tylko żartuję. Biznes muzyczny zawsze zarabiał pieniądze i zawsze będzie. Musi tylko znaleźć kolejne sposoby na robienie tego. Myślę, że wytwórnie płytowe przespały ten moment, kiedy rozpoczęła się era ściągania plików z internetu. Po prostu to przegapili. Ale wydaje mi się, że już zrozumieli, na jakiej zasadzie ludzie chcą dostępu do muzyki w dzisiejszych czasach. Wielkie gwiazdy na pewno zarabiają dużo kasy na Spotify. To tylko niekorzystne dla mniej popularnych artystów, ale to zupełnie tak samo jak w dawnych czasach. Kiedy nie byłeś aż tak popularny, nie sprzedawałeś płyt, więc to właściwie to samo. To, co mi się w tym wszystkim podoba, to to, o czym już wcześniej rozmawialiśmy. Masz 15-latka z Nowej Zelandii, Argentyny, czy Polski, czy Anglii, który ma dostęp do wszystkiego. Mogą natknąć się na coś, tak jak ja kiedyś w sklepie z płytami. Znaleźć coś i pomyśleć, co to jest. Tylko nie muszą już siedzieć w sklepie z płytami, który jest otwarty od 9 do 17. Mają ciągły dostęp do muzyki i to jest bardzo ważne. Dobrze by było, żeby ludzie byli za to wynagradzani, ale ostatecznie ludzie zarabiają też na koncertach i na innych wydarzeniach. Czy będą zarabiać na rzeczywistej sprzedaży muzyki, to już inna sprawa. Poza tym Rod Stewart ma kilka Lamborghini. Na pewno ma się w porządku.
0: Okej, porozmawiajmy o twojej piosence Everyone of Us. Czy to prawda, że nagrałeś wszystkie instrumenty sam?
2: Tak, właściwie tak to teraz robię. Wszystko sam. Kiedy parę lat temu nagrałem album 50, robiłem to dla siebie. To nie był żaden test. Czasem trzeba odpowiedzieć sobie na pytania, czym jestem, kim jestem, co mi pozostało. I dlatego zrobiłem tę płytę. I sam proces tworzenia jej sprawiał mi ogromną przyjemność. Nie jestem najlepszym muzykiem, ale jeśli zostawisz mnie w ciemnym pokoju na wystarczająco długo, mogę stworzyć płytę. I tak się właśnie stało. I dalej tak robię. Niektóre utwory na płycie The Best of Me, jak na przykład Forever and Ever, Never Gonna Give You Up, gra mój zespół, z którym gram na koncertach. To całkiem fajne, ale lubię to robić też samemu. Bo kiedy coś pójdzie nie tak, możesz winić tylko siebie. Kiedy to napisałeś, zagrałeś i wyprodukowałeś, to zależy tylko od ciebie. I wtedy czuję też, że to moja płyta.
0: A co z nową wersją Never Gonna Give You Up? Czy nagranie nowej wersji takiego hitu to jest łatwa sprawa?
2: To trochę dziwne, bo to dosłownie jakby moje DNA jest w tej piosence. Stanowi ogromną część mojego życia. Musisz też uważać, żeby nie zezłościć fanów, dla których ta piosenka powinna zostać w takiej wersji, jaką ją stworzyłem na początku. Ale myślę, że udało mi się zrobić to z szacunkiem. Pozostała ta sama melodia. Zmieniliśmy tylko trochę szyk muzyczny. Prosta wersja na pianinie. Ta wersja jest trochę mroczniejsza. No i oczywiście ta piosenka dzięki tak zwanemu Rick Rollingowi. Wiesz, czym jest Rick Rolling? Tak, wiedziałem. Będziemy o tym rozmawiać w którymś momencie. Więc dzięki Rick Rollingowi powstało tyle innych wersji tego utworu, które możecie znaleźć w internecie. Jest taki serial Westworld, kojarzysz? Okej. Okay. Był taki stary film Westworld z lat 70. i teraz zrobili z tego serial. Kiedy wrócili z drugim sezonem, dwie aktorki wykonały Never Gonna Give You Up, ale w bardzo wolnej, mrocznej wersji. I absolutnie się zakochałem w tej wersji. Bardzo mi się spodobała. To jednak trochę dziwne, że ktoś wykonuje piosenkę, którą znasz tak dobrze, a robi to w zupełnie inny sposób. I właśnie takie rzeczy spowodowały, że pomyślałem, żeby wziąć kilka utworów i nagrać je w zupełnie innych aranżacjach. To zupełnie jak przeniesienie ich do innego świata.
0: Rick Astley w Radiu Złote Przeboje. Jeden z twoich albumów nosi tytuł Free. Czy to jest nawiązanie do współpracy z producentami Stock, Aitken i Waterman?
2: Trochę tak. Oni robili płyty w pewien określony sposób i nie było mowy, żeby to zmienić. Tak jak mówiłem, grałem na perkusji, a tu nie było miejsca na perkusję w studiu. To był czas na przykład maszyny perkusyjnej i początki samplowania, więc rozumiem to. Ale na płycie Free nagraliśmy kilku moich ulubionych perkusistów. Przy kilku piosenkach piosenkach pracowaliśmy z chórem, było brzmienie prawdziwych strun, było mnóstwo innych rzeczy, na które nie mógłbym sobie pozwolić ze Stokiem, Aitkenem i Watermanem. Wiedziałem, że ta płyta prawdopodobnie nie odniesie wielkiego sukcesu, no, na pewno nie odniesie takiego, jaki odniosłaby, gdybym współpracował z nimi. Ale nie zależało mi wtedy na tym. Byłem młody i chciałem zrobić coś innego. Pomyślałem też, że przecież nie będę tego robić zawsze, bo nawet jeśli chcę, czy ludzie by tego chcieli, to jest muzyka pop, dostajesz tylko kilka lat bycia na topie, chyba że jesteś Madonną czy Kylie Minogue. Dostajesz kilka lat i to wszystko, więc pomyślałem, chcę zrobić kilka płyt i zyskać doświadczenie przy ich tworzeniu. Jestem bardzo wdzięczny, że spotkałem Stoka, Aitkena i Watermana, bo napisali Never Gonna Give You Up i Together Forever, ale jest tyle możliwości w nagrywaniu w studiu, że aż szkoda poświęcić się tylko na nagrywanie w ten sam sposób. Więc tak, pomyślałem, że byłoby to zabawne nazwać tę płytę Free. Nie było to w żaden sposób gniewne oznajmienie. To po prostu było dla mnie zabawne, bo byłem wolny i mogłem robić, co chciałem.
0: Rick Astley w Radiu Złote Przeboje. Zagrałeś koncerty w wielu krajach na całym świecie. Czy są jakieś różnice między publicznością w różnych państwach?
1: I think the main thing is just being able to talk to the audience and obviously...
2: Myślę, że główną różnicą jest możliwość komunikacji i rozmowy z publicznością. I oczywiście to, co odkryłem w ciągu kilku lat, to fakt, że w wielu państwach mówi się coraz więcej po angielsku. Nie wiem, czy to amerykanizacja, czy internet, więc możesz sobie pozwolić na więcej dowcipów i żartowanie z publicznością. I oni rozumieją, kiedy chcesz się z czegoś pośmiać. Bo dawniej, kiedy chciałem troszkę pożartować z publicznością, bałem się, że przez przypadek ich obrażę. Więc wydaje mi się, że teraz jest dużo prościej, gdziekolwiek jesteś w świecie. Mówi się też, że na przykład Japończycy są tacy uprzejmi. Wcale nie są. Świat bardzo się zmienił. Moja pierwsza płyta wyszła w 1987 roku. Rozmowa o tym może być nudna dla Polaków, ale moja pierwsza podróż za granicę to wyjazd do Berlina. I jak pomyślę o tym, jak Berlin wyglądał w 1987, to było zupełnie inne miejsce w porównaniu z tym, czym Berlin jest teraz. Zresztą tak samo jest w Polsce. To jest zupełnie inny świat. Wydaje mi się, że dzisiejsza publiczność jest bardziej połączona. Kiedy spojrzysz w telefon, coś zobaczysz. Wszyscy na świecie to już widzieli. Więc to zupełnie inny świat.
0: Legenda lat 80.
1: Rick Astley.
0: Okej.
2: Nie możesz powiedzieć legenda. Koleś z lat 80.
0: Rick Astley w Radiu Złote Przeboje. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: To ja dziękuję. Dziękuję.
1: Thank you. Thanks a lot.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Kilka minut temu Ring Astley opowiadał o pamiętnym koncercie, na którym pojawił się na jednej scenie z zespołem Foo Fighters. No, moi drodzy, koncerty to zawsze jest spora niespodzianka i spore emocje, które czasami pamięta się po wielu, wielu latach. I chyba każdy artysta ma swój ulubiony koncert, koncert, który z łezką w oku wspomina po latach. Ma taki koncert również Robert Gawliński i co ciekawe, nie jest to koncert zespołu Wilki.
1: Z koncertami to jest tak, że zwykle pamiętamy najczęściej te ostatnie, chyba że te były złe. Natomiast jeżeli chodzi o najważniejszy mój koncert, to jest to koncert niewątpliwie U2. To jest ten koncert na Czerwonej Skale, gdzie i powiem szczerze, że mi się płyta War nie podobała, a kiedy usłyszałem wersje koncertowe tych numerów właśnie na tym koncercie, to był koncert odsłuchiwany z kasety też, uwaga, to ja nie byłem na tym koncercie, ani nie miałem przyjemności w nim uczestniczyć, ani go nie widziałem, dopiero mogłem go zobaczyć tam w połowie lat 90., kiedy zaczęły do nas legalnie docierać, prawda, rzeczy, materiały tego typu. Kiedy usłyszałem, że na gitarze, na basie i na bębnach można zrobić tyle muzyki, do tego jeszcze śpiewając piękne chórki, w ogóle tam Edge przez Bono, usłyszałem utwór Sunday Bloody Sunday, ja zrozumiałem w ogóle jakby na czym polega ten utwór dopiero po wersji koncertowej. Jaką to ma moc, kiedy słyszałem tych ludzi, prawda, tak samo odśpiewujących to właściwie chórem, nagle zdałem sobie z tego sprawę, że to jest chyba jeden z ważniejszych zespołów w moim życiu, jaki znam. Jaki udało mi się jakoś zobaczyć, poznać. Oczywiście przedtem był The Cure, przedtem było wiele innych. Był The Clash, był Sex Pistols, prawda? Ale nagle ten zespół zrobił na mnie tak wielkie wrażenie, że ja zapragnąłem być rockmanem. Ja nie chciałem być punkowcem, żeby z kolegami tam świrować i tam coś grać na gitarze albo na basie i tam, wiesz, coś tam śpiewać. Kolega krzyczał, ktoś pluł, wiesz, na publiczność. No takie, wiesz, chłopięce wyobrażenie punkowania jakiegoś takiego, wiesz, bycia panczurem. To była zupełnie inna sytuacja. Ja zapragnąłem być muzykiem po prostu wtedy. I dlatego ten koncert jest dla mnie najważniejszy. A taki, szczerze mówiąc, najpiękniejszy, taki najbliższy, to musiałbym powiedzieć, że to był koncert Patti Smith w Warszawie w 2008 roku, a może nawet 2007 albo 2006. Patti Smith przyjechała do sali kongresowej i zadała taki koncert po prostu. No to było coś przepięknego.
0: Temat koncertów, które po latach pamiętamy doskonale, no to temat rzeka. Łukasz Zagrobelny na przykład kiedyś nam się przyznał, że wybrał się na... no zresztą posłuchajcie sami.
2: Poszedłem z swoim kuzynem na koncert Uważaj Szyjki na Stevensa i powiem ci, że strasznie mi się podobało. Po prostu rock and roll, wiesz, on wtedy był bardzo żywotny. Śpiewał, skakał, wiesz, robił jakieś tam salta, nie salta. Poza tym, wiesz, wtedy Shaky Stevens był bardzo popularnym artystą w Polsce. Jego piosenki były wszędzie. Nie było, co prawda, wtedy płyt były kasety magnetofonowe i to jeszcze typu kopiowane. Pamiętam, że na Grundigu miałem taki Grundig, był magnetofon. No i te wszystkie jego przeboje. To było cry just a little bit, cry. I słuchaj, hala ludowa, po prostu wypełniona do ostatniego, full, po prostu full totalny. Fajne nagłośnienie, wiesz, jak na tamte czasy i strasznie mi się ten występ spodobał. Wtedy mi się zaczęło bardzo podobać instytucja pod tytułem scena, występowanie na scenie, a ponieważ wtedy już miałem taką, wiesz, początkową zajawkę, gdzie były tam jakieś dezodorantu, czy tam do skakaneczki sobie pośpiewać, to sobie myślałem, kurde, chciałbym tak kiedyś. No i co? I się udało.
0: No i chyba każdy z nas ma miłe koncertowe wspomnienia. O kilku koncertach opowiadała nam też na przykład Ania Wyszkoni.
3: No jest kilka takich koncertów, bo ja oczywiście cieszę się, że mam taką możliwość, żeby jeździć na koncerty i mamy bardzo blisko do Berlina, a w Berlinie tam jest zupełnie inna kultura, bo tam codziennie praktycznie są duże koncerty.
0: Jeden z takich występów, które Ania Wyszkoni pamięta po latach, to był koncert Miki.
3: Wiesz, niesamowicie pozytywnie nastawiony do życia, do publiczności człowiek. Tego się nie da opowiedzieć, to naprawdę trzeba zobaczyć. No ale przede wszystkim te pozytywne emocje, tyle radości. On zresztą opowiadał ze sceny, jak grał w tym samym miejscu kilka lat wcześniej i jak wtedy było pusto w tej sali i ludzie z firmy nie do końca w niego wierzyli.
0: No a skoro już muzyczne opowieści sprzed lat, to o swoich ulubionych artystach z dzieciństwa i jeszcze na koniec Kasia Stankiewicz.
4: Pamiętam w dzieciństwie, kiedy słuchało się wówczas tylko radia i gdzieś usłyszałam pierwszy raz w życiu jako w ogóle 6- czy 7-letnia dziewczynka Kate Bush i pamiętam, że zatrzymałam się jako dziecko. Po prostu pamiętam, że od razu budowały mi się jakieś obrazy, ale chciałam usłyszeć, kto tu śpiewa. I w ogóle w momencie, kiedy kończyła się piosenka i było wiadomo, że ktoś za chwilę powie piosenka taka i taka, śpiewał ten i ten artysta i nagle z drugiego pokoju mama: Kaśka, Kaśka, wychodzimy do kościoła. W ogóle moi rodzice mieli starego taki magnetofon Grundiga. Ja dostałam od mojej cioci na urodziny kasetę, z którą polowałam na piosenki. I nagrałam sobie później Kate Bush, Beatlesów. W ogóle pamiętam, jak fanatycznie spisywałam ich teksty.
5: Miałem to samo.
4: I później śpiewałam z nimi te piosenki. Kurczę, uwielbiam wspominać te czasy. To jest genialne.
6: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: i oddaj głos już dziś. Reklama.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Przez najbliższą godzinę będziemy mówić o tym, co przed nami. Trochę o historii, trochę o sporcie, o turystyce. Ula Myszkinis, zapraszam, zostańcie z nami.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Po raz pierwszy rywalizowali w oficjalnych rozgrywkach ligowych Zachodniopomorskiego Związku Koszykówki. Koszykarze do lat 16 ze Świnoujścia w tym sezonie zdobyli brązowy medal. Nie brakowało zaciętej walki z bardziej doświadczonymi zespołami. O wyniku zespołu The Sailors ze Świnoujścia rozmawiałam z ich trenerem Jackiem Chmielewskim.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Panie Jacku, wielkie gratulacje. Koszykarze ze Świnoujścia zakończyli rozgrywki na trzecim miejscu, a tak naprawdę czy liczył pan na więcej?
3: Powiem szczerze, że jestem bardzo, bardzo zadowolony. Jestem dumny tutaj z naszych zawodników. Tak jak pani wspomniała, wywalczyli trzecie miejsce w kategorii do lat 16 w rozgrywkach organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Koszykówki. Czy liczyłem na więcej? Myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Przed sezonem tak naprawdę nie mieliśmy tutaj jakby celu wyznaczonego na jakieś, że tak powiem, specjalne miejsce, o które walczymy. Tym bardziej bardzo nas cieszy ten wynik, bo mogliśmy rywalizować naprawdę ze świetnymi klubami i chłopcy byli tak naprawdę debiutującą drużyną i to jest, uważam, że świetny rezultat.
2: Z meczu na mecz graliście lepiej. To było 11 dokładnie zwycięstw, tak?
3: Tak jest, tak jest. 11 zwycięstw i 3 porażki. To jest naprawdę bardzo dobry bilans. No ale myślę, że oni z każdym meczem nabierali doświadczenia. Ci chłopcy przychodząc na treningi zawsze licznie, zawsze przykładali się do treningu i czekali, wyczekiwali na te mecze. Także największa tak naprawdę zasługa jest właśnie tych naszych zawodników, którzy byli w pełni zaangażowani.
2: Oprócz pana trenerskich uwag, jeszcze ktoś czuwał nad drużyną?
3: Głównie taką pracę szkoleniową, treningową i rozmowy, to jakby wszystko jest tutaj po mojej stronie. Jest wiele osób, których też pomagają, to znaczy bardziej organizacyjnie. Mam tutaj na myśli organizacja meczów, czy tutaj duże naprawdę podziękowanie dla mojej żony, która jest organizatorem jakby samych czysto meczów i tego wydarzenia, żeby było wszystko dopięte na ostatni guzik. Są też rodzice, którzy są bardzo zaangażowani, też dużo rozmawiają ze swoimi dziećmi i myślę, że to wszystko wspólnie gdzieś tam złożyło się na to, że chłopcy osiągnęli taki rezultat, ale też to, że mają swoją pasję i że lubią po prostu ten sport i lubią przychodzić na tą salę gimnastyczną się zmęczyć. No a cieszy jeszcze bardziej, jeżeli są tego wyniki.
2: Czy sądzi pan, że te dobre wyniki w tegorocznych rozgrywkach przełożą się na to, że jeszcze więcej dzieci i młodych ludzi będzie się garnąć do koszykówki na Wyspach?
3: Bardzo bym chciał. Nie ukrywam, że koszykówka to jest jakby moja pasja indywidualna, natomiast ja jakby cenię każdy sport i jeżeli dziecko wybierze koszykówkę i przyjdzie do nas, z chęcią go wprowadzimy w ten tutaj, nazwijmy to sportowy świat koszykówki i nauczymy go tutaj współpracy i innych umiejętności stricte do tego sportu. Natomiast uważam, że w tych czasach ruch, rozwijanie pasji, czy to jest sport, czy to jest inna dziedzina, ważne, żeby te dzieci mogły znaleźć jakąś swoją pasję, jakąś odskocznię od takiej codzienności, coś, co ich pochłonie, że będą mogli ten spędzać czas w ruchu, w tym, co naprawdę lubią i w tym, co się czują. Także oczywiście koszykówka jak najbardziej, bardzo mi na tym zależy i bardzo bym chciał, bo jest to jakby mój flagowy sport. Natomiast każda, patrząc na skalę dzieci i młodzieży, uważam, że każda pasja jest cenna i warta uwagi i rozwijania, także...
2: Który mecz podczas tych rozgrywek zaliczyłby pan do najtrudniejszych?
3: Było wiele trudnych spotkań. Myślę, że każdy był trudny, ale zapadł mi w pamięć taki mecz u nas domowy, który rozgrywaliśmy w hali Uzna Marena z drużyną Pogoni Szczecin. To był mecz właśnie u nas, gdzie byliśmy gospodarzem tego spotkania. Był bardzo, bardzo wyrównany mecz, gdzie tak naprawdę chłopcy jednej i drugiej drużyny dawali się wszystko i mecz był prowadzony punkt za punkt. Wygraliśmy ten mecz, nie pamiętam, chyba 6 punktami, mogę się mylić. Natomiast w bardzo, bardzo bliski mecz mogło się wszystko wydarzyć, a chłopcy po prostu dali z siebie maksimum energii, ostatki sił i naprawdę wytrzymali wytrzymali to spotkanie, no i doprowadzili to zwycięstwo do końca. Myślę, że ten mecz był taki dla mnie, który bardzo mi zapadł w pamięć. No i duży sukces, bo drużyna Pogoni Szczecin naprawdę to jest bardzo, bardzo mocny klub i w pełni szanujemy i jakby podziwiamy. Natomiast my też tam niedługo będziemy i mamy mocne aspiracje. Każdy sukces też nas ładuje pozytywną energią i dodaje jeszcze większej motywacji do dalszej pracy.
2: A co w planach na najbliższe wakacyjne miesiące?
3: Jeżeli chodzi o wakacje, to treningi zawsze kończymy tak, jak dzieci kończą szkołę, czyli pod koniec czerwca. W pierwszej połowie lipca jedziemy na dwa obozy do naszej bazy letniej, do miejscowości Babimost, niedaleko Zielonej Góry. Tam będziemy mieli dwa turnusy obozu, typowo koszykarskiego. No a następnie troszeczkę wakacji, trochę, żeby nasi zawodnicy też mogli odpocząć tak naprawdę i też się zrelaksować, czyli już te wakacje pełną parą. Ja też w tym roku trochę więcej czasu muszę poświęcić rodzinie, sam mam dwóch synów. Jeszcze jeden już zaczął grać w koszykówkę, ale oczywiście z jego wyboru, nie taty. I trochę więcej czasu myślę, że poświęcę tutaj rodzinie, jeżeli chodzi o wakacje, ale dwa obozy to jest oczywiście pozycja, którą musimy wręcz wypełnić, bo chłopcy na to czekają, ja też. Zawsze obozy sportowe to jest taka dodatkowa, fajna możliwość budowania drużyny, budowania relacji, no i spojrzenia trochę na zawodników bardziej indywidualnie, gdzie można im pomóc jakby w indywidualnych umiejętnościach.
2: A jakie ma marzenia trener młodych świnoujskich koszykarzy?
3: Jeżeli chodzi o sport, to moim marzeniem jest po prostu, żeby cały czas ci zawodnicy się rozwijali, żeby mogli rozwijać swoją pasję, żeby to, co mówiliśmy, jak najwięcej dzieci uprawiało sport, przyjdą do nas na koszykówkę, będziemy szczęśliwi jako wszyscy i jako trener, i jako klub, jako inni zawodnicy, żeby widział rozwój tych młodych ludzi. To jakby osobiście mnie cieszy. Oni się cieszą z tego, że mogą przychodzić, że mogą trenować, że czują się akceptowani. Ja też kiedyś byłem młodym, nazwijmy to koszykarzem, gdzie zaczynałem, było troszeczkę inaczej. I zawsze sobie takie jedno motto powiedziałem, każdy trener w życiu mi czegoś nauczył. Jedni trenerzy nauczyli mnie tego w dobrych cech i inni, którzy nie powielać, nazwijmy to. Natomiast ja zawsze wziąłem sobie za cel to, że staram się być trenerem takim, jakiego sam bym chciał mieć. Czyli staram się poświęcić czas na rozmowę, na wytłumaczenie, ale żeby po prostu starać się jak najbardziej ich zrozumieć i im pomóc. I to są takie moje małe marzenia, żeby każdy z tych młodych ludzi, którzy trenują, żeby po prostu czuł się akceptowany i mógł się rozwijać, każdy spokojnie w swoim tempie, no i swoje cele realizować.
2: To ja życzę, aby te marzenia się spełniły. Życzę też, abyśmy w Orlen Basket Lidze kiedyś mogli oglądać pana wychowanków.
3: To chyba by było największe marzenie.

0: Raz gratuluję. No i udanych wakacji, a w przyszłym sezonie jeszcze więcej wygranych meczów.
1: Bardzo dziękuję.
0: To był Jacek Chmielewski, trener koszykarskiej drużyny do lat 16 The Sailors ze Świnoujścia.
2: Co jest grane w Wolinie?
0: Zbliża się najdłuższy dzień w roku, w Wolinie hucznie celebrowany. Więcej na ten temat w rozmowie z Wojciechem Celińskim ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jomsborg Wineta.
2: Co słychać w Wolinie?
3: Noc Kupały, jedno z ważniejszych świąt słowiańskich. Już 20 i 21 czerwca co roku mamy troszeczkę inny, zmieniony program. Jak to będzie wyglądało w tej edycji?
4: Staramy się wzbogacić ten program, żeby też nie był monotonny, ale też sięgający do tradycji Słowian, przede wszystkim jedno z najważniejszych świąt słowiańskich, Kupala Mocką lub Sobótką zwaną, odbywał się najdłuższy dzień. To jest radosne święto ognia, wody, słońca, miłości, płodności i tak dalej. I dość bogaty program mamy. Będą warsztaty plecenia wianków, warsztaty śpiewu, warsztaty tańca. No i później te wianki, które zostaną zaplecione, będą puszczane z naszej łódki, która teraz aktualnie została wyremontowana i spuszczona na wodzie i pływa teraz nasza łódka słowiańska, orzeł Jumne, i możemy dodatkowe punkty programu związane z łodzią, dlatego jest też i w programie wykład pana Jerego, jak dawniej pływano, jak używano nawigacji we wczesnym średniowieczu i dokąd można taką łódką dopłynąć, a dopłynęli do Ameryki Wikingo.
3: No właśnie, a wy jak daleko dopłynęliście tą łodzią?
4: Naszą łodzią najdalej to byliśmy w Kopenhadze, w Szwecji, tutaj wzdłuż Bałtyku do Gdańska i na wyspie Bornholm byliśmy, tak jak 1000 lat temu, nie używając silnika ani wspomagaczy, tylko siłą własnych rąk i wiatru.
3: Czy na pokład takiej łodzi zapraszane są kobiety? No bo to różnie z tymi przesądami bywa.
4: Jak robiliśmy rejsy, to też była żeńska załoga, w całości składająca się z kobiet, oprócz naszego kapitana, no bo on nie dopuści do steru żadnej tam drugiej osoby. I dziewczyny dawały sobie radę, wątłe, ale nasz kapitan powiedział, że najlepsza załoga to składająca się właśnie z kobiet.
3: To wróćmy do tych, tak, do święta, do Nocy Kupały i do tych wianków. Niech pan przypomni, dlaczego te wianki rzucamy na wodę?
4: Rzucano na wodę, kobiety przede wszystkim rzucały na wodę i jeżeli zdarzyło się, że mężczyzna wyłowił jej wianek, to szła szybko za mąż i to symbolizowało pewne kobiece i też cechy i wtedy, jeżeli mężczyzna wyłowił, to ten wianek, to tak jakby jak najszybciej mogła wyjść za mąż. Nie? A w tym roku chcemy wianki puszczać też z łodzi i ze świeczką, tak jak dawniej bywał.
3: Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, nie będzie mocno wiało i świeczki nie zgasną.
4: Tak, no też mamy taką nadzieję. No ale już w miarę pogoda jest stabilna.
3: Co oprócz wianków?
4: No oprócz wianków tradycyjnie rzemiosła różnego rodzaju, bo można tak jak przy każdych naszych warsztatach, które odbywają się w naszym skansenie, szereg rzemieślników uczy nas podstaw rzemiosła, ale nie tylko podstaw, bo można się w głębi też wdrożyć w jakieś rzemiosło, mamy garcarza, mamy plecionkarstwo, mamy panią od motanek, mamy też zielarkę naszą, która przecież w czasie Nocy Kupały to dość ważne było, bo w obrzędowości miała duże znaczenie. I też zielarka będzie opowiadała, też wykład będzie miała na temat znaczenia ziół w obrzędach słowiańskich i też pokaże, jak zastosować poszczególne zioła w medycynie, w kulinarnych posiłkach.
3: A czy będzie też poszukiwanie kwiatu paproci?
4: No, według tradycji słowiańskiej powinno to być poszukiwanie tajemniczego kwiatu paproci.
3: A jak według pana taki kwiat wygląda? Widział go pan kiedyś?
4: No to jest bardziej z ilustracji, z przekazów. no, powinien w nocy świecić według mnie. Nie?
0: W wieczornej części waszego programu mamy też taki punkt, który nazywa się skomorochy. Proszę przybliżyć nam, cóż to takiego.

0: morochy to są tacy klaunowie, błaznowie, którzy podróżowali od osady do osady, od wioski, od miasta do miasta, opowiadali bajki, kuglarze i też śpiewali piosenki. Znamy to już z wielu filmów, jak przy bajki, przedstawienia teatralne, też nowością będzie te skomorochy.
1: Czyli będzie magicznie, a zarazem wesoło.
0: No tak, no to trzeba się bawić przy Świętnocy Kupały. I też jest słoweńska potańcówka, dlatego też wcześniej robimy warsztaty taneczne i warsztaty śpiewu. Każdy znajdzie coś dla siebie na pewno.
2: O tegorocznej Nocy Kupały opowiadał Wojciech Celiński ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Wineta.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Wielkimi krokami zbliża się kolejny Festiwal Gwiazd Sportu w Dziwnowie. To będzie już 24. edycja w tym roku od 14 do 16 sierpnia. Wydarzenie jak zwykle będzie miało mnóstwo odsłon na plaży Alei Gwiazd Sportu w Parku Miejskim. To unikalne w skali kraju wydarzenie łączy utytułowanych sportowców z ich fanami, a wszystko w luźnej, wakacyjnej atmosferze. Po raz pierwszy Festiwal Gwiazd Sportu w Dziwnowie odbył się w 2002 roku. To wtedy część ulicy Reymonta została przemianowana na Aleję Gwiazd Sportu. Teraz podczas każdej kolejnej edycji festiwalu znani polscy sportowcy, olimpijczycy odsłaniają tam repliki swoich medali. Ale oprócz sportowców, festiwal gości też gwiazdy muzyczne. Kto zaśpiewa w tym roku? Między innymi ta pani.
4: Cześć, witam Was serdecznie. Ania Wyszkoń z tej strony. Zapraszam na mój koncert w Dziwnowie. Widzimy się 15 sierpnia, żeby podsumować 30 lat mojej drogi artystycznej. Do zobaczenia.
2: Festiwal Gwiazd Sportu w Dziwnowie w tym roku od 14 do 16 sierpnia. Tymczasem przed halą przy ulicy Szafera w Szczecinie otwarto Aleję Gwiazd Szczecińskiego Sportu. Tam znajdują się teraz 22 tablice upamiętniające naszych olimpijczyków. Jak się hartował sport w naszym województwie i jak ważne dla Szczecina i regionu jest pielęgnowanie pamięci o sukcesach, w rozmowie Ewy Pasierbiewicz z prezesem Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej Stanisławem Kopciem.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
5: Proszę powiedzieć, jak na tle Polski wypada województwo zachodniopomorskie pod względem sportów olimpijskich?
6: To jest łącznie 230 olimpijczyków. 24 dyscypliny sportowe. Jeśli chodzi o nasze, jakby to powiedzieć, sztandarowe dyscypliny, to przede wszystkim lekkoatletyka, 48 olimpijczyków. No, siłą rzeczy wioślarstwo, które było kiedyś bardzo silną stroną, powoli się odbudowywuje. 36 i kajakarstwo, również podobne uwarunkowania, również geograficzne. 28 osób. Na trzecim i na czwartym miejscu to kolarze, 19 olimpijczyków, bo kobiety tu również są. Aż po hokej na trawie, jeden przedstawiciel, badminton, jedna przedstawicielka. Także to łącznie 24 dyscypliny, jeśli chodzi o letnie igrzyska olimpijskie. No, są oczywiście województwa, które mają mniejszą liczbę olimpijczyków, jeżeli byśmy to taką miarą ważyli. No ale tak jak powiedziałem, z różnych powodów my się bardziej specjalizujemy właśnie w tych sportach trochę związanych z wodą, bo mamy przecież 9 żeglarzy, 16 pływaków, ale i 13 jeźdźców. Z panem Pawłem Spisakiem, który niedawno został trenerem kadry narodowej w wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, który praktycznie na Igrzyskach Olimpijskich pojawił się 5-krotnie, podobnie jak nasz mistrz Marek Kolbowicz, chociaż jednych igrzysk nie zaliczono, no bo konia nie dopuszczono do startu, no i siłą rzeczy na wyjeździe na Igrzyska do Tokio się skończyło. To tak w największym skrócie, jeżeli patrzeć na to ilościowo. Oczywiście część tych olimpijczyków mieszka poza granicami kraju, często bardzo daleko, w Stanach Zjednoczonych, jak na przykład złoty medalista w pięcioboju Maciej Czyżowicz, wychowanek szczecińskiego klubu, aczkolwiek startujący w pięcioboju z warszawskiej Legii, no bo tam był ośrodek centralny szkolenia i przygotowania.
5: Czy pana zdaniem potencjał naszego regionu jest dziś w pełni wykorzystywany?
6: Myślę, że jeśli chodzi o obiekty sportowe, jest coraz lepiej. Jeśli chodzi o ilość i dostępność ich geograficznie na terenie naszego województwa, praktycznie też już dzisiaj nie powinna budzić wątpliwości, bo mamy piękne obiekty w Koszalinie i w Szczecinie, ale ich coraz więcej w miastach prezydenckich czy w miastach powiatowych. Mam na myśli tutaj baseny, czy pływalnie, jak kto woli, hale sportowe pełnowymiarowe, pozwalające na i treningi, i zawody już o wymiarze przynajmniej ogólnopolskim. Stąd, jakby to powiedzieć, no to nie jest przeszkoda. Jeśli chodzi o siłę i potencjał klubów, myślę, że jest kilka klubów, które ma prawo powiedzieć, jeśli jest w stanie przygotować, zorganizować i zrealizować cykl szkoleniowy na takim poziomie, aby ten olimpijczyk rzeczywiście mógł tutaj, stąd na igrzyska pojechać. Nie jest ich za dużo, no bo to są przede wszystkim duże pieniądze. Niezbędne, aby taki proces wieloletni. I tu chciałbym podkreślić, że pierwszy w 2009 roku, właśnie na przełomie 2009-2010, trwający do dzisiaj program stypendiów olimpijskich wymyślono w Szczecinie i realizuje go między innymi miasto Szczecin od tamtego właśnie okresu czasu, czyli już praktycznie 16 lat. Wszyscy, którzy mają szansę na Igrzyska Olimpijskie, spełniają określone warunki, mają za sobą sukcesy sportowe, w tym programie olimpijskim zarówno olimpijczycy, jak i paralimpijczycy się znajdują. I wreszcie po trzecie, mamy wielu trenerów dobrej, europejskiej klasy, których potencjał doświadczenia naukowy łącznie ze Szczecińskim Wydziałem Kultury Fizycznej i Sportu naszego uniwersytetu, gdzie przecież wychowało się i ukończyło studia sporo naszych olimpijczyków. To wszystko razem tworzy klimat, dzięki któremu powinniśmy tą liczbę olimpijczyków z każdym startem zwiększać. Czy tak jest? No niekoniecznie. Bywały Igrzyska Olimpijskie, gdzie zdecydowanie więcej naszych reprezentantów województwa wtedy szczecińskiego, koszalińskiego na te igrzyska trafiało. Natomiast mówię, ciężar gatunkowy przeniósł się dzisiaj w różne inne ośrodki, choćby ze względów, tak jak powiedziałem, finansowych, bądź też stworzono tam warunki, które niekoniecznie trzeba powielać w każdym województwie. Jedne, dwa miejsca w Polsce, gdzie taką kadrę się przygotowywuje. Powróćmy na chwilę do zimowych igrzysk Tomaszów Mazowiecki. No, mamy tylko jeden tor lodowy, więc trudno oczekiwać, żebyśmy się wyżwiarzy szybkich czy hokeistów w Szczecinie, choć trwają próby stworzenia prawdziwej klasy lodowiska, ale to już pewnie śpiew przyszłości. Mamy jeden jedyny tor światowej klasy w Pruszkowie pod Warszawą, więc nasz już mocno postarzały i zestarzały tor, który kiedyś pozwalał rozgrywać zawody i trenować, stąd mamy tych 19 kolarzy, w tym wielu torowców. Nasz przy Depto Arenie no niestety już tych warunków nie spełnia, ale to nie znaczy, że nie ma tych możliwości, aby naszych wychowanków do tych igrzysk przygotowywać w Polsce. Także to dzisiaj jest dosyć skomplikowany proces, do którego włączyło się również wojsko, tworząc Centralny Wojskowy Zespół Sportowy, w którym znacząca również część naszych potencjalnych już i olimpijczyków, jak na przykład choćby srebrna medalistka w żeglarstwie pani Agnieszka Skrzypulec-Szota, funkcjonuje i działa, jeśli chodzi o ten zespół centralny wojskowy, no ale to właśnie również jeden z przykładów pewnej siły ulokowanej również w naszych służbach zbrojnych.
2: O zachodniopomorskich olimpijczykach ze Stanisławem Kopciem, prezesem Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, rozmawia Ewa Pasierbiewicz.
5: A gdzie dziś zaczyna się droga młodego sportowca w Zachodniopomorskiem? W klubie, szkole, czy może w tym systemie stypendialnym, o którym pan wcześniej wspomniał?
6: Ja myślę, że wszędzie. W każdym praktycznie miejscu. Od tego najmniejszego momentu, trochę ubolewam, że to też nie jest taki poziom, jako stary nauczyciel, dyrektor dużej szkoły, z której wywodzi się trzech olimpijczyków w Stargardzie, 56 reprezentantów kraju, w sześciu dyscyplinach, to tam na tym poziomie od szkoły podstawowej, szkolnego SKS-u, uczniowskiego klubu sportowego, które były kiedyś marzeniem prawie 10 tysięcy, tak sobie po powrocie z Barcelony ówczesny prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, nieżyjący już dr Stefan Paszczyk, jakby to powiedzieć, wymarzył, zdążył utworzyć około 5 tysięcy na terenie naszego województwa, też takich kilkadziesiąt funkcjonuje uczniowskich klubów sportowych. Tam się wszystko zaczyna. Ten prawdziwy poszukiwacz tych jeszcze nieoszlifowanych diamentów to w dużej mierze, a może nawet przede wszystkim nauczyciel wychowania fizycznego. Odtąd od kiedy na różnych poziomach edukacyjnych trochę zwiększyliśmy, bo miałem przyjemność być 3 kadencje posłem, liczbę zgodnic wychowania fizycznego w szkole, powinno się tych talentów wyławiać więcej. Że tak nie jest, trudno mi powiedzieć. Następnie to jest klimat dla sportu tworzony w gminie, w powiecie, czy wreszcie w województwie.
5: Czy są inwestycje, które uważa pan za kluczowe dla przyszłości olimpijskiej naszego regionu?
6: No właśnie, od wielu lat trwa jakaś taka próba na poziomie województwa. Nie ukrywam, że niełatwa, bo każda sroczka swój ogonek chwali, wszystkie grabie grabią do siebie i włodarze miast, włodarze no powiedzmy powiatów może w mniejszym wymiarze chcieliby je u siebie. Po drugie, zawsze jest ten dylemat, co wybieram? W każdym zresztą mieście, w Stargardzie, w którym ja mieszkam, jest pytanie bardziej koszykówka, bardziej piłka nożna, która zdominowała już właściwie w tej chwili polski sport w sposób, no moim skromnym zdaniem, nadmiarowy w stosunku do wartości, jaką sobą reprezentuje. Nic nie ujmując oczywiście piłkarzom, bo jest to sport tak popularny, że trudno z tym dyskutować. Tym niemniej jednak środki płynące, czy środki, którymi się obraca, są niewspółmiernie wysokie w stosunku do uzyskiwanych efektów. No ale niech pani spróbuje powiedzieć, że nie zbudujemy stadionu za 10 milionów, czy 250 milionów jako takiego, czy też wreszcie wielu innych obiektów sportowych, bliższych terytorialnie tym, którzy by chcieli, aby one były u siebie. Czy da się odpowiedzieć wprost na pani pytanie? Niewątpliwie nie będzie to takie łatwe, ale myślę, że patrząc choćby na te liczby olimpijczyków, sporty wodne mają niewątpliwie u nas swoje miejsce. Czy mamy prawdziwy, dobry tor regatowy? Pewnie ten obiekt, który kiedyś był naszym sztandarowym w Szczecinie, już dzisiaj wymagałby nowego spojrzenia pozwalającego takie zawody rozgrywać, ale to nie znaczy, że nie ma tam warunków do wychowania następców Daniela Jędraszki, do następców właśnie Marka Kolbowicza, czy wielu innych naszych medalistów w tym sporcie. Lekka atletyka. No nie mamy stadionu na miarę stadionu na przykład śląskiego, który się stał bardziej lekkoatletycznym, ale przewidywana poważna modernizacja i rozbudowa stadionu na Litewskiej w Szczecinie, myślę, że stwarza takie warunki, aby imprezy wielkiej rangi, nie tylko memorią naszego zresztą medalisty olimpijskiego Wiesława Maniaka noszący to imię, też stał się takim obiektem. Mamy spełniające wszelkie warunki, bo przecież były Mistrzostwa Europy, nasz floating arena, czyli basen olimpijski, w skrócie tak nazywany, czy wreszcie mamy również szereg innych obiektów, pozwalających zarówno sporty o charakterze indywidualnym, jak i sporty przecież na nasza złota medalistka i srebrna medalistka Małgosia Hołub-Kowalik wychowała się na stadionie Bałtyku Koszalin, stadionie lekkoatletycznym po modernizacji.
5: Czy pana zdaniem sport olimpijski przegrywa dziś z takimi komercyjnymi dyscyplinami i z rozrywką po prostu?
6: Chyba tak. Dopuszczenie do startu w Igrzyskach Olimpijskich zawodowców spowodowało jakby ten pierwszy etap trochę materializacji, powiedziałbym, ruchu olimpijskiego, komercjalizacji tego ruchu olimpijskiego, co jego twórcę Pierre'a de Coubertin pewnie by dzisiaj mocno denerwowało. Rzeczywiście stworzenie wielu takich dyscyplin sportowych, szczególnie tych zbliżonych do, ja nie chcę powiedzieć, krwawego sportu, a więc walk w klatkach i temu podobnych, również spowodowało jakby odsunięcie się nieco od szlachetnej, jako przykład tylko podam, szermierki na pięści, bo tak się kiedyś boks nazywało w tym wymiarze sportu olimpijskiego, czy bardziej amatorskiego wtedy niż zawodowego, powoduje, że no, przegrywamy, a na dodatek jeszcze bardzo przecież promocja tych dyscyplin w różnych nośnikach informacji, które mamy w dzisiejszym współczesnym świecie, powoduje to, że jakby ten ciężar gatunkowy ruchu olimpijskiego, choć oby jak najdłużej to trwało i te 5 kółek olimpijskich jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych znak na świecie ciągle miało swoją wartość, no to wszyscy musimy na to pracować. W wielu przypadkach droga do zawodostwa i wielkich pieniędzy jedzie przez Igrzyska Olimpijskie. Dobrze, że z jednej strony zawodowcy, jak na przykład w tenisie ziemnym, również zaczęli trafiać na Igrzyska. I dla nich start na Igrzyskach zaczyna być powoli równie ważny jak wielkich z olbrzymimi finansami turniejach na świecie.
2: O zachodniopomorskim zapleczu olimpijskim ze Stanisławem Kopciem, prezesem Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, rozmawiała Ewa Pasierbiewicz.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Wydarzeniem Czyste Ujście w Świnoujściu kończymy tegoroczną akcję Czysta Odra, a będzie to w miejscu, gdzie woda z Odry razem ze śmieciami trafia prosto do Bałtyku. 20 czerwca połączone organizacje pozarządowe, m.in. Fundacja Speak Up, Kierunek Świnoujście, Stowarzyszenie Pilates, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków i ekipa wolontariuszy posprzątają brzegi falochronu zachodniego prowadzącego do wiatraka Stawa Młyny i pobliską plażę. Organizatorzy zapewniają worki, rękawice i prowiant na wspólne ognisko. Wydarzenie organizuje Fundacja Między Odrami, a całą akcję Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim koordynuje Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka. O podsumowanie tegorocznej edycji poprosiła go Monika Trykowska-Chwila.
3: Eko Wolin.
7: Tegoroczna akcja już powoli zbliża się do końca. Sprzątanie Odry w naszym regionie właściwie rozpoczęło się razem z wiosną. Proszę powiedzieć, czy już się można pokusić o jakieś pierwsze podsumowania?
8: Tak, jak najbardziej. Zacznę od tego, że pierwotnie w tym roku akcja Czysta Odra miała trwać przez cały kwiecień. Natomiast no tutaj chętnych było sporo i ta akcja się przeciągnęła do dnia dzisiejszego. Także ona się, ta akcja wydłużyła, bo byli chętni, żeby sprzątać. I to jest pierwsza dobra wiadomość, że są osoby chętne, które chcą się angażować w sprzątanie rzeki. Natomiast druga pozytywna wiadomość, która w tym roku po raz pierwszy nas tak mile zaskoczyła, była taka, że no w końcu po 5 latach robienia takich akcji, tych śmieci okazało się, że jest widocznie coraz mniej i niektórzy mieli problem wręcz, żeby znaleźć odpowiednie miejsce do sprzątania.
7: No to chyba najlepszy możliwy scenariusz w takim razie, że wielu chętnych, a śmieci coraz mniej. Fantastycznie. Proszę powiedzieć do tych szczegółów, zanim dojdziemy, bo będę pana na pewno dopytywać, czy wy w ogóle liczycie, ilu wolontariuszy się włącza? Mówimy tutaj o Szczecinie, o o Pomorzu Zachodnim.
8: Generalnie nie prowadzimy takich statystyk, gdyż jakby nie jest to kluczowa dla nas informacja, bo zwłaszcza, że często na takich akcjach, które są otwarte, liczba tych osób, które się przewijają przez dane wydarzenie jest różna i ona się zmienia. Dla przykładu, jak mamy na przykład akcję magnesową, która odbywa się na szczecińskich bulwarach, to co chwilę ktoś podchodzi, też pyta się, czy może spróbować rzucić sobie magnesem, spróbować coś wyciągnąć. Więc często ta liczba jest trudna do określenia i podobnie też jest, jak jest na przykład sprzątanie brzegów, czy gdzieś powiedzmy na jakichś wydarzeniach zamkniętych, bo i też takie są, więc jakby nie prowadzimy takich statystyk, dlatego też, że nie jest to dla nas kluczowa informacja, natomiast no, każda taka akcja to jest no, minimum 10 osób aktywnie zaangażowanych w sprzątanie. W tej edycji póki co mieliśmy kilkanaście akcji, bodajże 17, natomiast tak dokładnie też nie jestem w stanie tego powiedzieć z tego względu, że tutaj na szczególne wyróżnienie zasługuje Marcin Bakalarczyk, mieszkaniec szczecińskiego Dąbia, który praktycznie poza jakimiś takimi akcjami, które też organizował dla innych mieszkańców, on praktycznie też robił własne akcje, takie indywidualne, na których praktycznie weekend w weekend sprzątał Odrę czy też brzegi jeziora Dąbie i jakby policzyć też te jego działania, no to tych akcji wyjdzie grubo ponad 20, ale to jest naprawdę wyjątkowa postać, która naprawdę zasługuje na wysokie uznanie nas wszystkich za jego niebywałe zaangażowanie.
7: Proszę powiedzieć, jak te akcje wyglądają. Są akcje takie typowo lądowe, są akcje wodno-lądowe. No i też wspomniał pan o tej akcji magnesowej. No to też jest pewnie takie spektakularne dość.
8: Tak, no tutaj właśnie w samej akcji Czysta Odra jest fajne to, że zgłaszają się do nas ludzie, którzy mają jakiś pomysł na zorganizowanie takiej akcji i go po prostu razem z nami realizują. I tutaj jest pełna dowolność. Może to być takie klasyczne sprzątanie brzegów, może to być sprzątanie z kajaków, bo też takie akcje były. W zeszłym roku mieliśmy też akcję sprzątania na słupach. Tutaj akurat w tym roku takiej akcji nie było, ale też takie akcje są możliwe. Jest nawet grupa osób, która sprząta razem z psami. też jest taka akcja. I oczywiście też na różnego rodzaju łódkach, żaglówkach. To jest właśnie fajne, że jest ta różnorodność i właśnie ta akcja magnesowa, która jest takim no, wyróżnikiem, bo organizują to też pasjonaci historii miasta, którzy na co dzień bawią się tymi magnesami, wyławiają z dna rzeki różne elementy. Czasami są to naprawdę ciekawe znajdki takie z tłem historycznym, a najczęściej są to po prostu zwykłe kapsle i łączą tą właśnie swoją pasję do wyławiania takich, powiedzmy w cudzysłowie, skarbów, czy też zabawy w poszukiwanie skarbów ze sprzątaniem rzeki.
7: No i to pytanie, które się nasuwa właściwie chyba jako jedno z pierwszych, to jest takie: co się tam znajduje w tej naszej Odrze i na brzegach? Co znajdujecie? Co znaleźliście w tym roku i ile tego było?
8: Klasycznym takim odpadem to są wszelkiego rodzaju plastikowe opakowania. Tego było najwięcej chociażby na ostatniej akcji na wyspie Dębina. To jest taka najbardziej zaśmiecona wyspa Szczecina, która się ciągnie od Golęcina aż praktycznie do Polic, ale też jest dobry sygnał, że tych śmieci jest nawet na tej wyspie, która wiecznie jest zaśmiecona, bo ona wyłapuje jakby śmieci płynące z nurtem rzeki, czy też śmieci są wyrzucane przez fale, które duże kontenerowce tworzą, przepływając tamtędy. Bardzo dużo też jest w dalszym ciągu opon, które chociażby odpadają od nabrzeży i gdzieś dryfują, aż są też wyrzucane na brzeg. Jeśli chodzi o butelki, to już jest coraz lepiej. Widać, że jest pewna zmiana. To na pewno się przecinił trochę system kaucyjny i tych puszek tak samo widać mniej. Jeśli chodzi o dno Odry, czyli to, czego nie widać gołym okiem, to magnesami neodymowymi były wyławiane klasycznie też hulajnoga elektryczna, która praktycznie co roku jest wyławiana jedna albo kilka. Był też rower, oczywiście cała masa kapsli jest wrzucana i różne inne metalowe elementy, które nawet trącały głęboką historią, bo nawet elementy konstrukcyjne dawnego mostu długiego, nie tego, którego znamy obecnie, ale tego, który powiedzmy na starych czarno-białych pocztówkach możemy zobaczyć, jakieś elementy podtrzymujące ten most. Także naprawdę wachlarz tych odpadów jest różny i myślę, że też to, co jest fajne na takich akcjach, jest to, że często mamy do czynienia z takim powrotem do przeszłości, bo bardzo dużo śmieci znajduje się też z czasów PRL-u i tu często pojawia się u niektórych osób taki sentyment. Tak też było właśnie na poprzedniej akcji na wyspie Dębina, o której wspominałem, gdzie znajdowane były właśnie stare butelki po szamponach właśnie z tych czasów, czy też butelki po oleju z logo CPN-u, które no obecnie już nie funkcjonują, ale u wielu osób wzbudzają miłe wspomnienia.
7: Tak generalnie rzecz biorąc, bardziej zaśmiecone są brzegi i w ogóle sama Odra tutaj na wysokości miasta w Szczecinie, czy raczej jednak poza miastem? Jak to wygląda? Czy to jakby nie ma znaczenia?
8: No, znaczy powiem szczerze, największymi śmieciarzami nad Odrą są wędkarze i biwakowicze. I tam, gdzie takie osoby przebywają, tam z reguły jest najwięcej śmieci. Była też bardzo duża akcja prowadzona przez Polski Związek Wędkarski i Społeczną Straż Rybacką właśnie w miejscach, gdzie ci wędkarze najczęściej przebywają, na ich łowiskach. Tam tych śmieci było bardzo dużo. Nawet każdy z nas, idąc gdzieś nad Odrę, na jej brzeg, gdzie często właśnie różne osoby sobie łowią ryby, no to takim najpopularniejszym śmieciem jest pudełko po robakach, czy też innych przynętach. Stąd można jakby rozpoznać właścicieli tych odpadów. No i oczywiście bardzo dużo jakby opakowań po alkoholu.
2: O tym, kto najbardziej śmieci nad Odrą i o tym, jak wielu z nas chce posprzątać świat wokół siebie, w rozmowie Moniki Trykowskiej-Chwila z Krzysztofem Sową ze Stowarzyszenia Wywrotka. Pan Krzysztof jest koordynatorem akcji Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim, a akcja powoli dobiega końca. Zakończymy sprzątaniem w Świnoujściu 20 czerwca.
3: Ekowolin.
7: Myśli pan, że ta świadomość taka ekologiczna mieszkańców, również wędkarzy, mieszkańców naszego regionu powoli się zmienia? To jest jednak bardzo głośna akcja, prawda? I jej rezultaty też są takie widoczne. Czy coś tu się dzieje z naszym myśleniem już powoli? Jak pan to widzi?
8: No myślę, że na pewno się dzieje. O czym najlepszym dowodem niech będzie to, że tych śmieci zauważalnie jest mniej. To mówią zgodnie wszyscy organizatorzy poszczególnych akcji czy stało, to nieważne, czy one się odbywały w Szczecinie, czy w Policach, czy w Gryfinie. Wszyscy zgodnie mówią, że tych śmieci jest coraz mniej właśnie w tych miejscach, gdzie zazwyczaj prowadzone są akcje. I myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że jednak coś się zmienia i to zmienia się na lepsze.
7: Znalazłam też na waszym profilu Stowarzyszenia Wywrotka na Facebooku taki interesujący wpis, że jakby ta akcja nie tylko pokazuje skalę zanieczyszczeń, ale też obnaża te miejsca, w których system gospodarowania odpadami po prostu przestaje być skuteczny. Tutaj widzi pan taką zależność. Jakiś śmieć, jakiś odpad trudniej gdzieś zagospodarować, po prostu go wyrzucamy, tak? To o to chodzi.
8: Tak, niektórym jest to po prostu wygodniej wrzucić coś do rzeki i jeśli to jest, powiedzmy, ciężkie, to szybko zatonie i nie będzie tego widać i z jego punktu widzenia będzie po problemie. Natomiast problem ten nie znika, on pozostaje. Nawet bardzo często są wyrzucane w ten sposób opony, które są ciężkie i jakby idą na dno, natomiast one z czasem wypływają, tam się pod nie dostaje się powietrze i one z czasem wypływają, może nie są widoczne na powierzchni rzeki, natomiast one dryfują i później fale je wyrzucają na brzegi różnych wysp. I to jest bardzo częsty właśnie krajobraz, jak się płynie wzdłuż brzegu takiego naturalnego, to bardzo często widać, jak na piasku leżą po prostu wyrzucone przez fale opony. To jest taki odpad, który jest dosyć problemowy, bo teoretycznie każdy z nas może oddać do ekoportu, do PSZOK-u raz do roku opony bezpłatnie, nie ponosząc kosztów, ale niektórzy po prostu wolą wyrzucić do rzeki, być może mają bliżej do rzeki niż do ekoportu. Argumentacje są różne, natomiast najczęściej jest to czynnik ekonomiczny, dlatego że być może przedsiębiorcy w ten sposób też się pozbywają odpadów, nawet są udokumentowane jakby takie przypadki, że różne firmy, które normalnie musiałyby zapłacić za utylizację takich odpadów, no w ten sposób się niestety ich pozbywają po to, żeby trochę zaoszczędzić. No a z drugiej strony bardzo niskie, wręcz śmiesznie niskie kary, które grożą za taki uczynek i też jeszcze niższa wykrywalność takich przypadków sprawia to, że jakby czują się bezkarni.
7: A jeżeli chodzi o system kaucyjny, to z tej perspektywy on się chyba sprawdza, prawda?
8: Tak, powoli widać efekty. To nie będą jeszcze takie stuprocentowe efekty, dlatego że śmieci, które my znajdujemy, to nie są zawsze świeże śmieci, które zostały jakby niedawno wyrzucone. Bardzo często też są to odpady, które leżą bardzo wiele lat, są wyrzucane po prostu gdzieś na brzeg i one tam leżą, póki ktoś podczas takiej akcji się tam nie pojawi. Natomiast możemy w tym roku powiedzieć, że tych takich świeżych śmieci właśnie w postaci puszek czy też butelek z kaucją jest znacznie mniej. Natomiast nawet jeśli one się pojawiają, to też pojawiają się osoby, dla których nie jest to śmieć, tylko coś, co ma wartość, tak? Bo mogą sobie to zabrać i wymienić na kaucję, której ktoś jakby nie chciał odzyskać. Tutaj ewidentnie widać powoli efekty tego systemu kaucyjnego, które myślę, że z roku na rok będzie widać coraz bardziej.
7: A jak pan ocenia stan Odry na Pomorzu Zachodnim teraz, w perspektywie tych 5 lat, to co zastaliście przy pierwszej akcji, a to co zastajecie teraz, sprzątając Odrę?
8: No stan rzeki, a przynajmniej jej brzegów, znacząco się poprawił, bo zanim jeszcze powstała akcja Czysta Odra, to my jako Stowarzyszenie Wywrotka organizowaliśmy takie kajakowe ekopatrole, czyli akcje sprzątania na kajakach, które były, można powiedzieć, pierwszymi takimi akcjami, którymi w ogóle zwróciliśmy uwagę na to, że jak bardzo są zaśmiecane rzeki. Te akcje były bardzo spektakularne, bo na tych kajakach woziliśmy lodówki, całe masy opon, czy innych, powiedzmy, sprzętów gospodarstwa domowego, które znajdowaliśmy właśnie na wyspach, które były tam albo wywożone, albo właśnie wyrzucane przez rzekę i widok takiego kajaka wypełnionego takimi śmieciami naprawdę robił wrażenie. Później właśnie dołączyliśmy do akcji Czysta Odra, koordynując te działania, to z perspektywy tych powiedzmy 8 lat, bo tak mniej więcej można o tym mówić, to naprawdę poprawa jest diametralna.
2: I tym optymistycznym akcentem zakończyła się rozmowa Moniki Trykowskiej Chwila z Krzysztofem Sową ze Stowarzyszenia Wywrotka, koordynatorem akcji Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Zaglądamy do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Po wszystkich jego piętrach oprowadził mnie dyrektor Grzegorz Kurka. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, przenosimy się w odległe czasy.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
9: Weszliśmy na piętro i cóż tutaj znajdziemy?
10: Jesteśmy teraz na pierwszym piętrze naszej siedziby Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. No i co my widzimy? Stoimy przed obrazami XIX-wiecznymi, olejnymi, pięknymi obrazami w pięknych ramach. Jeden z tych obrazów, Konstantina von Fittersheima z drugiej połowy XIX wieku. Widzimy słynny głaz królewski, który do dnia dzisiejszego jest widoczny tutaj na Zalewie Kamieńskiej, niedaleko Wyspy Sząszczeckiej. No i na tym głazie widzimy taką kobietę w białej, takiej długiej sukni. Taki dosyć romantyczny widok dla epoki właśnie XIX wieku. Patrzona jest w Zalew Kamieński, jak gdyby na kogoś oczekując, ale nie wiemy, czy to jest żywa postać, czy może jakiś duch kobiety, która czeka za swoim, nie wiem, mężem, który wyruszył gdzieś na szerokie wody Bałtyku, a może jeszcze dalej. Otto von Konstantin von Wittersheim to jest taki dosyć znany malarz, który wywodzi się z naszego regionu, ale zrobił dosyć dużą karierę tutaj malarską, jeśli chodzi o Prusy, czyli okresie, kiedy działał, kiedy malował. Ale chyba najcenniejszym takim obiektem z nim związanym, tak, to jest ten oto obraz. No to chyba widok, który każdy kojarzy. Dokładnie, są to ruiny kościoła Strzęsaczu, ale spójrzmy, to jeszcze nie są ruiny. Widzimy ten kościół cały na skarpie. Czyli ten obraz pochodzi z lat 1850-1875 i ten obraz również został namalowany przez Wittersheim. On został swego czasu zakupiony tutaj przez Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej i jest to jedyny obraz na świecie z widokiem kościoła w Trzęsaczu jeszcze jak stał cały. Niezwykle cenne dzieło, można powiedzieć, sztuki XIX-wiecznego malarstwa. Więc no, w tej sali mamy tego typu obiekty, mamy tutaj, jak pani widzi, różnego rodzaju meble. Mamy piękną maszynę do szycia Zingera, ale proszę zobaczyć, z jakimi cudownymi tutaj takimi ornamentami przypominającymi sztukę egipską. Okres XIX wieku to jest egiptomania, to jest zachwycenie starożytnym Egiptem. Ta egiptomania rozpoczyna się wraz z wyprawą Napoleona do Egiptu w 1798 roku i oprócz, wtedy jeszcze generał Bonaparte, oprócz żołnierzy zabrał ze sobą również naukowców. I wśród tych naukowców byli rysownicy, byli, no, można powiedzieć, prekursorzy archeologii, historycy, numizmatycy, lingwiści itd., itd. I oni tam stworzyli takie dzieło, opis Egiptu i to zostało później opublikowane we Francji. No i wtedy wybuchła taka epidemia wręcz zainteresowań starożytnym Egiptem i w zasadzie na wszystkich obiektach nowo powstających w Europie, nawet na tego typu maszynach do szycia umieszczano egiptyzujące właśnie motywy. I tutaj mamy co? Mamy po prostu sfinksa, tak? Ale w takiej troszeczkę ubogaconej formie. Tutaj jeszcze doklejono mu jak gdyby tutaj skrzydła, więc no ta moda na Egipt była, panowała przez bardzo długi okres, można powiedzieć cały wiek XIX i też początek XX wieku i to jest tak zwany początek egiptologii, nauki, która do dnia dzisiejszego no, jest nauką żywą. Przecież wiemy, że nasi polscy archeolodzy pracują na terenie Egiptu w wielu miejscach, w Deir el-Bahari, w Sakkarze, w Tel Atrib i tak dalej, i tak dalej. Więc ta pamięć, czy te zainteresowania Egiptem są od początku XVIII wieku i trwają tak naprawdę do dnia dzisiejszego.
2: Właśnie usłyszeliśmy, że pięknie nam tu bije zegar.
10: Zegar z lat 20. pochodził z zakładu Edmunda Hollendera. No i jak widać, ten zegar do dnia dzisiejszego wybija nam godzinki. A no musimy pamiętać, że te zegary, jak gdyby ten zegar mistrzowski przestał istnieć w 1945 roku. Tu mamy też cenne eksponaty związane z rodami tutaj szlacheckimi, rycerskimi, wcześniej później szlacheckimi, naszymi tutaj pomorskimi. I tutaj mamy krzesła. To krzesło należy do... Mamy tutaj taki herb, widzi pani? Należy do rodu von Brockhusen. Brockhusenowie to dosyć znaczący ród tutaj na Pomorzu. Byli właścicielami m.in. majątku w Gross Justyn, dzisiejszy Gostyń. I to jest dosyć ciekawa historia z nimi związana, ponieważ jeśli chodzi o taką historię nowożytną, ponieważ ostatni przedstawiciel z rodu von Brockhusenów z Gostynia poślubił, taka ciekawostka, córkę prezydenta Republiki Weimarskiej Paula von Hindenburga. I Paul von Hindenburg przyjeżdżał do swojej córki, przyjeżdżał między innymi do Kamienia, tu się spotkał z mieszkańcami, a później jechał do Gostynia, do swojej córki i mamy oryginalne fotografie z pobytu Paula von Hindenburga właśnie w majątku w Gostyniu. Być może, że sam von Hindenburg siedział na tym krześle. Tutaj mamy ród von Flemingów, no to jest bardzo znany ród Flemingów, zresztą powiat kamieński kiedyś był zwany również powiatem Flemingów, Flemingische Kreis. I tutaj mamy, proszę zobaczyć, to są takie stojące wilki na dwóch łapach. Są oryginalne krzesła właśnie związane z rodem von Flemingów. Z nimi jest związana również historia zaginięcia skarbu kamieńskiej katedry w 1945 roku. W ich majątku w Benicach, w niemieckim Benz, w majątku Hasa von Flemminga przechowywany był skarb kamieńskiej katedry, między innymi relikwia świętej Kornuli i ten, w trakcie ewakuacji te zabytki ze skarbca zaginęły i tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie wiemy, w jakich dokładnie okolicznościach one zaginęły i to też taka ciekawostka, że one są w katalogu baz danych poszukiwanych zabytków, które zaginęły właśnie pod koniec II wojny światowej. Tu mamy ich również herb na takiej płycie żeliwnej. Ta płyta żeliwna pochodzi z ich pałacu w Piaskach. To jest niedaleko Wolina. Niegdyś tam był hotel. Teraz bodajże ten budynek jest pusty, ale to jest oryginalna właśnie płyta z herbem Flemingów pochodząca z pałacu w Piaskach.
2: Grzegorz Kurka, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, opowiada o historii Pomorza, o historii kamienia pomorskiego, a wszystko dzięki eksponatom, które możemy oglądać w muzeum. Za chwilę powrócimy do wycieczki po Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
9: Widzę, że wśród eksponatów mamy też eksponat muzyczny. Organy.
10: To jest nasz z kamieńskiej katedry. Tutaj mamy na fotografiach właśnie zdjęcia z wnętrza kamieńskiej katedry. Między innymi tutaj festiwalową fotografię z lat 70. No kamień to przede wszystkim koncerty muzyki organowej i kameralnej, międzynarodowe koncerty muzyki organowej i kameralnej, na które również zapraszamy tutaj radiosłuchaczy. Że chyba nie trzeba zapraszać, bo zawsze mamy tłumy. Zawsze, więc ja myślę, że radiosłuchacze wiedzą o tym, że to jest to miejsce, że one wpisane już jest w życie kulturalne Pomorza Zachodniego, letnie życie Pomorza Zachodniego. No i tutaj mamy ten komtuar właśnie organowy, oryginalny, na którym grały sławy tamtego czasu organomistrzowie. Proszę zobaczyć, gdzie on został wyprodukowany, w słynnej szczecińskiej firmie, ale gdzie? U samego Greenenberga. Szanowni, to jest naprawdę, można powiedzieć, no takie, można powiedzieć, dzieło sztuki muzycznej, tak, które teraz można u nas tutaj podziwiać w muzeum. Ale nie tylko, no mamy, jak pani sama widzi, tutaj całe mnóstwo różnego rodzaju eksponatów. No tutaj szczególnie dla starszych radiosłuchaczy, ja mówię starszych takich, no tak...
9: Pamiętających PRL.
10: Pamiętających PRL właśnie. I co my tutaj mamy na fotografii? Mamy słynne mleczko w tubie. No kamień pomorski to jest mleczko w tubie. Pamiętam, jak jeździłem na kolonie gdzieś na południe Polski, gdzieś w góry, to wszyscy mi zazdrosili, że jestem z kamienia pomorskiego, bo tutaj przecież jest słynne mleczko w tubie. Tylko oni nie wiedzieli o tym, że też mleczko w tubie można było kupić właśnie u nich, a nie u nas koniecznie, bo to wszystko po prostu szło w Polskę, a nasz rynek tutaj lokalny raczej nie był zaopatrywany w to mleko, ale no słynne mleko w tubie. Niestety zakład już nie istnieje.
9: A tutaj są butelki, pamiętam, śmietana była w tych butelkach z takim srebrem.
10: Tak, one były uniwersalne tutaj dla całego naszego kraju. Tak, takie śmietany były właśnie trzymane w takich niewielkich szklanych buteleczkach. Tutaj na przykład mamy takie buteleczki szklane z przedwojennej mleczarni. Jest nazwa miasta, Kamień. Także te butelki są na przykład wymienialne, jest napisane, tak, i czego dotyczą, czy dotyczą śmietany, czy dotyczą mleka, a tutaj mamy na przykład jeszcze z taką reklamą mleczarni, Molkerei, genozę szafkami pomer z takim w środku tutaj centralnym miejscu umieszczonym dzieckiem siedzącym i trzymającym właśnie smoczka. Więc od razu to była taka też reklama.
9: No i zrobiło się nam kuchennie, bo tutaj mamy gofrownicę.
10: Tak, to są gofrownice. No to w ogóle obecnie całkowicie chyba nieznane. Tego typu przykłady gofrownic w XIX wieku i na początku XX wieku, czy nawet w okresie międzywojennym, każda gospodyni domowa posiadała w domu w wyposażeniu gofrownice, tak jak dzisiaj się posiada termomiksy, no to kiedyś gofrownice, ale proszę zobaczyć, to nawet jest, no to nie jest instrukcja obsługi, to jest po prostu jak się, tak o, przepis, jak należy wykonać takiego gofra, żeby wyszedł z niego, no, gofer taki prawdziwy.
9: I wyjaśnijmy słuchaczom, że nie są to gofrownice na prąd, nie mają żadnego kabla i stawiało się po prostu na ogniu.
10: Tak, ale żeby zobaczyć, to zapraszamy do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Tutaj też piękne talerze. No to są talerze z XIX wieku. Biedermeier, taki styl. Proszę zobaczyć, jaka piękna porcelana z pięknymi widokami. Jeszcze kamienia niezrujnowanego całego, z pięknymi kamieniczkami i tych ludzi w tych pięknych takich strojach XIX-wiecznych. Tu mamy panoramy miasta, tu mamy katedrę ze starą wieżą jeszcze katedralną, rynek starego miasta, więc no piękne, piękne obiekty. No i tutaj mamy okres przedwojenny, różnego rodzaju szyldy reklamowe, nie wiem, fotografie z okresu przedwojennego. To jest najstarsza fotografia kamienia, która pochodzi z 1884 roku, jedna z uliczek. No też na podstawie takich fotografii możemy dużo powiedzieć, jak ludzie żyli, jak mieszkali, jak funkcjonowali, jak się ubierali i tak dalej, i tak dalej. Proszę zobaczyć, no tych ludzi to widać po prostu, tak? Widać, prawie widać ich twarze. No, ta fotografia ma prawie 150 lat, więc jeszcze z czasów dagerotypów. No niesamowita jest. No tutaj też piękna fotografia z tego samego okresu kościoła świętego Mikołaja. Przed kościołem widzimy tutaj grupkę młodzieży. No ale tutaj też mamy ciekawą postać, taka wynurzająca się, jakby nie pasowała do tej fotografii.
9: Duch?
10: No tak wygląda jak trochę duch. Taka ciekawostka pewnie, albo się obraz nałożył na drugą fotografię. To wszystko ze szklanych negatywów było wykonywane, albo celowy taki był zabieg, żeby po prostu tą postać wstawić. Nie wiem, kim ona jest, kim była. Nie mamy pojęcia, ale to jest ciekawe, bo cmentarz przestał istnieć, został zamknięty pod koniec XIX wieku, więc tu mamy jak gdyby ten cmentarz pokazany już w okresie jego późnego funkcjonowania. Tu na przykład jest kościół świętego Mikołaja wnętrze, to jest dokładnie ten kościół.
9: A jaki eksponat z tej galerii pan ceni najbardziej, pan tak osobiście?
10: Bardzo trudne pytanie, bo to nie jest, bo do każdego eksponatu podchodzi się w inny sposób, mniej lub bardziej emocjonalny, to zależy jak przebiegało jego odkrycie, albo w jakich okolicznościach został przekazany. Więc to cały kontekst się jak gdyby liczy. To nie tylko, że ktoś przyniesie eksponat i tak bezdusznie go przyjmujemy. Nie? To wszystko zależy od kontekstu. Jak długo staraliśmy się o dany eksponat. Czy to były zabiegi, które trwały, a były takie, kilka lat, czy kilka miesięcy. Wie pani, no to ileś na to wpływa czynników. Tak naprawdę każdy eksponat jest cenny i trudno tutaj teraz tak wypośrodkować, bo który jest cenny. No nie wiem, no wszystkie są cenne. Nie ma mniej lub bardziej. No mamy oczywiście eksponaty, które no przewyższają klasą jak gdyby inne eksponaty, ale o tym później. No i okres II wojny światowej, kamień pomorski niestety wyglądał tak, lek w gruzach, został zniszczony. Cudem ocalała kościół Najświętszej Marii Panny, Marienkirche, cudem ocalała katedra, pałac biskupi, w ogóle cudem ocalało osiedle katedralne, ale zobacz, proszę, staruka została zniszczona, bo kamień po prostu został zbombardowany. Dwa krążowniki, które stały na redzie w Świnoujściu, Świnoujście, w tamtym okresie, one po prostu no, miały taki duży zasięg, że udało sięgnąć za pomocą ich dział nawet nasze miasto. To były krążowniki Szir i Litzow. One później zostały zatopione między innymi tymi samymi tolbojami. Jeden z takich tolbojów został znaleziony dosyć niedawno w trakcie oczyszczania kanału Piastowskiego. To bardzo głośna historia. Była to chyba największe bomby w ogóle II wojny światowej. No ale zdążyli ten kamień zniszczyć i niestety teraz mamy zabudowę miasta w większości taką, jaką mamy. No, bardzo mało mamy zachowanej tej autentycznej tkanki miasta przedwojennego. No oprócz osiedla katedralnego, pomnika historii, który pięknieje nam z każdym rokiem.
2: O historii naszych ziemi i eksponatach z Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej opowiadał dyrektor placówki Grzegorz Kurka.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Przez najbliższą godzinę będziemy mówić o tym, co przed nami. Trochę o historii, trochę o sporcie, o turystyce. Ula Myszkinis, zapraszam, zostańcie z nami.
0: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Po raz pierwszy rywalizowali w oficjalnych rozgrywkach ligowych Zachodniopomorskiego Związku Koszykówki. Koszykarze do lat 16 ze Świnoujścia w tym sezonie zdobyli brązowy medal. Nie brakowało zaciętej walki z bardziej doświadczonymi zespołami. O wyniku zespołu The Sailors ze Świnoujścia rozmawiałam z ich trenerem Jackiem Chmielewskim.
0: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Panie Jacku, wielkie gratulacje. Koszykarze ze Świnoujścia zakończyli rozgrywki na trzecim miejscu, a tak naprawdę czy liczył pan na więcej?
2: Powiem szczerze, że jestem bardzo, bardzo zadowolony. Jestem dumny tutaj z naszych zawodników. Tak jak pani wspomniała, wywalczyli trzecie miejsce w kategorii do lat 16 w rozgrywkach organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Koszykówki. Czy liczyłem na więcej? Myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Przed sezonem tak naprawdę nie mieliśmy tutaj jakby celu wyznaczonego na jakieś, że tak powiem, specjalne miejsce, o które walczymy. Tym bardziej bardzo nas cieszy ten wynik, bo mogliśmy rywalizować naprawdę ze świetnymi klubami i chłopcy byli tak naprawdę debiutującą drużyną i to jest, uważam, że świetny rezultat.
1: Z meczu na mecz graliście lepiej, to było 11 dokładnie zwycięstw, tak?
2: Tak jest. 11 zwycięstw i 3 porażki, to jest naprawdę bardzo dobry bilans, no ale myślę, że oni z każdym meczem nabierali doświadczenia, ci chłopcy przychodząc na treningi zawsze licznie, zawsze przykładali się do treningu i czekali, wyczekiwali na te mecze. Także największa tak naprawdę zasługa jest właśnie tych naszych zawodników, którzy byli w pełni zaangażowani.
1: Oprócz pana trenerskich uwag, jeszcze ktoś czuwał nad drużyną?
2: Głównie taką pracę szkoleniową, treningową i rozmowy, to jakby wszystko jest tutaj po mojej stronie. Jest wiele osób, których też pomagają, to znaczy bardziej organizacyjnie. Mam tutaj na myśli organizacja meczów, czy tutaj duże naprawdę podziękowanie dla mojej żony, która jest organizatorem jakby samych czysto meczów i tego wydarzenia, żeby było wszystko dopięte na ostatni guzik. Są też rodzice, którzy są bardzo zaangażowani, też dużo rozmawiają ze swoimi dziećmi i myślę, że to wszystko wspólnie gdzieś tam złożyło się na to, że chłopcy osiągnęli taki rezultat, ale też to, że mają swoją pasję i że lubią po prostu ten sport i lubią przychodzić na tą salę gimnastyczną się zmęczyć. No a cieszy jeszcze bardziej, jeżeli są tego wyniki.
1: Czy sądzi pan, że te dobre wyniki w tegorocznych rozgrywkach przełożą się na to, że jeszcze więcej dzieci i młodych ludzi będzie się garnąć do koszykówki na Wyspach?
2: Bardzo bym chciał. Nie ukrywam, że koszykówka to jest jakby moja pasja indywidualna, natomiast ja jakby cenię każdy sport i jeżeli dziecko wybierze koszykówkę i przyjdzie do nas, z chęcią go wprowadzimy w ten tutaj, nazwijmy to sportowy świat koszykówki i nauczymy go tutaj współpracy i innych umiejętności stricte do tego sportu. Natomiast uważam, że w tych czasach ruch, rozwijanie pasji, czy to jest sport, czy to jest inna dziedzina, ważne, żeby te dzieci mogły znaleźć jakąś swoją pasję, jakąś odskocznię od takiej codzienności, coś, co ich pochłonie, że będą mogli ten spędzać czas w ruchu, w tym, co naprawdę lubią i w tym, co się czują. Także oczywiście koszykówka jak najbardziej, bardzo mi na tym zależy i bardzo mu chciał, bo jest to jakby mój flagowy sport. Natomiast każda, patrząc na skalę dzieci i młodzieży, uważam, że każda pasja jest cenna i warta uwagi i rozwijania. Także.
1: Który mecz podczas tych rozgrywek zaliczyłby pan do najtrudniejszych?
2: Było wiele trudnych spotkań. Myślę, że każdy był trudny, ale zapadł mi w pamięć taki mecz u nas domowy, który rozgrywaliśmy w hali Uznam Arena z drużyną Pogoni Szczecin. To był mecz właśnie u nas, gdzie byliśmy gospodarzem tego spotkania. Był bardzo, bardzo wyrównany mecz, gdzie tak naprawdę chłopcy jednej i drugiej drużyny dawali się wszystko i mecz był prowadzony punkt za punkt. Wygraliśmy ten mecz, nie pamiętam, chyba 6 punktami, mogę się mylić. Natomiast w bardzo, bardzo bliski mecz mogło się wszystko wydarzyć, a chłopcy po prostu dali z siebie maksimum energii, ostatki sił i naprawdę wytrzymali to spotkanie, no i doprowadzili to zwycięstwo do końca. Myślę, że ten mecz był taki dla mnie, który bardzo mi zapadł w pamięć. No i duży sukces, bo drużyna Pogoni Szczecin naprawdę to jest bardzo, bardzo mocny klub i w pełni szanujemy i jakby podziwiamy, natomiast my też tam niedługo będziemy i mamy mocne aspiracje. Każdy sukces też nas ładuje pozytywną energią i dodaje jeszcze większej motywacji do dalszej pracy.
1: A co w planach na najbliższe wakacyjne miesiące?
2: Jeżeli chodzi o wakacje, to treningi zawsze kończymy tak, jak dzieci kończą szkołę, czyli pod koniec czerwca. W pierwszej połowie lipca jedziemy na 2 obozy do naszej bazy letniej, do miejscowości Babimost, niedaleko Zielonej Góry. Tam będziemy mieli 2 turnusy obozu, typowo koszykarskiego. No a następnie troszeczkę wakacji, trochę, żeby nasi zawodnicy też mogli odpocząć tak naprawdę i też się zrelaksować, czyli już te wakacje pełną parą. Ja też w tym roku trochę więcej czasu muszę poświęcić rodzinie, sam mam 2 synów. Jeszcze jeden już zaczął grać w koszykówkę, ale oczywiście z jego wyboru, nie taty. I trochę więcej czasu myślę, że poświęcę tutaj rodzinie, jeżeli chodzi o wakacje, ale 2 obozy to jest oczywiście pozycja, którą musimy wręcz wypełnić, bo chłopcy na to czekają, ja też. Zawsze obozy sportowe to jest taka dodatkowa, fajna możliwość budowania drużyny, budowania relacji, no i spojrzenia trochę na zawodników bardziej indywidualnie, gdzie można im pomóc jakby w indywidualnych umiejętnościach.
1: A jakie ma marzenia trener młodych świnoujskich koszykarzy?
2: Jeżeli chodzi o sport, to moim marzeniem jest po prostu, żeby cały czas ci zawodnicy się rozwijali, żeby mogli rozwijać swoją pasję, żeby to, co mówiliśmy, jak najwięcej dzieci uprawiało sport, przyjdą do nas na koszykówkę, będziemy szczęśliwi jako wszyscy i jako trener, i jako klub, jako inni zawodnicy, żeby widział rozwój tych młodych ludzi. To jakby osobiście mnie cieszy. Oni się cieszą z tego, że mogą przychodzić, że mogą trenować, że czują się akceptowani. Ja też kiedyś byłem młodym, nazwijmy to, koszykarzem, gdzie zaczynałem, było troszeczkę inaczej i zawsze sobie takie jedno motto powiedziałem: każdy trener w życiu mi czegoś nauczył. Jedni trenerzy nauczyli mnie tego w dobrych cech i inni, którzy nie powielać, nazwijmy to. Natomiast ja zawsze wziąłem sobie za cel to, że staram się być trenerem takim, jakiego sam bym chciał mieć, czyli staram się poświęcić czas na rozmowę, na wytłumaczenie, ale żeby po prostu starać się jak najbardziej ich zrozumieć i im pomóc. I to są takie moje małe marzenia, żeby każdy z tych młodych ludzi, którzy trenują, żeby po prostu czuł się akceptowany i mógł się rozwijać, każdy spokojnie w swoim tempie, no i swoje cele realizować.
1: To ja życzę, aby te marzenia się spełniły. Życzę też, abyśmy w Orlen Basket Lidze kiedyś mogli oglądać pana wychowanków.
2: To chyba by było największe marzenie, na pewno. To jest takie dodatkowe sportowe marzenie, bo mieć możliwość oglądania na przykład go w telewizji, czy meczu polskiej ligi, koszykówki, czy ekstraklasy, czy pierwszej ligi, to jest na pewno też świetne uczucie dla trenera. Jeszcze go nie doczekałem, ale liczę i chciałbym, żeby też tak było. Ale jeżeli chodzi o Świnoujście, na ten moment mamy grupy młodzieżowe, ale kto wie w przyszłości, co za kilka lat się stanie, może też doczekamy drużyny seniorskiej, tak żeby zawodnicy utalentowani tutaj ze Świnoujścia niekoniecznie musieli wyjeżdżać, a żeby mieli możliwość kontynuacji po wieku juniora gry na przykład w drugiej czy trzeciej lidze seniorskiej.
1: Jeszcze raz gratuluję.

0: wyglądało w tej edycji.
1: Staramy się wzbogacić ten program, żeby też nie był monotonny, ale też sięgający do tradycji Słowian, przede wszystkim jedno z najważniejszych świąt słowiańskich, Kupala Mocką lub Sobótką zwaną, odbywał się najdłuższy dzień. To jest radosne święto ognia, wody, słońca, miłości, płodności i tak dalej. I dość bogaty program mamy. Będą warsztaty plecenia wianków, warsztaty śpiewu, warsztaty tańca. No i później te wianki, które zostaną zaplecione, będą puszczane z naszej łódki, która teraz aktualnie została wyremontowana i spuszczona na wodzie i pływa teraz nasza łódka słowiańska, Orzeł Jumny, i możemy dodatkowe punkty programu związane też i z łodzią, dlatego jest też i w programie wykład pana Jerego, jak dawniej pływano, jak używano nawigacji we wczesnym średniowieczu i dokąd można taką łódką dopłynąć, a dopłynęli do Ameryki, Wikingo.
0: No właśnie, a wy jak daleko dopłynęliście tą łodzią?
1: Naszą łodzią najdalej to byliśmy w Kopenhadze, w Szwecji, tutaj wzdłuż Bałtyku do Gdańska i na wyspie Bornholm byliśmy, tak jak 1000 lat temu, nie używając silnika ani wspomagaczy, tylko siłą własnych rąk i wiatru.
0: Czy na pokład takiej łodzi zapraszane są kobiety? No bo to różnie z tymi przesądami bywa.
1: Jak robiliśmy rejsy, to też była żeńska załoga, w całości składająca się z kobiet, oprócz naszego kapitana, no bo on nie dopuści do steru żadnej tam drugiej osoby. I dziewczyny dawały sobie radę, wątłe, ale nasz kapitan powiedział, że najlepsza załoga to składająca się właśnie z kobiet.
0: To wróćmy do do święta, do Nocy Kupały i do tych wianków. Niech pan przypomni, dlaczego te wianki rzucamy na wodę?
1: Rzucano na wodę, kobiety przede wszystkim rzucały na wodę i jeżeli zdarzyło się, że mężczyzna wyłowił jej wianek, to szła szybko za mąż i to symbolizowało pewne kobiece i też cechy i wtedy, jeżeli mężczyzna wyłowił, to ten wianek, to tak jakby jak najszybciej mogła wyjść za mąż. Nie? A w tym roku chcemy wianki puszczać też z łodzi i ze świeczką, tak jak dawniej bywał.
0: Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, nie będzie mocno wiało i świeczki nie zgasną.
1: Tak, no też mamy taką nadzieję. No ale już w miarę pogoda jest stabilna.
0: Co oprócz wianków?
1: No oprócz wianków tradycyjnie rzemiosła różnego rodzaju, bo można tak jak przy każdych naszych warsztatach, które się mieli święta, które odbywają się w naszym skansenie, szereg rzemieślników uczy nas podstaw rzemiosła, ale nie tylko podstaw, bo można się w głębi też wdrożyć w jakieś rzemiosło, mamy garcarza, mamy plecionkarstwo, mamy panią od motanek, mamy też zielarkę naszą, która przecież w czasie Nocy Kupały to dość ważne było, bo w obrzędowości działa moja duże znaczenie. I też zielarka będzie opowiadała, też wykład będzie miała na temat znaczenia ziół w obrzędach słowiańskich i też pokaże, jak zastosować poszczególne zioła w medycynie, w kulinarnych posiłkach.
0: A czy będzie też poszukiwanie kwiatu paproci?
1: No, według tradycji słowiańskiej powinno to być poszukiwanie tajemniczego kwiatu paproci.
0: A jak według pana taki kwiat wygląda? Widział go pan kiedyś?
1: No to jest bardziej z ilustracji, z przekazów. No, powinien w nocy świecić według mnie.
0: W wieczornej części waszego programu mamy też taki punkt, który nazywa się skomorochy. Proszę przybliżyć nam, cóż to takiego.
1: Skomorochy to są tacy klaunowie, błaznowie, którzy podróżowali od osady do osady, od wioski, od miasta do miasta. Opowiadali bajki, kuglarze i też śpiewali piosenki. Znamy to już z wielu filmów, jak przy bajki, przedstawienia teatralne. Też nowością będzie te skomorochy.
0: Czyli będzie magicznie, a zarazem wesoło.
1: No tak, no to trzeba się bawić przy Nocy Kupały. I też jest słowiańska potańcówka, dlatego też wcześniej robimy warsztaty taneczne i warsztaty śpiewu. Każdy znajdzie coś dla siebie na pewno.
2: O tegorocznej Nocy Kupały opowiadał Wojciech Cejk.

0: Riński ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Wineta.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
0: Wielkimi krokami zbliża się kolejny Festiwal Gwiazd Sportu w Dziwnowie. To będzie już 24. edycja w tym roku od 14 do 16 sierpnia. Wydarzenie jak zwykle będzie miało mnóstwo odsłon na plaży Alei Gwiazd Sportu w Parku Miejskim. To unikalne w skali kraju wydarzenie łączy utytułowanych sportowców z ich fanami, a wszystko w luźnej, wakacyjnej atmosferze. Po raz pierwszy Festiwal Gwiazd Sportu w Dziwnowie odbył się w 2002 roku. To wtedy część ulicy Rejmonta została przemianowana na Aleję Gwiazd Sportu. Teraz podczas każdej kolejnej edycji festiwalu znani polscy sportowcy, olimpijczycy odsłaniają tam repliki swoich medali. Ale oprócz sportowców, festiwal gości też gwiazdy muzyczne. Kto zaśpiewa w tym roku? Między innymi ta pani.
2: Cześć, witam Was serdecznie. Ania Wyszkoń z tej strony. Zapraszam na mój koncert w Dziwnowie. Widzimy się 15 sierpnia, żeby podsumować 30 lat mojej drogi artystycznej. Do zobaczenia.
0: Festiwal Gwiazd Sportu w Dziwnowie w tym roku od 14 do 16 sierpnia. Tymczasem przed halą przy ulicy Szafera w Szczecinie otwarto Aleję Gwiazd Szczecińskiego Sportu. Tam znajdują się teraz 22 tablice upamiętniające naszych olimpijczyków. Jak się hartował sport w naszym województwie i jak ważne dla Szczecina i regionu jest pielęgnowanie pamięci o sukcesach? W rozmowie Ewy Pasierbiewicz z prezesem Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej Stanisławem Kopciem.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
3: Proszę powiedzieć, jak na tle Polski wypada województwo zachodniopomorskie pod względem sportów olimpijskich?
4: To jest łącznie 230 olimpijczyków. 24 dyscypliny sportowe. Jeśli chodzi o nasze, jakby to powiedzieć, sztandarowe dyscypliny, to przede wszystkim lekkoatletyka, 48 olimpijczyków. No, siłą rzeczy wioślarstwo, które było kiedyś bardzo silną stroną, powoli się odbudowywuje. 36 i kajakarstwo, również podobne uwarunkowania, również geograficzne, 28 osób. Na trzecim i na czwartym miejscu to kolarze, 19 olimpijczyków, bo kobiety tu również są. Aż po hokej na trawie, jeden przedstawiciel, badminton, jedna przedstawicielka. Także to łącznie 24 dyscypliny, jeśli chodzi o letnie igrzyska olimpijskie. No, są oczywiście województwa, które mają mniejszą liczbę olimpijczyków, jeżeli byśmy to taką miarą ważyli. No ale tak jak powiedziałem, z różnych powodów my się bardziej specjalizujemy właśnie w tych sportach trochę związanych z wodą, bo mamy przecież 9 żeglarzy, 16 pływaków, ale i 13 jeźdźców. Z panem Pawłem Spisakiem, który niedawno został trenerem kadry narodowej w wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, który praktycznie na Igrzyskach Olimpijskich pojawił się 5-krotnie, podobnie jak nasz mistrz Marek Kolbowicz, chociaż jednych igrzysk mu nie zaliczono, no bo konia nie dopuszczono do startu, no i siłą rzeczy na wyjeździe na Igrzyska do Tokio się skończyło. To tak w największym skrócie, jeżeli patrzeć na to ilościowo. Oczywiście część tych olimpijczyków mieszka poza granicami kraju, często bardzo daleko, w Stanach Zjednoczonych, jak na przykład złoty medalista w pięcioboju Maciej Czyżowicz, wychowanek szczecińskiego klubu, aczkolwiek startujący w pięcioboju z warszawskiej Legii, no bo tam był ośrodek centralny szkolenia i przygotowania.
3: Czy pana zdaniem potencjał naszego regionu jest dziś w pełni wykorzystywany?
4: Myślę, że jeśli chodzi o obiekty sportowe, jest coraz lepiej. Jeśli chodzi o ilość i dostępność ich geograficznie na terenie naszego województwa, praktycznie też już dzisiaj nie powinna budzić wątpliwości, bo mamy piękne obiekty i w Koszalinie, i w Szczecinie, ale ich coraz więcej w miastach prezydenckich czy miastach powiatowych. Mam na myśli tutaj baseny, czy pływalnie, jak kto woli, hale sportowe pełnowymiarowe, pozwalające na i treningi, i zawody już o wymiarze przynajmniej ogólnopolskim. Stąd, jakby to powiedzieć, no to nie jest przeszkoda. Jeśli chodzi o siłę i potencjał klubów, myślę, że jest kilka klubów, które ma prawo powiedzieć, jeśli jest w stanie przygotować, zorganizować i zrealizować cykl szkoleniowy na takim poziomie, aby ten olimpijczyk rzeczywiście mógł tutaj, stąd na igrzyska pojechać. Nie jest ich za dużo, no bo to są przede wszystkim duże pieniądze. Niezbędne, aby taki proces wieloletni. I tu chciałbym podkreślić, że pierwszy w 2009 roku, właśnie na przełomie 2009-2010, trwający do dzisiaj program stypendiów olimpijskich wymyślono w Szczecinie i realizuje go między innymi miasto Szczecin od tamtego właśnie okresu czasu, czyli już praktycznie 16 lat. Wszyscy, którzy mają szansę na Igrzyska Olimpijskie, spełniają określone warunki, mają za sobą sukcesy sportowe, w tym programie olimpijskim zarówno olimpijczycy, jak i paralimpijczycy się znajdują. I wreszcie po trzecie, mamy wielu trenerów dobrej, europejskiej klasy, których potencjał doświadczenia naukowy łącznie ze Szczecińskim Wydziałem Kultury Fizycznej i Sportu naszego uniwersytetu, gdzie przecież wychowało się i ukończyło studia sporo naszych olimpijczyków, to wszystko razem tworzy klimat, dzięki któremu powinniśmy tą liczbę olimpijczyków z każdym startem zwiększać. Czy tak jest? No niekoniecznie. Bywały Igrzyska Olimpijskie, gdzie zdecydowanie więcej naszych reprezentantów województwa wtedy szczecińskiego, koszalińskiego na te igrzyska trafiało. Natomiast mówię, ciężar gatunkowy przeniósł się dzisiaj w różne inne ośrodki, choćby ze względów, tak jak powiedziałem, finansowych, bądź też stworzono tam warunki, które niekoniecznie trzeba powielać w każdym województwie. Jedne, dwa miejsca w Polsce, gdzie taką kadrę się przygotowywuje. Powróćmy na chwilę do zimowych igrzysk Tomaszów Mazowiecki. No, mamy tylko jeden tor lodowy, więc trudno oczekiwać, żebyśmy się wyżwiarzy szybkich czy hokeistów w Szczecinie, choć trwają próby stworzenia prawdziwej klasy lodowiska, ale to już pewnie śpiew w przyszłości. Mamy jeden jedyny tor światowej klasy w Pruszkowie pod Warszawą, więc nasz już mocno postarzały i zestarzały tor, który kiedyś pozwalał rozgrywać zawody i trenować, stąd mamy tych 19 kolarzy, w tym wielu torowców. Nasz przy Depto Arenie no niestety już tych warunków nie spełnia, ale to nie znaczy, że nie ma tych możliwości, aby naszych wychowanków do tych igrzysk przygotowywać w Polsce. Także to dzisiaj jest dosyć skomplikowany proces, do którego włączyło się również wojsko, tworząc Centralny Wojskowy Zespół Sportowy, w którym znacząca również część naszych potencjalnych już i olimpijczyków, jak na przykład choćby srebrna medalistka w żeglarstwie pani Agnieszka Skrzypulec-Szota, funkcjonuje i działa, jeśli chodzi o ten zespół centralny wojskowy, no ale to właśnie również jeden z przykładów pewnej siły ulokowanej również w naszych służbach zbrojnych.
0: O zachodniopomorskich olimpijczykach ze Stanisławem Kopciem, prezesem Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, rozmawia Ewa Pasierbiewicz.
3: A gdzie dziś zaczyna się droga młodego sportowca w Zachodniopomorskiem? W klubie, szkole, czy może w tym systemie stypendialnym, o którym pan wcześniej wspomniał?
4: Ja myślę, że wszędzie. W każdym praktycznie miejscu. Od tego najmniejszego momentu, trochę ubolewam, że to też nie jest taki poziom, jako stary nauczyciel, dyrektor dużej szkoły, z której wywodzi się 3 olimpijczyków w Stargardzie, 56 reprezentantów kraju, 6 dyscyplinach, to tam na tym poziomie od szkoły podstawowej, szkolnego SKS-u, uczniowskiego klubu sportowego, które były kiedyś marzeniem, prawie 10 tysięcy, tak sobie po powrocie z Barcelony ówczesny prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, nieżyjący już dr Stefan Paszczyk, jakby to powiedzieć, wymarzył, zdążył utworzyć około 5 tysięcy na terenie naszego województwa, też takich kilkadziesiąt funkcjonuje uczniowskich klubów sportowych. Tam się wszystko zaczyna. Ten prawdziwy poszukiwacz tych jeszcze nieoszlifowanych diamentów to w dużej mierze, przede wszystkim nauczyciel wychowania fizycznego. Odtąd, od kiedy na różnych poziomach edukacyjnych trochę zwiększyliśmy, bo miałem przyjemność być 3 kadencje posłem, liczbę zgodnic wychowania fizycznego w szkole, powinno się tych talentów wyławiać więcej. Że tak nie jest, trudno mi powiedzieć. Następnie to jest klimat dla sportu tworzony w gminie, w powiecie, czy wreszcie w województwie.
3: Czy są inwestycje, które uważa pan za kluczowe dla przyszłości olimpijskiej naszego regionu?
4: No właśnie, od wielu lat trwa jakaś taka próba na poziomie województwa, Nie ukrywam, że niełatwa, bo każda sroczka swój ogonek chwali, wszystkie grabie grabią do siebie i włodarze miast, włodarze powiedzmy powiatów może w mniejszym wymiarze chcieliby je u siebie. Po drugie, zawsze jest ten dylemat, co wybieramy. W każdym zresztą mieście, w Stargardzie, w którym ja mieszkam, jest pytanie, bardziej koszykówka, bardziej piłka nożna, która zdominowała już właściwie w tej chwili polski sport w sposób, no, moim skromnym zdaniem, nadmiarowy w stosunku do wartości, jaką sobą reprezentuje. Nic nie ujmując oczywiście piłkarzom, bo jest to sport tak popularny, że trudno z tym dyskutować. Tym niemniej jednak środki płynące, czy środki, którymi się obraca, są niewspółmiernie wysokie w stosunku do uzyskiwanych efektów. No ale niech pani spróbuje powiedzieć, że nie zbudujemy stadionu za 10 milionów, czy 250 milionów jako takiego, czy też wreszcie wielu innych obiektów sportowych, bliższych terytorialnie tym, którzy by chcieli, aby one były u siebie. Czy da się odpowiedzieć wprost na pani pytanie? Niewątpliwie nie będzie to takie łatwe, ale myślę, że patrząc choćby na te liczby olimpijczyków, sporty wodne mają niewątpliwie u nas swoje miejsce. Czy mamy prawdziwy, dobry tor regatowy? Pewnie ten obiekt, który kiedyś był naszym sztandarowym w Szczecinie, już dzisiaj wymagałby nowego spojrzenia pozwalającego takie zawody rozgrywać, ale to nie znaczy, że nie ma tam warunków do wychowania następców. Daniela Jędraszki, do następców właśnie Marka Kolbowicza, czy wielu, wielu innych naszych medalistów w tym sporcie. Lekka atletyka. No nie mamy stadionu na miarę stadionu na przykład śląskiego, który się stał bardziej lekkoatletycznym, ale przewidywana poważna modernizacja i rozbudowa stadionu na Litewskiej w Szczecinie, myślę, że stwarza takie warunki, aby imprezy wielkiej rangi, nie tylko memoriał naszego zresztą medalisty olimpijskiego Wiesława Maniaka noszący to imię, też stał się takim obiektem. Mamy spełniające wszelkie warunki, bo przecież były Mistrzostwa Europy, nasz floating arena, czyli basen olimpijski, w skrócie tak nazywany, czy wreszcie mamy również szereg innych obiektów pozwalających zarówno sporty o charakterze indywidualnym, jak i sporty przecież na nasza złota medalistka i srebrna medalistka Małgosia Hołub-Kowalik wychowała się na stadionie Bałtyku Koszalin, stadionie lekkoatletycznym po modernizacji.
3: Czy pana zdaniem sport olimpijski przegrywa dziś z takimi komercyjnymi dyscyplinami i z rozrywką po prostu?
4: Chyba tak. Dopuszczenie do startu w Igrzyskach Olimpijskich zawodowców spowodowało jakby ten pierwszy etap trochę materializacji, powiedziałbym, ruchu olimpijskiego, komercjalizacji tego ruchu olimpijskiego, co jego twórcę Pierre'a de Coubertin pewnie by dzisiaj mocno denerwowało. Rzeczywiście stworzenie wielu takich dyscyplin sportowych, szczególnie tych zbliżonych do, ja nie chcę powiedzieć, krwawego sportu, a więc walk w klatkach i temu podobnych, również spowodowało jakby odsunięcie się nieco od szlachetnej, jako przykład tylko podam, szermierki na pięści, bo tak się kiedyś boks nazywało w tym wymiarze sportu olimpijskiego, czy bardziej amatorskiego wtedy niż zawodowego, powoduje, że no, przegrywamy, a na dodatek jeszcze bardzo przecież promocja tych dyscyplin w różnych nośnikach informacji, które mamy w dzisiejszym współczesnym świecie, powoduje to, że jakby ten ciężar gatunkowy ruchu olimpijskiego, choć oby jak najdłużej to trwało i te 5 kółek olimpijskich jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków na świecie ciągle miało swoją wartość, no to wszyscy musimy na to pracować. W wielu przypadkach droga do zawodostwa i wielkich pieniędzy wiedzie przez Igrzyska Olimpijskie. Dobrze, że z jednej strony zawodowcy, jak na przykład w tenisie ziemnym, również zaczęli trafiać na Igrzyska. I dla nich start na Igrzyskach zaczyna być powoli równie ważny jak w wielkich, z olbrzymimi finansami turniejach na świecie.
0: O zachodniopomorskim zapleczu olimpijskim ze Stanisławem Kopciem, prezesem Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, rozmawiała Ewa Pasierbiewicz.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie.
0: Wydarzeniem Czyste Ujście w Świnoujściu kończymy tegoroczną akcję Czysta Odra, a będzie to w miejscu, gdzie woda z Odry razem ze śmieciami trafia prosto do Bałtyku. 20 czerwca połączone organizacje pozarządowe, m.in. Fundacja SPICAP, Kierunek Świnoujście, Stowarzyszenie Pilates, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków i ekipa wolontariuszy posprzątają brzegi falochronu zachodniego prowadzącego do wiatraka Stawa Młyny i pobliską plażę. Organizatorzy zapewniają worki, rękawice i prowiant na wspólne ognisko. Wydarzenie organizuje Fundacja Między Odrami, a całą akcję Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim koordynuje Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka. O podsumowanie tegorocznej edycji poprosiła go Monika Trykowska-Chwila.
1: Eko Wolin.
5: Tegoroczna akcja już powoli zbliża się do końca. Sprzątanie Odry w naszym regionie właściwie rozpoczęło się razem z wiosną. Proszę powiedzieć, czy już się można pokusić o jakieś pierwsze podsumowania?
6: Tak, jak najbardziej. Zacznę od tego, że pierwotnie w tym roku akcja Czysta Odra miała trwać przez cały kwiecień. Natomiast no tutaj chętnych było sporo i ta akcja się przeciągnęła do dnia dzisiejszego. Także ona się, ta akcja wydłużyła, bo byli chętni, żeby sprzątać. I to jest pierwsza dobra wiadomość, że są osoby chętne, które chcą się angażować w sprzątanie rzeki. Natomiast druga pozytywna wiadomość, która w tym roku po raz pierwszy nas tak mile zaskoczyła, była taka, że no w końcu po 5 latach robienia takich akcji, tych śmieci okazało się, że jest widocznie coraz mniej i niektórzy mieli problem wręcz, żeby znaleźć odpowiednie miejsce do sprzątania.
5: No to chyba najlepszy możliwy scenariusz w takim razie, że wielu chętnych, a śmieci coraz mniej. Fantastycznie. Proszę powiedzieć do tych szczegółów, zanim dojdziemy, bo będę pana na pewno dopytywać, czy wy w ogóle liczycie, ilu wolontariuszy się włącza? Mówimy tutaj o Szczecinie, o okolicach, o Pomorzu Zachodnim.
6: Generalnie nie prowadzimy takich statystyk, gdyż jakby nie jest to kluczowa dla nas informacja, bo zwłaszcza, że często na takich akcjach, które są otwarte, liczba tych osób, które się przewijają przez dane wydarzenie jest różna i ona się zmienia. Dla przykładu, jak mamy na przykład akcję magnesową, która odbywa się na szczecińskich bulwarach, to co chwilę ktoś podchodzi, też pyta się, czy może spróbować rzucić sobie magnesem, spróbować coś wyciągnąć, więc często ta liczba jest trudna do określenia. I podobnie też jest, jak jest na przykład sprzątanie brzegów, czy gdzieś powiedzmy na jakichś wydarzeniach zamkniętych, bo i też takie są, więc jakby nie prowadzimy takiej statystyk, dlatego też, że nie jest to dla nas kluczowa informacja, natomiast no, każda taka akcja to jest no, minimum 10 osób aktywnie zaangażowanych w sprzątanie. W tej edycji póki co mieliśmy kilkanaście akcji, bodajże 17, natomiast tak dokładnie też nie jestem w stanie tego powiedzieć z tego względu, że tutaj na szczególne wyróżnienie zasługuje Marcin Bakalarczyk, mieszkaniec szczecińskiego Dąbia, który praktycznie poza jakimiś takimi akcjami, które też organizował dla innych mieszkańców, on praktycznie też robił własne akcje, takie indywidualne, na których praktycznie weekend w weekend sprzątał Odrę czy też brzegi jeziora Dąbie i jakby policzyć też te jego działania, no to tych akcji wyjdzie grubo ponad 20, ale to jest naprawdę wyjątkowa postać, która naprawdę zasługuje na wysokie uznanie nas wszystkich za jego niebywałe zaangażowanie.
5: Proszę powiedzieć, jak te akcje wyglądają. Są akcje takie typowo lądowe, są akcje wodno-lądowe. No i też wspomniał pan o tej akcji magnesowej. No to też jest pewnie takie spektakularne dość.
6: Tak, no tutaj właśnie w samej akcji Czysta Odra jest fajne to, że zgłaszają się do nas ludzie, którzy mają jakiś pomysł na zorganizowanie takiej akcji i go po prostu razem z nami realizują. I tutaj jest pełna dowolność. Może to być takie klasyczne sprzątanie brzegów, może to być sprzątanie z kajaków, bo też takie akcje były. W zeszłym roku mieliśmy też akcję sprzątania na słupach. Tutaj akurat w tym roku takiej akcji nie było, ale też takie akcje są możliwe. Jest nawet grupa osób, która sprząta razem z psami. Też jest taka akcja. I oczywiście też na różnego rodzaju łódkach, żaglówkach. To jest właśnie fajne, że jest ta różnorodność. I właśnie ta akcja magnesowa, która jest takim no, wyróżnikiem, bo organizują to też pasjonaci historii miasta, którzy na co dzień bawią się tymi magnesami, wyławiają z dna rzeki różne elementy. Czasami są to naprawdę ciekawe znajdki takie z tłem historycznym, a najczęściej są to po prostu zwykłe kapsle. i łączą tą właśnie swoją pasję do wyławiania takich, powiedzmy w cudzysłowie, skarbów, czy też zabawy w poszukiwanie skarbów ze sprzątaniem rzeki.
5: No i to pytanie, które się nasuwa właściwie chyba jako jedno z pierwszych, to jest takie, co się tam znajduje w tej naszej Odrze i na brzegach? Co znajdujecie? Co znaleźliście w tym roku i ile tego było?
6: Klasycznym takim odpadem to są wszelkiego rodzaju plastikowe opakowania. Tego było najwięcej chociażby na ostatniej akcji na wyspie Dębina. To jest taka najbardziej zaśmiecona wyspa Szczecina, która się ciągnie od Golęcina aż praktycznie do Polic, ale też jest dobry sygnał, że tych śmieci jest nawet na tej wyspie, która wiecznie jest zaśmiecona, bo ona wyłapuje jakby śmieci płynące z nurtem rzeki, czy też śmieci są wyrzucane przez fale, które duże kontenerowce tworzą, przepływając tamtędy. Bardzo dużo też jest w dalszym ciągu opon, które chociażby odpadają od nabrzeży i gdzieś dryfują, aż są też wyrzucane na brzeg. Jeśli chodzi o butelki, to już jest coraz lepiej. Widać, że jest pewna zmiana. To na pewno się przyczynił trochę system kaucyjny i tych puszek tak samo widać mniej. Jeśli chodzi o dno Odry, czyli to, czego nie widać gołym okiem, to magnesami neodymowymi były wyławiane klasycznie też hulajnoga elektryczna, która praktycznie co roku jest wyławiana jedna albo kilka. Był też rower, oczywiście cała masa kapsli jest wrzucana i różne inne metalowe elementy, które nawet trącały głęboką historią, bo nawet elementy konstrukcyjne dawnego mostu długiego, nie tego, którego znamy obecnie, ale tego, który powiedzmy na starych czarno-białych pocztówkach możemy zobaczyć, jakieś elementy podtrzymujące ten most. Także naprawdę wachlarz tych odpadów jest różny i myślę, że też to, co jest fajne na takich akcjach, jest to, że często mamy do czynienia z takim powrotem do przeszłości, bo bardzo dużo śmieci znajduje się też z czasów PRL-u i tu często pojawia się u niektórych osób taki sentyment. Tak też było właśnie na poprzedniej akcji na wyspie Dębina, o której wspominałem, gdzie znajdowane były właśnie stare butelki po szamponach właśnie z tych czasów, czy też butelki po oleju z logo CPN-u, które no obecnie już nie funkcjonują, ale u wielu osób wzbudzają miłe wspomnienia.
5: Tak generalnie rzecz biorąc, bardziej zaśmiecone są brzegi i w ogóle sama Odra tutaj na wysokości miasta w Szczecinie, czy raczej jednak poza miastem? Jak to wygląda? Czy to jakby nie ma znaczenia?
6: No, znaczy powiem szczerze, największymi śmieciarzami nad Odrą są wędkarze i biwakowicze. I tam, gdzie takie osoby przebywają, tam z reguły jest najwięcej śmieci. Była też bardzo duża akcja prowadzona przez Polski Związek Wędkarski i Społeczną Straż Rybacką właśnie w miejscach, gdzie ci wędkarze najczęściej przebywają, na ich łowiskach. Tam tych śmieci było bardzo dużo. Nawet każdy z nas, idąc gdzieś nad Odrę, na jej brzeg, gdzie często właśnie różne osoby sobie łowią ryby, no to takim najpopularniejszym śmieciem jest pudełko po robakach, czy też innych przynętach. Stąd można jakby rozpoznać właścicieli tych odpadów. No i oczywiście bardzo dużo jakby opakowań po alkoholu.
0: O tym, kto najbardziej śmieci nad Odrą i o tym, jak wielu z nas chce posprzątać świat wokół siebie, w rozmowie Moniki Trykowskiej-Chwila z Krzysztofem Sową ze Stowarzyszenia Wywrotka. Pan Krzysztof jest koordynatorem akcji Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim. Akcja powoli dobiega końca. Zakończymy sprzątaniem w Świnoujściu 20 czerwca.
1: Ekowolin.
5: Myśli pan, że ta świadomość taka ekologiczna mieszkańców, również wędkarzy, mieszkańców naszego regionu powoli się zmienia? To jest jednak bardzo głośna akcja, prawda? I jej rezultaty też są takie widoczne. Czy coś tu się dzieje z naszym myśleniem już powoli? Jak pan to widzi?
6: No myślę, że na pewno się dzieje. O czym najlepszym dowodem niech będzie to, że tych śmieci zauważalnie jest mniej. To mówią zgodnie wszyscy organizatorzy poszczególnych akcji Czysta Odra, nieważne czy one się odbywały w Szczecinie, czy w Policach, czy w Gryfinie. Wszyscy zgodnie mówią, że tych śmieci jest coraz mniej właśnie w tych miejscach, gdzie zazwyczaj prowadzone są akcje. I myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że jednak coś się zmienia i to zmienia się na lepsze.
5: Znalazłam też na waszym profilu Stowarzyszenia Wywrotka na Facebooku taki interesujący wpis, że jakby ta akcja nie tylko pokazuje skalę zanieczyszczeń, ale też obnaża te miejsca, w których system gospodarowania odpadami po prostu przestaje być skuteczny. Tutaj widzi pan taką zależność. Jakiś śmieć, jakiś odpad trudniej gdzieś zagospodarować, po prostu go wyrzucamy, tak? To o to chodzi.
6: Tak, niektórym jest to po prostu wygodniej wrzucić coś do rzeki i jeśli to jest, powiedzmy, ciężkie, to szybko zatonie i nie będzie tego widać i z jego punktu widzenia będzie po problemie. Natomiast problem ten nie znika, on pozostaje. Nawet bardzo często są wyrzucane w ten sposób opony, które są ciężkie i jakby idą na dno, natomiast one z czasem wypływają, tam się pod nie dostaje się powietrze i one z czasem wypływają, może nie są widoczne na powierzchni rzeki, natomiast one dryfują i później fale je wyrzucają na brzegi różnych wysp. I to jest bardzo częsty właśnie krajobraz, jak się płynie wzdłuż brzegu takiego naturalnego, to bardzo często widać, jak na piasku leżą po prostu wyrzucone przez fale opony. To jest taki odpad, który jest dosyć problemowy, bo teoretycznie każdy z nas może oddać do ekoportu, do PSZOK-u raz do roku opony bezpłatnie, nie ponosząc kosztów, ale niektórzy po prostu wolą wyrzucić do rzeki, być może mają bliżej do rzeki niż do ekoportu. Argumentacje są różne, natomiast najczęściej jest to czynnik ekonomiczny, dlatego że być może przedsiębiorcy w ten sposób też się pozbywają odpadów, nawet są udokumentowane jakby takie przypadki, że różne firmy, które normalnie musiałyby zapłacić za utylizację takich odpadów, no w ten sposób się niestety ich pozbywają po to, żeby trochę zaoszczędzić. No a z drugiej strony bardzo niskie, wręcz śmiesznie niskie kary, które grożą za taki uczynek i też jeszcze niższa wykrywalność takich przypadków, sprawia to, że jakby czują się bezkarni.
5: A jeżeli chodzi o system kaucyjny, to z tej perspektywy on się chyba sprawdza, prawda?
6: Tak, powoli widać efekty. To nie będą jeszcze takie stuprocentowe efekty, dlatego że śmieci, które my znajdujemy, to nie są zawsze świeże śmieci, które zostały jakby niedawno wyrzucone. Bardzo często też są to odpady, które leżą bardzo wiele lat, są wyrzucane po prostu gdzieś na brzeg i one tam leżą, póki ktoś podczas takiej akcji się tam nie pojawi. Natomiast możemy w tym roku powiedzieć, że tych takich świeżych śmieci właśnie w postaci puszek czy też butelek z kaucją jest znacznie mniej. Natomiast nawet jeśli one się pojawiają, to też pojawiają się osoby, dla których nie jest to śmieć, tylko coś, co ma wartość, tak? Bo mogą sobie to zabrać i wymienić na kaucję, której ktoś jakby nie chciał odzyskać. Tutaj ewidentnie widać powoli efekty tego systemu kaucyjnego, które myślę, że z roku na rok będzie widać coraz bardziej.
5: A jak pan ocenia stan Odry na Pomorzu Zachodnim teraz, w perspektywie tych 5 lat, to co zastaliście przy pierwszej akcji, a to co zastajecie teraz, sprzątając Odrę?
6: No stan rzeki, a przynajmniej jej brzegów, znacząco się poprawił, bo zanim jeszcze powstała akcja Czysta Odra, to my jako Stowarzyszenie Wywrotka organizowaliśmy takie kajakowe ekopatrole, czyli akcje sprzątania na kajakach, które były, można powiedzieć, pierwszymi takimi akcjami, którymi w ogóle zwróciliśmy uwagę na to, że jak bardzo są zaśmiecane rzeki. Te akcje były bardzo spektakularne, bo na tych kajakach woziliśmy lodówki, całe masy opon, czy innych, powiedzmy, sprzętów gospodarstwa domowego, które znajdowaliśmy właśnie na wyspach, które były tam albo wywożone, albo właśnie wyrzucane przez rzekę i widok takiego kajaka wypełnionego takimi śmieciami naprawdę robił wrażenie. Później właśnie dołączyliśmy do akcji Czysta Odra, koordynując te działania, to z perspektywy tych powiedzmy 8 lat, bo tak mniej więcej można o tym mówić, to naprawdę poprawa jest diametralna.
0: I tym optymistycznym akcentem zakończyła się rozmowa Moniki Trykowskiej. Chwila z Krzysztofem Sową ze Stowarzyszenia Wywrotka, koordynatorem akcji Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
0: Zaglądamy do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Po wszystkich jego piętrach oprowadził mnie dyrektor Grzegorz Kurka. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, przenosimy się w odległe czasy.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
7: Weszliśmy na piętro i cóż tutaj znajdziemy?
8: Jesteśmy teraz na pierwszym piętrze naszej siedziby Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. No i co my widzimy? Stoimy przed obrazami XIX-wiecznymi, olejnymi, pięknymi obrazami w pięknych ramach. Jeden z tych obrazów, Konstantina von Fittersheima z drugiej połowy XIX wieku, Widzimy słynny Głaz Królewski, który do dnia dzisiejszego jest widoczny tutaj na Zalewie Kamieńskiej, niedaleko Wyspy Sznoszczeckiej. No i na tym głazie widzimy taką kobietę w białej, takiej długiej sukni. Taki dosyć romantyczny widok dla epoki właśnie XIX wieku. Patrzona jest w Zalew Kamieński, jak gdyby na kogoś oczekując, ale nie wiemy, czy to jest żywa postać, czy może jakiś duch kobiety, która czeka za swoim, nie wiem, mężem, który wyruszył gdzieś na szerokie wody Bałtyku, a może jeszcze dalej. Otto von Konstantin von Wittelsheim to jest taki dosyć znany malarz, który wywodzi się z naszego regionu, ale zrobił dosyć dużą karierę tutaj malarską, jeśli chodzi o Prusy, czyli okresie, kiedy działał, kiedy malował. Ale chyba najcenniejszym takim obiektem z nim związanym, tak, to jest ten oto obraz. No to chyba widok, który każdy kojarzy. Dokładnie, są to ruiny kościoła w Strzęsaczu, ale spójrzmy, to jeszcze nie są ruiny. Widzimy ten kościół cały na skarpie, czyli ten obraz pochodzi z lat 1850-1875 i ten obraz również został namalowany przez Wittelsheim. On został swego czasu zakupiony tutaj przez Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej i jest to jedyny obraz na świecie z widokiem kościoła w Sznoszczaczu jeszcze jak stał cały. Niezwykle cenne dzieło, można powiedzieć, sztuki XIX-wiecznego malarstwa. Więc no, w tej sali mamy tego typu obiekty, mamy tutaj, jak pani widzi, różnego rodzaju meble. Mamy piękną maszynę do szycia Zingera, ale proszę zobaczyć, z jakimi cudownymi tutaj takimi ornamentami przypominającymi sztukę egipską. Okres XIX wieku to jest egiptomania, to jest zachwycenie starożytnym Egiptem. Ta egiptomania rozpoczyna się wraz z wyprawą Napoleona do Egiptu w 1798 roku i oprócz, wtedy jeszcze generał Bonaparte, oprócz żołnierzy zabrał ze sobą również naukowców. I wśród tych naukowców byli rysownicy, byli, no, można powiedzieć, prekursorzy, archeologi, historycy, numizmatycy, lingwiści itd., itd. I oni tam stworzyli takie dzieło, opis Egiptu i to zostało później opublikowane we Francji. No i wtedy wybuchła taka epidemia wręcz zainteresowań starożytnym Egiptem i w zasadzie na wszystkich obiektach nowo powstających w Europie, nawet na tego typu maszynach do szycia umieszczano egiptyzujące właśnie motywy. I tutaj mamy co? Mamy po prostu sfinksa, tak? Ale w takiej troszeczkę ubogaconej formie. Tutaj jeszcze doklejono mu jak gdyby tutaj skrzydła, więc no ta moda na Egipt była, panowała przez bardzo długi okres, można powiedzieć cały wiek XIX i też początek XX wieku i to jest tak zwany początek egiptologii, nauki, która do dnia dzisiejszego no, jest nauką żywą. Przecież wiemy, że nasi polscy archeolodzy pracują na terenie Egiptu w wielu miejscach, w Del Bahari, w Sakarze, w Tel Atrib i tak dalej, więc ta pamięć, czy te zainteresowania Egiptem są od początku XVIII wieku i trwają tak naprawdę do dnia dzisiejszego.
7: Właśnie usłyszeliśmy, że pięknie nam tu bije zegar.
8: Zegar z lat 20. pochodził z zakładu Edmunda Hollendera. No i jak widać, ten zegar do dnia dzisiejszego wybija nam godzinki. A no musimy pamiętać, że te zegary, jak gdyby ten zegar mistrzowski przestał istnieć w 1945 roku. Tu mamy też cenne eksponaty związane z rodami tutaj szlacheckimi, rycerskimi, wcześniej później szlacheckimi, naszymi tutaj pomorskimi. I tutaj mamy krzesła. To krzesło należy do... Mamy tutaj taki herb, widzi pani? Należy do rodu von Brockhusen. Brockhusenowie to dosyć znaczący ród tutaj na Pomorzu. Byli właścicielami m.in. majątku w Gross Justyn, dzisiejszy Gostyń. I to jest dosyć ciekawa historia z nimi związana, ponieważ, jeśli chodzi o taką historię nowożytną, ponieważ ostatni przedstawiciel z rodu von Brockhusenów z Gostynia poślubił, taka ciekawostka, córkę prezydenta Republiki Weimarskiej Paula von Hindenburga. I Paul von Hindenburg przyjeżdżał do swojej córki, przyjeżdżał między innymi do Kamiania, tu się spotykał z mieszkańcami, a później jechał do Gostynia do swojej córki i mamy oryginalne fotografie z pobytu Paula von Hindenburga właśnie w majątku w Gostyniu. Być może, że sam von Hindenburg siedział na tym krześle. Tutaj mamy rodu von Flemingów, no to jest bardzo znany ród Flemingów. Zresztą powiat kamieński kiedyś był zwany również powiatem Flemingów, Flemingische Kreis. I tutaj mamy, proszę zobaczyć, to są takie stojące wilki na dwóch łapach. Są oryginalne krzesła właśnie związane z rodem von Flemingów. Z nimi jest związana również historia zaginięcia skarbu kamieńskiej katedry w 1945 roku. W ich majątku w Benicach, w niemieckim Benz, w majątku Hasa von Fleminga przechowywany był skarb kamieńskiej katedry, między innymi relikwia świętej Korduli i ten w trakcie ewakuacji te zabytki ze skarbca zaginęły i tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie wiemy w jakich dokładnie okolicznościach one zaginęły i to też taka ciekawostka, że one są w katalogu baz danych poszukiwanych zabytków, które zaginęły właśnie pod koniec II wojny światowej. Tu mamy ich również herb na takiej płycie żeliwnej. Ta płyta żeliwna pochodzi z ich pałacu w Piaskach. To jest niedaleko Wolina. Niegdyś tam był hotel. Teraz bodajże ten budynek jest pusty, ale to jest oryginalna właśnie płyta z herbem Flemingów pochodząca z pałacu w Piaskach.
0: Grzegorz Kurka, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, opowiada o historii Pomorza, o historii kamienia pomorskiego, a wszystko dzięki eksponatom, które możemy oglądać w muzeum. Za chwilę powrócimy do wycieczki po Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
7: Widzę, że wśród eksponatów mamy też eksponat muzyczny. Organy.
8: To jest nasz z kamieńskiej katedry. Tutaj mamy na fotografiach właśnie zdjęcia z wnętrza kamieńskiej katedry. Między innymi tutaj festiwalową fotografię z lat 70. No kamień to przede wszystkim koncerty muzyki organowej i kameralnej, międzynarodowe koncerty muzyki organowej i kameralnej, na które również zapraszamy tutaj radiosłuchaczy. Co chyba nie trzeba zapraszać, bo zawsze mamy tłumy. Zawsze, więc ja myślę, że radiosłuchacze wiedzą o tym, że to jest to miejsce, że ono wpisane już jest w życie kulturalne Pomorza Zachodniego, letnie życie Pomorza Zachodniego. No i tutaj mamy ten komputer właśnie organowy, oryginalny, na którym grały sławy tamtego czasu organomistrzowie. Proszę zobaczyć, gdzie on został wyprodukowany, w słynnej szczecińskiej firmie, ale gdzie u samego Greenenberga. To jest naprawdę, można powiedzieć, no takie, można powiedzieć, dzieło sztuki muzycznej, tak, które teraz można u nas tutaj podziwiać w muzeum. Ale nie tylko. No mamy, jak pani sama widzi, tutaj całe mnóstwo różnego rodzaju eksponatów. No tutaj szczególnie dla starszych radiosłuchaczy, ja mówię starszych takich, no tak...
7: Pamiętających PRL.
8: Pamiętających PRL, właśnie. I co my tutaj mamy na fotografii? Mamy słynne mleczko w tubie. No kamień pomorski to jest mleczko w tubie. Pamiętam, jak jeździłem na kolonie gdzieś na południe Polski, gdzieś w góry, to wszyscy mi zazdrosili, że jestem z kamienia pomorskiego, bo tutaj przecież jest słynne mleczko w tubie. Tylko oni nie wiedzieli o tym, że też mleczko w tubie można było kupić właśnie u nich, a nie u nas koniecznie, bo to wszystko po prostu szło w Polskę, a nasz rynek tutaj lokalny raczej nie był zaopatrywany w to mleko, ale no słynne mleko w tubie. Niestety z okazji już nie istnieje.
7: A tutaj są butelki, pamiętam, śmietana była w tych butelkach z takim srebrkiem.
8: Tak, one były uniwersalne tutaj dla całego naszego kraju. Tak, takie śmietany były właśnie trzymane w takich niewielkich szklanych buteleczkach. Tutaj na przykład mamy takie buteleczki szklane z przedwojennej mleczarni. Jest nazwa miasta, Kamień. Tak, że te butelki są na przykład wymienialne, jest napisane, tak, i czego dotyczą, czy dotyczą śmietany, czy dotyczą mleka, a tutaj mamy na przykład jeszcze z takim, taką reklamą mleczarni, Molkerei, Genossenschaft Kamień Pomer, z takim w środku tutaj, w centralnym miejscu, umieszczonym dzieckiem siedzącym i trzymającym właśnie smoczka, więc od razu to była taka też reklama.
7: No i zrobiło się nam kuchennie, bo tutaj mamy gofrownicę.
8: Tak, to są gofrownice, no to w ogóle obecnie całkowicie chyba nieznane. Tego typu przykłady gofrownic w XIX wieku i na początku XX wieku, czy nawet w okresie międzywojennym, każda gospodyni domowa posiadała w domu wyposażeniu gofrownice, tak jak dzisiaj się posiada termomiksy, no to kiedyś gofrownice, ale proszę zobaczyć, to nawet jest, no to nie jest instrukcja obsługi, to jest po prostu jak się, tak o, przepis, jak należy wykonać takiego gofra, żeby wyszedł z niego, no, gofer taki prawdziwy.
7: I wyjaśnijmy słuchaczom, że nie są to gofrownice na prąd, nie mają żadnego kabla, je stawiało się po prostu na ogniu.
8: Tak, ale żeby zobaczyć, to zapraszamy do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Tutaj też piękne talerze. No to są talerze z XIX wieku. Biedermeier, taki styl. Proszę zobaczyć, jaka piękna porcelana z pięknymi widokami. Jeszcze kamienia niezrujnowanego całego, z pięknymi kamieniczkami i tych ludzi w tych pięknych takich strojach XIX-wiecznych. Tu mamy panoramę miasta, tu mamy katedrę ze starą wieżą jeszcze katedralną, rynek starego miasta, więc no piękne obiekty. No i tutaj mamy okres przedwojenny, różnego rodzaju szyldy reklamowe, nie wiem, fotografie z okresu przedwojennego. To jest najstarsza fotografia kamienia, która pochodzi z 1884 roku, jedna z uliczek. No też na podstawie takich fotografii możemy dużo powiedzieć, jak ludzie żyli, jak mieszkali, jak funkcjonowali, jak się ubierali i tak dalej, i tak dalej. Proszę zobaczyć, no tych ludzi to widać po prostu, tak? Widać, prawie widać ich twarze. No, ta fotografia ma prawie 150 lat, więc jeszcze z czasów dagerotypów. No niesamowita jest. No tutaj też piękna fotografia z tego samego okresu kościoła świętego Mikołaja. Przed kościołem widzimy tutaj grupkę młodzieży. No ale tutaj też mamy ciekawą postać, taka wynurzająca się, jakby nie pasowała do tej fotografii.
7: Duch?
8: No tak, wygląda jak trochę duch. Taka ciekawostka pewnie, albo się obraz nałożył na drugą fotografię. To wszystko ze szklanych negatywów było wykonywane, albo celowy taki był zabieg, żeby po prostu tą postać wstawić. Nie wiem, kim ona jest, kim była, nie mamy pojęcia, ale też ciekawe, bo cmentarz przestał istnieć, został zamknięty pod koniec XIX wieku, więc tu mamy jak gdyby ten cmentarz pokazany już w okresie jego późnego funkcjonowania. Tu na przykład jest kościół świętego Mikołaja wnętrze, to jest dokładnie ten kościół.
7: A jaki eksponat z tej galerii pan ceni najbardziej, pan tak osobiście?
8: Bardzo trudne pytanie, bo to nie jest, bo do każdego eksponatu podchodzi się w inny sposób, mniej lub bardziej emocjonalny. To zależy, jak przebiegało jego odkrycie, albo w jakich okolicznościach został przekazany. Więc to cały kontekst się jak gdyby liczy. To nie tylko, że ktoś przyniesie eksponat i tak bezdusznie go przyjmujemy. Nie? To wszystko zależy od kontekstu. Jak długo staraliśmy się o dany eksponat. Czy to były zabiegi, które trwały, a były takie, kilka lat. Czy kilka miesięcy. Wie pani, no to ileś na to wpływa czynników. Tak naprawdę każdy eksponat jest cenny i trudno tutaj teraz tak wypośrodkować, bo który jest cenny. No nie wiem, no wszystkie są cenne. Nie ma mniej lub bardziej. No mamy oczywiście eksponaty, które no przewyższają klasą jak gdyby inne eksponaty, ale o tym później. No i okres II wojny światowej, kamień pomorski niestety wyglądał tak, legł w gruzach, został zniszczony. Cudem ocalała kościół Najświętszej Marii Panny, Marienkirche, cudem ocalała katedra, pałac biskupi, w ogóle cudem ocalało osiedle katedralne, ale zobacz, proszę, staruka została zniszczona. Bo kamień po prostu został zbombardowany. Dwa krążowniki, które stały na redzie w Świnoujściu, Świnomindę, w tamtym okresie, one po prostu no, miały taki duży zasięg, że udało sięgnąć za pomocą ich dział nawet nasze miasto. To były krążowniki Szir i Litzow. One później zostały zatopione między innymi tymi tolbojami. Jeden z takich tolbojów został znaleziony dosyć niedawno w trakcie oczyszczania kanału piastowskiego. To bardzo głośna historia. Była to chyba największe bomby w ogóle II wojny światowej. No ale zdążyli ten kamień zniszczyć i niestety teraz mamy zabudowę miasta w większości taką, jaką mamy. No, bardzo mało mamy zachowanej tej autentycznej tkanki miasta przedwojennego. No oprócz osiedla katedralnego, pomnika historii, który pięknieje nam z każdym rokiem.
0: O historii naszych ziemi i eksponatach z Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej opowiadał dyrektor placówki Grzegorz Kurka.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed Międzynarodowym Dniem Sushi przyjrzymy się temu tradycyjnemu japońskiemu daniu.
1: Powiemy, jakie wartości odżywcze ma ta popularna w Polsce potrawa.
2: Sprawdzimy też, czy dzieci mogą jeść sushi.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Wyszedł Josef!